Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, a po tamtej stronie Bidulek. Halo, halo, jak rap, jak mnie słyszysz? Jarosław?
2: Jak rap, tak, dobrze, słyszę cię.
1: Cześć, Jarosław. Jarosław pisze mi tu o pięknej miłości, dwuletniej. No i się zdarzyło,
2: no racja, no. Nazywa się Karolina, piękne imię. Dla mnie zawsze Karolcia była, no cóż.
1: No i zaczęło, co się stało?
2: No zaczęło się tak, no dwa lata zawsze pięknie, no zawsze jak to w związku, raz po górkę, raz z górki, zawsze się godziliśmy. No ale jednak w końcu otworzyła się też na innych znajomych.
1: Aha.
2: No i zaczęło do nich tam częściej jeździć. No i wiadomo, nie znam ludzi, nie wiem, nie ufam innym, jeździ zawsze.
1: No tak, bo ona pewnie ładna jest, nie?
2: Piękna.
1: Jak wygląda?
2: Niebieskie oczka.
1: Okej.
2: Malutka, drobniutka.
1: Ile ma wzrostu?
2: Oj, 1,68 m.
1: A co lubi ta dziewczyna? Powiedz mi, co jest takiego jej karoliniaste?
2: Ona interesuje się bardzo sportem. Gra w siatkówkę, trenuje ciężko, przychodzę na te treningi, liczę zawsze na dobre wyniki, no
1: okay.
2: I faktycznie na meczach daje radę. W pewnym momencie nie zaufałem i przeczytałem jej wiadomości.
1: Przejrzałeś telefon?
2: Przejrzałem telefon.
1: A dlaczego ona o tym wie?
2: Ona wie, bo i to pokazałem, bo nie jestem na tyle może rozważny, czy...
1: Co za amator?
2: Na tyle spokojnie się wygadałem, po prostu nerwy już mi tak puściły, no.
1: Niedobrze, żeś się przyznał. To, że przejrzałeś, okej, mogłeś ewentualnie pewne sprawy pilotować, a potem wyjść na Sherlocka Holmesa i Watsona i popisać się inteligencją, a tak, żeś dał, ja nie mogę tego słowa użyć na antenie.
2: Bo, ale wiem czego.
1: Bo kobiety mnie słuchają, a im prezes czasami podsłuchuje, bo lubi ten program. Na całej linii dałeś, no. Urwałeś wszystko, ale urwał.
2: No urwał. No jeszcze myślałem, że będzie jakaś nadzieja, no ale jednak sprawdziłem i się dowiedziałem, że nie tak chętnie jednak do powrotu by było, no.
1: Ale powiedz mi, czy przyłapałeś się na tym, że ona flirtowała sobie z kimś tam? Czy była tylko podrywana z racji urody? Ale ty to ubierałeś oczywiście w zdradę emocjonalną, bo przecież chyba fizycznej nie było. Jak jest?
2: Nie, na fizycznej nigdy nie przyłapałem i tego nie mogę powiedzieć. No nie widziałem. I nie chcę nic takiego mówić, wiem, że oddana jest mi, aczkolwiek byłem tak bardzo zazdrosny, że ta zazdrość mnie oślepiła i...
1: Umęczyłeś.
2: No męczyłem i...
1: Postanowiła się uwolnić, bo ma dosyć takiego faceta, bo pewnie taki nie byłeś, kiedy żeś latał za nią.
2: No oczywiście, że nie byłem.
1: No i to jest prosty powód. Gdybyś ty wiedział, jak być tym Jarosławem, który Karolinę uwodził na początku i nic nie zmienił w tej kwestii, to w ogóle niepotrzebna byłaby moja pomoc. A wy wszyscy po prostu nagle uważacie, że to są przedmioty wasze. No powiedz coś, bo tak dokładnie jest, no. Masz akt własności na nią?
2: No nie mam.
1: A ona na ciebie?
2: No nie mam.
1: A co myślisz, ludzi magnesuje do siebie i powoduje, że o siebie dbają, nie robią sobie głupot nawzajem?
2: No wydaje mi się, że to miłość.
1: No to dlaczego ty ją mierzysz swoją miarką? Dlaczego ty uważasz, że ona mogłaby cię zdradzać i spotykać się z innymi facetami? Dlaczego ty tak masz?
2: Zazdrość. Na początku, kiedy się poznaliśmy...
1: Bo sam sobie nie wierzysz. I mierzysz ją tak, jak mierzysz siebie. Wiem, Jarek.
2: Dobrze wstydź.
1: Dobra, wygoniła, powiedziała, że do widzenia, nie chce takiego związku. Ile czasu byliście?
2: Byliśmy 2 lata ze sobą.
1: Dobra, wiem o co chodzi. Karolinko, jeśli słyszysz, ja będę się starał o ciebie. Nie bądź taka, odbierz telefon. Pogadajmy. Mam kilka rzeczy do powiedzenia. Będą same korzyści, gdybyś dała się przeprosić. Jeśli nie zakochałaś się w innym facecie, no wtedy to nie ma o czym gadać. Jaka będzie odpowiedź?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Witam serdecznie, przepraszam, że tak znienacka atakuje Karolinę. Cześć Karolina. Paweł Pawelec. Cisza. Jesteś tam?
1: Jestem. Cisza.
2: Zastanawiasz się, co mnie sprowadza?
1: Tak.
2: Fajne rzeczy. Sprowadza mnie koleś, którego ciągnę na linię. Rozumiesz, on jest na kolanach. A teraz zrozumiał, że był idiotą i kretynem. A z kim tam rozmawiasz? Kto jest obok? Facet czy dziewczyna?
1: Brat.
2: A jak ma brat na imię?
1: Michał.
2: Cześć, brat.
3: Dzień dobry.
2: Naprawdę jesteś jej bratem?
3: Tak, a co jest?
2: Cześć, Michale. No to bardzo fajnie, będziesz świadkiem. To jest sytuacja, w której ktoś mi opowiadał o niebieskookiej. Dawaj siostrę.
1: No jestem.
2: Jak ty sobie dajesz radę pod siatką, kiedy ty masz tylko 1,68 m wzrostu?
1: No jest trudno, ale jakoś radę trzeba dawać.
2: 2 lata, by nie były włożone do kosza i przeprosiny za to, że każdy znajomy, który pojawi się w twoim życiu, jest ewentualnie dla niego twoją nową miłością. Przejrzał ci telefon, za co bardzo chciałby cię przeprosić. To trudno wybaczyć, bo to mówi wszystko na temat tego, jak on cię kocha i co myśli o tobie. Natomiast pomyślał sobie chyba i pomierzył cię swoją miarką, bo chyba sam sobie nie ufa. I za chwileczkę chyba usłyszysz faceta, który przemyślał wszystko i będzie miał ci wiele rzeczy do obiecania, zagwarantowania, a będą też przeprosiny. Jeżeli byłabyś tak łaskawa, przyjąć od razu przeprosiny wyjątkowe.
1: No chcę.
2: Dobra. Jarosław, Polskę zbaw, kolana, jedziesz.
4: Jestem na kolanach właśnie. Karol, cię chciałbym bardzo przeprosić za to, że ja ci nie zaufałem, za to, że okazałem się inny niż byłem na początku, za to, że przejrzałem, że sprawdziłem ten twój telefon. Jednak teraz tego wszystkiego żałuję po tym, gdy ciebie straciłem. Chciałbym, żebyśmy znów byli szczęśliwi, żebyś znów mnie pokochała tak, jak to było wszystko na początku.
2: No tak od razu to się nie da.
4: Potrzeba czasu, ale chciałbym mieć możliwość naprawy tego wszystkiego.
2: Kwiaty, jakaś błyskotka, niespodzianki. To już wszystko po twojej stronie, Jarek.
4: Postaram się, na pewno będzie.
2: Karolino, poznajesz swojego Jarosława po drugiej stronie słuchawki?
1: No poznaję.
2: No i?
1: No ale możemy spróbować to w jakiś sposób odbudować.
2: Ja tylko zapytam Jarka dla pewności. Jarku, to jest jej brat?
4: Tak, to jest jej brat.
2: Okej, w porządku, bo myślałem sobie, że... Może jest coś w tym, o co ją podejrzewałeś. Ale okej, w porządku, wycofuję się. Jarosław dokładnie wie, gdzie powinien być teraz. Powinien być w miejscu, w którym to randkowaliście na samym początku. I tak cię powinien traktować, o nic się nie martwić. Jeszcze nikt nikogo nie zmusił do tego, żeby być ze sobą razem. A tak naprawdę ciężko pracujemy na to każdego dnia, pokazując, że dbamy o siebie. I to jest ten magnes, i to jest ten gwarant, który powoduje, że można się zdecydować takiemu łobuzowi urodzić dzieci. Można się zdecydować wychowywać potem te dzieci. Tego ci życzę, Karola.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tak, w sumie życzę ci szczęśliwego małżeństwa, bo ty już jesteś chyba... Ile ty masz lat?
1: Wystarczająco.
2: No właśnie, tak myślę. Tak. Myślę, że tak łazi z tobą, łazi przez te 2 lata i w lata cię wpędza.
4: Tak.
2: Dziękuję. Karolka, było mi miło.
1: Dziękuję bardzo.
2: Niech żyje miłość, niech żyje, hura.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Reklama.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Setki dokumentów do przeanalizowania, zakupy bez przetargów i długa lista świadków. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu Urzędu Marszałkowskiego, którego kontrola w placówce wykazała szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. zakupów niezwiązanych z działalnością szkoły. Aktualnie przesłuchujemy świadków, mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakimś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnym przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie poświadczenia nieprawdy w dokumentach. To z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły, także no, powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
4: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Od początku czerwca w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%, mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki.
3: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłaśnione medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mój naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. Dziękuję. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwa pieszym.
4: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
6: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze, na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie. Ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu i nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
4: Do jesieni ma potrwać remont pętli autobusowych na Zamłyniu i Pruszakowie. Prócz nowych przystanków i remontów nawierzchni mają się tam pojawić punkty socjalne dla kierowców, ale nie tylko, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
7: Trwają prace związane z przebudową pętli autobusowych przy ulicy Szymanowskiego na Pruszakowie oraz Planowej na Zamłyniu. Powstaną tam m.in. punkty socjalne dla kierowców, zaś na pierwszej z nich będzie też parking rowerowy. Roboty wykonywane są dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia. Na obu pętlach zostały już częściowo ustawione krawężniki i przygotowane miejsca pod budowę płyt postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Na Pruszakowie trwa też obecnie układanie nowego chodnika po stronie sklepu w pobliżu ulicy Kieleckiej. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawca wykonuje roboty drogowe związane z przebudową pętli przy ulicach Szymanowskiego na Pruszakowie dla linii 5 i 18 oraz Planowej na Zamłyniu dla linii 2 i N3. Pojawią się tam m.in. nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Zrealizowane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Ustawione będą poza tym nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo przy ulicy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu bike and ride. Po zakończeniu tego etapu zadania wykonawca rozpocznie drugą część, to znaczy przystąpi do budowy punktów socjalnych dla kierowców autobusów, w których będą oni mogli zjeść posiłek i skorzystać z toalety. Wartość wszystkich prac to prawie 2 miliony 720 tysięcy złotych. Wykonawca musi zakończyć wszystkie prace drogowe do początku października tego roku. Budowa punktów socjalnych dla kierowców potrwa tam natomiast przez następne 2 miesiące. Prace na Pruszakowie oraz Zamłyniu są wykonywane w ramach zadania pod nazwą Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, współfinansowanego z programu Funduszy Europejskie dla Polski Wschodniej. Podczas trwania robót autobusy zatrzymują się w tymczasowych lokalizacjach w pobliżu remontowanych pętli, a na Zamłyniu jest ponadto wyznaczony objazd w kierunku centrum Radomia. O szczegółach tych zmian można przeczytać na naszej stronie internetowej. Warto dodać, że przed kilkoma dniami podpisaliśmy umowę na przebudowę pętli autobusowej osiedle Wośniki naprzeciw bloku przy ulicy Wośnickiej. Powstaną tam dwa osobne stanowiska dla linii 8 i 16, przystanek przelotowy dla linii 13, a także punkt socjalny.
4: Koszt wszystkich prac to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że nad tutaj okolicy Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią. Więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być. Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod Przysuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma dwie żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokujmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nieszkodliwy dla człowieka. Czasami wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej. Mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
4: Sezon na sportowe aktywności na zewnątrz trwa. Jedną z nich może być jazda na rolkach. Oprócz tego, że to polecana przez trenerów forma sportu, może stać się również źródłem dobrej zabawy. A od czego zacząć? O tym Anna Badowska rozmawia z Aleksandrą Adameczek z Zarolkujemy Radom.
9: No to od czego zacząć, jeśli byśmy chcieli na tych rolkach sobie pojeździć?
10: No przede wszystkim wybór sprzętu, tak? Rolki. Myślę, że pierwsze rolki, no to wiadomo, każdy pójdzie na początek w rolki typowo fitnessowe, czyli takie na miękkim bucie, typowo do jazdy rekreacyjnej. Nie należy zapominać też o sprzęcie ochronnym, bo on jest bardzo ważny, czyli ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, nadgarstki, no i przede wszystkim kask.
9: Czy generalnie kierować się jakimiś konkretnymi informacjami, jeśli chodzi też o wybranie tego sprzętu takiego ochronnego? Na co zwrócić uwagę po prostu wybierając to wszystko?
10: No to tak, jeżeli chodzi o sprzęt ochronny, no to przede wszystkim ochraniacze muszą być odpowiedzialne

0: wiemy też, jak zacząć tą jazdę. Co należy zrobić, jeśli chodzi o takie nasze początki? Jakie trasy też dla siebie wybrać i co zrobić, żeby się nie zrazić, jeśli chodzi o ten początek naszego startu?
1: Myślę, że jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z rolkami, to powinniśmy zacząć od placu. W miarę równej nawierzchni. No, musimy nauczyć się najpierw podstaw. Hamowanie, zakręcanie, sama jazda. Dużo osób na pierwszą jazdę wybiera trasę, wyjdzie na pierwszą górkę, jedziemy, rozpędzamy się i nie wiadomo, co zrobić, tak? Zazwyczaj wbiegamy na trawę, łapiemy się znaków, często kończy się to upadkiem, także ważne jest, zanim wyjdziemy na jakąkolwiek trasę, żeby jednak opanować hamowanie, skręcanie, no bo no tak jak pani powiedziała, można się łatwo zrazić w przypadku, gdy no niestety no, jedziemy coraz szybciej i nie wiemy, co zrobić.
0: A generalnie, czy opanowanie tych wszystkich takich technik, jeśli chodzi o hamowanie, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z takim pierwszym bezpieczeństwem tak naprawdę, jeśli chodzi o użytkowanie rolek, czy to jest trudne, żeby się tego nauczyć?
1: No myślę, że jest to dość trudne niestety. Warto poświęcić trochę czasu na obejrzenie chociażby jakiegoś poradnika, skorzystanie może z jakiegoś instruktażu, no bo tak no dla takiej osoby, która założy rolki pierwszy raz i po prostu wyjdzie, no może być to trudne, dlatego zaczynamy na placu, nie zrażamy się. Wiadomo, ochraniacze mamy po to, żeby nas chroniły, więc w razie czego, w razie upadków, no nie można się zrażać, bo wiadomo, jak się człowiek nie przewróci, to się nie nauczy.
0: A na jakim etapie można sobie powiedzieć, że generalnie dobra, wyjeżdżam z tego placu, jadę gdzieś na jakąś trasę, jadę spróbować jakiejś górki, czy można to umieścić w jakichś ramach czasowych, jeśli chodzi o rozpoczęcie takich treningów?
1: No jeżeli chodzi o tempo nauki, no to różnie z tym bywa, tak? No, na pewno, żeby wyjść już, że tak powiem, na miasto, na górki, trzeba mieć opanowane do perfekcji hamowanie. To jest, no myślę, że najważniejsze i kluczowe, jeżeli chodzi o rolki.
0: Powiedz mi, jeśli chodzi o taką twoją przygodę, bo rozumiem, że już długi czas działasz, jeśli chodzi o jazdę na rolkach, no z twojej perspektywy, czy to jest taki fajny sport, mocno ciekawy i można się wiele też tu tak naprawdę tutaj nauczyć, jeśli chodzi o tą jazdę i czerpać z tego taką radość?
1: Sport jest super, jeżdżę już naprawdę kupę lat. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Rolki można wykorzystać po prostu jako środek transportu do dojazdu z punktu A do punktu B. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę adrenaliny, można zainwestować w rolki agresywne, udać się na różne rampy. Teraz też koło zalewu na Borkach powstał dość ciekawy pump track, tam też można się troszeczkę pobawić. Jeżeli ktoś z kolei na przykład nie wiem, lubi jakąś jazdę artystyczną, można na przykład poćwiczyć slalom między kubeczkami, można kupić też sobie rolki do jazdy figurowej i próbować różne pozycje z jazdy figurowej, tak samo jak na łyżwach. Można kupić również rolki do jazdy szybkiej na troszeczkę większych kółkach, udać się za miasto i po prostu robić trasy nawet takie po 50-60 km. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A no jeszcze oczywiście sporty zespołowe, bo można na rolkach grać hokeja, czy można grać tak jak no, ja gram w rollball, też na rolkach.
0: Jeśli chodzi o kontuzje związane z tym sportem, tak? Bo z tego co opowiadasz, ten sport jest mocno kontuzyjny. Może się wiele tak naprawdę wydarzyć, stąd też potrzeba tych ochraniaczy. Czy są jakieś techniki albo jakieś zachowania, które mogłyby spowodować, że moglibyśmy uniknąć pewnych zdarzeń?
1: Każdy sport, wiadomo, niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jeżeli chodzi o rolki, no to najważniejsza jest może tak powiem pozycja, tak? Zwłaszcza kiedy się uczymy. Ważne, żeby kolana były ugięte nisko, głowa pochylona do przodu, bo najgroźniejsze na rolkach są upadki do tyłu niestety, tak? Bo nie mamy żadnych ochraniaczy, tak? Upadki na kość ogonową, czy nie daj Boże właśnie na tył głowy, tak? Także staramy się jeździć w pozycji lekko pochylonej do przodu, kolana ugięte i w razie, kiedy coś się z nami dzieje, tracimy równowagę, pochylamy się mocno do przodu, nawet pomaga złapanie rękoma kolan, tak? Wtedy odzyskujemy równowagę.
2: Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką od Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przewidzieliśmy wyjątkowe atrakcje dla uczestników, mówi Paweł Kubicki, prezes organizacji.
3: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdarzeń.

0: Zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka. Zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości. Zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie. Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń. I myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików. Technika wydaje się ludziom taka no trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. Jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. O, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i Przysusze, czyli dawny teren województwa, to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, to oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to jest, więc a to są drogie rzeczy, wymaga to czasu. Lepiej, żeby sobie gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, czy o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, na pewno roboty. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet z tego, co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. Nie tylko, żeby pokazać, to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w rynku i w kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo kamienice Deskurów. Oczywiście wstęp wolny jak zwykle. Jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Pogodnie, słonecznie i ciepło będzie dzisiaj w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 23 stopnie, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 15. Synoptycy nie prognozują na dziś opadów deszczu, także parasole można zostawić w domu. Jutro na termometrach maksymalnie zobaczymy 27 stopni. Dodatkowo synoptycy prognozują opady deszczu, a nawet burze.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
3: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Vox FM.
1: Radom.
2: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
3: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
4: Ja widziałem jak wychodzi.

0: Jeszcze zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Wciąż liczyłem na ten spadek, ale no cóż.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ataki na cele wojskowe w Iranie przeprowadziły w nocy izraelskie siły powietrzne.
7: Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego krótko po tym, jak amerykański prezydent wezwał izraelskie władze do powstrzymania się od uderzenia.
6: Do eksplozji miało dojść w kilku miastach, m.in. Isfahanie i Teheranie. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia.
7: W Japonii i Indonezji ostrzeżenia przed tsunami. Fale wywołało trzęsienie ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao.
6: Władze w Manili informują o 5 ofiarach śmiertelnych. Magnituda trzęsienia wyniosła 7,8.
7: Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend.
6: Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48.
7: Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
6: Z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach.
7: O godzinie 9 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
6: Na wtorek zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a na środę z języka obcego.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry.
6: Hej.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Paweł przed chwilą zadał nam pytanie. Ej, czekajcie, czy ja coś przegapiłem? Kiedy ta Maja zaczęła wygrywać? No zaczęła na French Open wygrywać dziewczyna.
1: No właśnie, bo tak istotnie znowu mamy taką gwiazdę, a wcześniej nic o niej nie słyszałem, nawet za przeproszeniem włączka.
2: No tak, bo ty, Paweł, akurat jesteś dużym fanem tenisa. Tak, nie, znasz wiele polskich tenisistek.
0: W piątek tłumaczyłem, czym jest breakpoint i tiebreak też czym jest.
2: Dobrze, tego nie słyszałam, bo ja też tego nie rozumiem.
1: Ja jestem patriotą, mnie cieszy każdy Polak, który rozsławia naszą flagę na świecie.
0: Ja muszę wam powiedzieć, że ja grałem w wesele, ale miałem telefon odpalony z relacją.
1: Oglądałem
0: takie, kurczę.
2: Ale ten mecz?
0: No tak, no przegrała niestety Maja Chwalińska, ale dotarła do finału French Open.
1: Ludzie.
0: Ona tam naprawdę była wielkim szokiem dla wszystkich, którzy się na tenisie znają. No, lepiej od Pawła. No wiem, że trudno sobie to wyobrazić.
1: Siedział ktoś, kto się zna, to je chwalił. Nazywa się Rafael Nadal. I on ją chwalił.
0: Andrea Agassi ją bardzo też wychwalał. Ona była bardziej zestresowana rozmową z Andrea Agassim już po finale niż samym finałem.
2: Jakiś ważny człowiek w tenisie, tak?
0: Taka legenda tenisa. No.
2: Okej, no ja to nie znam, także dopytuję.
1: Taki młodziaszek jak ja.
0: Jeżeli chodzi o sportowców, to na pewno dobrze znasz Makówka Music.
2: O tak, tutaj już mogę więcej powiedzieć, ponieważ wiem, że...
1: Poproszę.
2: A pani Makówka Music to jest taka youtuberka, obecnie tiktokerka, wystartowała wczoraj w Ironmanie i mam wrażenie, że internet w nią nie wierzył, ale ona tego Ironmana skończyła po 7 godzinach.
0: Żeby być precyzyjnym, to jest pół Ironman, też jedna druga.
2: To był pół?
0: Tak.
1: Pół, widzisz, widzisz. Radek Policja, uczy, bawi, informuje.
0: Pół maraton, 3 kilometry chyba trzeba było przepłynąć, czy 1,9 kilometra, przepraszam.
1: I nie pękła na niczym,
0: i 90 kilometrów rowerem.
2: Znaczy, na pewno bardzo dużo.
1: Zaraz, bez łez?
2: Zwłaszcza, że ona jak trenowała, to robiła takie trasy 30-40 kilometrów i mówiła, że skoro daje radę tyle, to dwa razy tyle też na pewno jeździł.
0: Jeżeli się zastanawiacie, o kim my do cholery mówimy...
1: No nie wiemy, my też.
0: To nie jest ważne. Ciesz się, znaczy, że macie lepsze życie od nas.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja też chciałbym nie wiedzieć,

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 14 minut do godziny 7, czas już wstawać. Dzisiaj konkretnie wstać musi Michał.
4: Wstawać i nadawać.
5: Zobacz go Angela. Angela napisała, że on ostatnio narzekał, że catering dietetyczny pierwszy raz był w trawie i myślał, że go nie ma, a zawsze dotychczas był stawiany na murku.
4: Na murku, a tu nie zauważył, czyli mało co nie przegapił posiłków.
5: No właśnie, no a to jest ważne, żeby jednak zjeść to śniadanie.
4: Widzę, że lubi chłopak zjeść.
5: A ja dostarczałem mu ten catering i się troszeczkę pomyliłem. Dzwonimy do niego.
6: Halo?
7: Halo?
6: Dzień dobry, czy ja z panem Michałem rozmawiam?
7: Tak, słucham.
6: Witam, Mariusz Koper, Matchfit. Czy pan dostał dzisiaj od nas pudełka?
7: Ja nie wiem, już się nie patrzyłem.
6: Nie patrz, o właśnie, bo ja przepraszam, bo ja jestem nowym dostawcą i wydaje mi się, że to jest ładna 19 czy 29?
7: 19.
6: O, masz ci los, przepraszam bardzo, bo ja pomyliło mi się. Teraz dopiero się zorientowałem, że ja zostawiłem na ładnej 29, a już odjechałem, czy dałby radę pan sobie tam wziąć, to jest 29?
7: Nie, ja nie będę jeździł nigdzie po ludziach.
6: Ale no wie pan, ja też nie dam rany, ja dopiero mogę...
7: Ale proszę pana, pan mnie o 6 rano kurwa budzi, jeszcze pan chce, żebym ja gdzieś jeździł.
6: No ja przepraszam bardzo, ja nowy jestem.
7: To wchodzę, zaraz napiszę tam, albo zadzwonię.
6: Wie pan, no, ja przepraszam bardzo, pan nie pisze, wie pan, no, to jest drugi raz, jak mi się taka sytuacja zdarza, już wcześniej pracowałem też w diecie pudełkowej, o, pan się rozłączył. Ja do niego już nie dzwonię, ja się go boję.
4: No ale w porządku, chciałeś zadzwonić, uprzedzić i jakieś uwagi, pretensje?
5: Każdemu.
4: A jakby on... Zachowania nieobyczajne.
5: Jakby on się dowiedział o tym, że jeszcze tego śniadania spróbowałem.
4: O! Właśnie.
8: No.
5: Cześć Angelika, pierwsza zmiana w Vox FM.
8: Cześć.
5: Słuchaj, ja się już boję do Michała dzwonić, bo on mnie wyzywał i się rozłączył. Także przekaż mu, żeby nie wysyłał żadnych obelg do tej diety pudełkowej, bo chyba śniadanie czeka, tak mi się wydaje, tak mam nadzieję przynajmniej.
4: No, bardzo się tym przejął. Zrugał naszego kolegę Kondzia.
8: Także... Myślałam.
3: No ale mamy dla niego 500 na prezent marzeń. To też możesz mu przekazać, tak, że w ramach podziękowania.
4: I zawsze może do nas SMS-a przepraszającego napisać.
5: Jakąś meliskę mu kup, wiesz, co, żeby on się nie denerwował. Tak, to jest bardzo niebezpieczne, żeby się tak denerwować.
8: Dobrze.
5: Miłego dnia życzymy, cześć.
8: Dzięki, miłego dnia, hej.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To jakie dzisiaj? Ja już nawet nie oponuję.
3: Spokojnie, każde, które pozwoli dać gadżety słuchaczom. O to chodzi.
2: Mi się wydaje, że dzisiaj rozdajemy od dzisiaj rowery.
4: Mhm.
3: No, ale to nie.
4: Czyli rower jest zakazanym słowem. Okej.
3: Okay. Okej, okay. No bo już bałem się, że chcesz dać rower.
2: Przypominamy zasady.
4: Ktoś z naszej trójki powie słowo rower, to wypiszecie na 609-869-869 imię tej osoby.
3: Rower bądź rowery.
4: Oraz godzina rowery, rowerowy, okay, to też...
3: Ale za przeproszeniem, część roweru pedał, to nie.
4: Nie, to możesz.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Ale to zależy w jakim kontekście.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: Reklama.
2: Co zrobi kapituła?
13: Dziś obrady w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Kobieta nie żyje, zatrzymany 19-latek.
13: W wiadomościach też tragedia w Tczewie, mogło dojść do zabójstwa.
2: Była sensacją turnieju, dziś wraca do kraju.
13: Kibice o poranku przywitają Maję Chwalińską na lotnisku.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Może stracić odznaczenie już dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie wyróżnienia Wołodymirowi Zełenskiemu.
13: Jak wiecie z Vox FM, zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA.
2: Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, Zełenski straci order?
14: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec z procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
13: UPA to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-1945 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu.
2: Policjanci i prokuratura wyjaśniają szczegóły tragedii w Tczewie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało 43-letniej kobiety.
13: Zatrzymano jedną osobę.
15: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacji nadochodzeniowej. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
13: Mówiła Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii.
2: Według nieoficjalnych informacji doszło do zabójstwa. Zatrzymanym jest syn ofiary. Policjanci na razie tych doniesień nie potwierdzają. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, członek Trybunału Stanu.
13: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca.
13: Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukta, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, wylicza Piotr Chamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
16: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
2: W kolejnych miesiącach ukończone zostaną pozostałe odcinki, a cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
13: Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros wraca do Polski. Tenisistka wyląduje dziś o poranku w Warszawie.
2: Chwalińska dotarła do finału turnieju, czym sprawiła ogromną sensację.
17: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
13: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie.
2: Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
13: Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: A w pogodzie dzisiaj dosyć słonecznie i dosyć ciepło, bo nawet 26 stopni może się pojawić na termometrach. Najchłodniej dzisiaj oczywiście w Gdańsku, bo jak oczywiście to nad morzem bywa.
3: Zakopane powinno.
4: Wakacje są, więc tam zazwyczaj że wakacje są, zaraz
3: idzie
4: będą.
3: Idzie sezon! Tak, wiemy,
4: tam też może dzisiaj trochę popadać, podobnie na Mazurach i Warmii. Ten deszcz dzisiaj może się przelotnie pojawić.
18: Ale tylko przelotnie, więc proszę się nie obawiać.
3: 1020 hektopaskali, idealnie.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Julia Hren,
4: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Pawelec, namawiam, by zostać z nami.
18: Dzień dobry.
4: 5 minut po godzinie 7.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest 123drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 9,5 minuty po godzinie 7.
1: So much.
0: Pojawił się SMS na 6098-6969. Witam serdecznie. Pytanie mam. No. Czym jeździł ojciec Mateusz?
2: Proszę obejrzeć się ten serial.
1: Dobra. Ja już teraz załapałem, mimo co chodzi i wcale się nie pojawił, tylko pewnie wymyśliłeś.
0: Nie, pojawił się.
2: Nie, naprawdę
0: zobaczyć.
2: Przyleciał od Adama taki
1: SMS. Tak robi. On mnie tak robi.
0: Czym jeździł ojciec? A możecie odpowiedzieć?
1: Velocypedem. Tak
2: jeździł pojazdem dwukołowym, którego imienia nie możemy wymawiać.
1: Napędzany dwoma pedałami.
0: To już wszystko wiecie, czym jeździł, tak?
1: Prawda?
2: A i ojciec tym, Mateusz, co można wygrać u nas na VoxFM.pl.
0: Przydałby się, żeby rozwikłać zagadki, które się pojawiły w długi weekend w Polsce. Zagadki kryminalne, bo on przecież był w tym najlepszy.
2: Coś się wydarzyło w Sandomierzu?
0: Nie w Sandomierzu. Zacznijmy może od Wrocławia. We Wrocławiu na grupie Moje Psie Pole.
1: O, tam jest gorąco. Psie Pole?
0: Tak, także pojawiło się ostrzeżenie dla mieszkańców od pani Pauliny. Paulina napisała, ostrzega, że w nocy z 3 czerwca na 4 ktoś włamał się do pomieszczenia gospodarczego u niej.
2: No to robi się troszeczkę
1: niebezpiecznie. Pewnie ukradli alkohol.
0: Gorzej. Znajdowało się tam 20 zgrzewek napojów. Złodzieje rozpakowali je, wylali zawartość do wiader znajdujących się w tym samym pomieszczeniu i zabrali wyłącznie butelki zwrotne.
1: No,
0: 60 zł kaucji udało im się uzyskać. Podobno były cenniejsze rzeczy, ale oni dla kaucji tylko poszli.
1: To wiesz, bez śladów, chociaż nie, mogli zostawić te odciski palców na butelkach. Na
2: ale wydaje mi się, że to się niebezpiecznie łączy z wydarzeniem, które miało miejsce w Szczecinie.
1: Dobra, nawijaj.
2: Bo tam mężczyzna ukradł truskawki warte 400 zł.
1: Tak, i
2: jest nawet jego zdjęcie.
0: Kradzież takie butelek z truskawkami za 400 zł.
2: No nie wiem, może na dżemy, może wcale nie na kaucję.
1: Na soki! Przecież jak dżemy do butelek? Pierwsza
0: zmiana. Od rana z VoxFM. Uważajcie, bo niebezpiecznie jest.
1: A kradzione nie tuczy, więc wiesz.

0: naszej strony. To ja o długi weekend miałem pracowity, jeżeli to można tak nazwać. Robiłem własne kiełbasy, potem wędziłem, a na koniec zrobiłem nalewkę światu stacji. No,
1: idealnie, tak wygląda niebo.
2: Ty uważaj, bo ty zaraz znajdziesz się w bestliście, zaczniesz zarabiać miliony, jak te kiełbasy dalej będziesz robił.
1: I zaczniesz śpiewać. Kiełbasy!
3: 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc dzień wyjątkowy, bo drugi taki poniedziałek się w tym tygodniu nie powtórzy.
1: Taki długi jak ten? W tym tygodniu? Absolutnie. Tak, masz rację.
3: Bo w żaden inny poniedziałek w tym tygodniu nie będziemy rozdawać dwóch kół.
1: Dokładnie. I to w sumie, powiem szczerze, akcja jest tak zakręcona, że ja nie wiem, czy my dajemy dwa koła, czy dwa koła?
2: Dwa koła. Aha. Jak nazwa wskazuje.
1: No to 2000 bardzo chętnie, poproszę.
3: Dwa koła razem z zestawem.
1: Rama, przerzutki, pedały, kierownica.
2: Kask
1: i lampka przednia, lampka tylnia.
3: Zgłaszajcie się na voxfm.pl. Tam możecie napisać, z kim byście się wybrali na taką wycieczkę takim dwukołowcem.
1: Taką idealną wycieczkę rowerową.
3: Tak, dokładnie. A my wybierzemy się na wycieczkę do was.
2: Ja mogę zdradzić, że dzisiaj ja to będę.
1: Znaczy, ty, co?
3: To będziesz ty?
1: Pojedziesz? A masz plecak, kanapki, bidon?
2: A pożyczysz?
3: Czyli jak to wygląda? To wygląda tak, że ty tym rowerem ruszasz, jedziesz, tak?
2: Nie, ja samochodem, przecież to nieużywane, nowe rozdajemy.
1: Niesprawdzony. Ja bym się bał.
4: Pierwsza zmiana.

0: Kochani młodzi, jedno słowo, a to jedno słowo, które było dzisiaj zakazane, to słowo rower.
1: I ja bardzo proszę o zaprzestanie fałszywych oskarżeń w moją stronę.
2: Tak, tak, tak. Tak,
1: ponieważ
2: tak.
1: To Pawelec był pierwszy.
2: Wycieczka rowerowa mnie pokonała.
0: Mamy na szczęście VAR, tak to brzmiało.
3: Taką idealną wycieczkę rowerową.
0: Bez ostatniej sylaby, ale...
2: Bo się zorientowałem, że właśnie mówię zakazane słowo, wiesz, no to za późno, jak ze wszystkim mówię w życiu.
1: Rozwiążemy oczywiście to zakazane słowo. Vox.fm.pl, tam wchodzicie, żeby zgłosić się po Pawelec.
2: Tak jest.
1: Po rower.
2: No oczywiście, po dwa koła, po rower.
0: A na 609-86-9-86-9 odpowiadacie na pytanie Ryśka.
4: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Reklama.
1: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
15: Prezydent Ukrainy jest w Londynie. Wołodymyr Zełenski oraz premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją.
16: Obserwatorzy zwracają uwagę, że ukraiński przywódca po raz pierwszy od dłuższego czasu nie skorzystał z lotniska w Jasionce. Na Wyspy Brytyjskie poleciał z Kiszyniowa.
15: Komentatorzy łączą ten fakt z napięciem na linii Warszawa-Kijów. Chodzi m.in. o zapowiedź odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
16: A kwestie prawne związane z deklaracją prezydenta w sprawie najważniejszego polskiego odznaczenia omówione zostaną w porannej rozmowie Vox FM. Początek rozmowy z prawnikiem, wykładowcą UW, profesorem Janem Majchrowskim na naszej antenie minutę po 8.
15: Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd.
16: Centralna Komisja Wyborcza podała na razie wyniki obejmujące 16% głosów, według których partia Paszyniana otrzymała 51% poparcia.
15: Powitanie z Polską pod takim hasłem. Wielozadaniowe samoloty F-35 odbędą lot do kilku miast.
16: W piątek maszyny wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy.
15: Na razie w podpoznańskiej bazie lotnictwa taktycznego stacjonują 3 samoloty F-35. Docelowo będzie ich 32.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą.
15: W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono.
16: Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze.
15: 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa.
16: W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 500 Włocha Flavio Cobolego.
15: Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
16: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów.
15: Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku.
16: Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością.
15: Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu diamentowej ligi, skacząc zaledwie 5,80.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Pierwsza zmiana.
5: Pierwsza zmiana.
18: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut do godziny 8. Przypomnijmy, Rysia.
2: Przypomnijmy.
4: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
2: No i trzeba uważać z odpowiedzią. 609 86 9 86 9. Przyzwoicie prosimy SMS-em.

0: rowery.
1: A dzisiaj właśnie słowo rower było tym słowem, a nie słowo miłość, a jakim słowem? Zakazanym słowem.
0: Rover.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
4: I tutaj rover. Brawa dla Pawelca.
0: Że się uratowałem,
4: tak. Dziękuję ci bardzo. Ja przypomnę, że w moją stronę jakieś fałszywe oskarżenia padają. Jest to nieprawda.
0: Tak, jesteście zbyt tacy powierzchowni, kochani słuchacze. Musicie tam bardziej przysługiwać się, kto popełnia błędy.
1: Tymczasem ja, nie wiedząc, co się działo i usłyszałem dopiero te rowery od Julii, tak, że ona tak powiedziała.
0: Także tak,
1: że
0: tak można. Nie?
4: A ja już wiedziałam, że jest ktoś, kto był pierwszy.
0: Tak, to byłem ja.
1: Tak, a Natalia jako pierwsza złapała Pawła na gorącym uczynku. Cześć, Natalia.
5: Cześć.
1: Jak mija ci ten poniedziałek po długim weekendzie?
5: No niestety jestem w pracy już.
0: No niestety.
4: A czy ty przyjechałaś może do pracy rowerem?
0: Rowerem?
5: No niestety nie. Później jak będą wakacje, będę jeździła rowerem, bo teraz muszę jeszcze dziecko do szkoły wozić.
0: Okej, rozumiem.
1: No to na ramię można zawsze spróbować.
0: Oczywiście, że tak. Widziałem też takie kosze, dopina się do roweru jak na motocykle i też
4: i dziecko do kosza tego wrzucasz?
0: A ja i do kosza wrzucasz. Na chwilę dziecko wrzucasz do kosza, potem otrzepujesz, wyjmujesz.
4: Nie, no bardzo dobry pomysł. Chciałabym Paweł...
5: Nie wiem, czy się tak poskłada, bo ona ma 1,70 m prawie.
1: To spokojnie, 1,70 m. To da radę.
4: A nie, no to taki maluszek to już swój rower mógłby mieć. Już na swoim rowerze mógłby jeździć.
0: To strasznie szybko ci rośnie ten bobas.
4: Czyli nastawienie u ciebie, Natalia, na poniedziałek jest pozytywne.
5: No, ja lubię poniedziałki, szybko leci czas. Może jest później, bliżej weekendu się ciągnie.
0: Dokładnie. A no tak, bo czeka, oczekuję, wiem.
1: W związku z tym, że ty tak pozytywnie podchodzisz do życia, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM.

0: minuty do godziny 8. Czy my jak wręczymy ten rower, to nakładamy jakiś obowiązek sprawozdań z jazd?
1: No ja myślę, że tak, że trzeba robić foty, wrzucać na Instagrama i oznaczać Vox FM.
2: Tak, podziękować.
0: No koniecznie, prawda?
2: Ale zaraz, tylko nie chodząc z rowerem, tylko jeżdżąc na rowerze.
0: Przede wszystkim trzeba jeździć, trzeba go używać.
1: Po godzinie 8 komuś wręczymy rower, zgłaszać się po dwa koła możecie na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie! Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
4: To słuchaj

0: my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany.
15: Kierowca taksówki, który doprowadził do wypadku w Zamkach, usłyszy zarzuty.
0: 4 osoby nie żyją, 200 jest rannych.
15: Tragiczny bilans trzęsienia ziemi na Filipinach.
0: A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
15: Gościem Jana Wróbla będzie profesor Jan Machrowski.
16: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, zostanie dziś przesłuchany.
15: 37-letni obywatel Turcji doprowadził do wypadku, skręcając nagle w lewo. W jego samochód uderzył inny pojazd. Zginęły dwie osoby.
0: Trzecia walczy o życie w szpitalu.
17: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby zginęły, 200 zostało rannych. To po niszczycielskim trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach.
15: Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów, których żywioł został podczas uroczystości. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około 1 metra, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji.
0: A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zapraszamy na poniedziałkową poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
19: Dzień dobry Panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
18: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
19: Nie, nie, nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie.
18: Jarosław Kaczyński wie, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
19: No, że tak powiem, tak jest najwygodniejszy. wygodniej powiedzieć. Natomiast nie, no, decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, no to już jest rzecz wtórna. No, na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
18: Jak to jest, proszę pana, z tą kontrasygnatą premiera? Bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna, no właściwie automatyczna, można by powiedzieć, ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda? Więc no decyzja niestety. Premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna, to jest zwyczaj, a nie ustawa.
19: To zależy w jakim przypadku, dlatego że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta, na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta, to znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest? Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. No ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc można zażądać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, no to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
18: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca, tylko pytanie, czy to mu pomoże.
19: Ordery, odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna. Żadna. Natomiast pan premier Tusk, jeśli można pociągnąć tylko ten wątek, to chciałbym przypomnieć o wpadce potwornej pana premiera w momencie, kiedy on wycofał swoją kontrasygnatę zupełnie w innej sprawie, twierdząc, że można to zrobić. No nie można tego zrobić i potem nawet sąd administracyjny o tym zdecydował.
18: Zrobimy zaraz tak, że przejdziemy do internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Tam opowiemy chętnie o wpadce premiera Tuska oraz o niewiarygodnej liczbie 123 tysiące nowych aktów prawnych. Tylko
19: no to tragedia.
18: Rok.
19: To tragedia.
18: Zapraszam.
0: Na pewno należy odebrać order, ale pytanie jest inne, czy należało go w ogóle przyznawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Tak o dzisiejszych obradach w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy mówił przed chwilą w porannej rozmowie Vox FM profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego.
15: Całą rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: Piękna i wspaniała pogoda na rower dzisiaj na przykład, chociaż mogą pojawić się opady deszczu przelotne na północy i wschodzie kraju.
21: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że opady nie są najgorszą rzeczą na rowerze, tylko wiatr. Wiatr jest zawsze najgorszy, ale tego wiatru nie będzie jakoś dużo, nie będzie bardzo silny, chociaż na zachodzie może po południu i wieczorem pojawić się 45 km na godzinę.
22: Deszcz będzie?
21: Ten wiatr. Na północy.
22: Powinien być, tak.
20: A jak spojrzymy na termometry, 26 stopni to najcieplej, najchłodniej w Gdańsku 20.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Julia Hren.
21: Konrad Piłowarski.
22: Paweł Pawelec i Biomet strasznie pokręcony.
21: Jak to po długim weekendzie.
20: Dzień dobry.
1: Pierwsza zmiana. Odmiana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: to jest taka sytuacja.
1: Bardzo trudna.
0: Że w Krakowie.
1: Tak, na rynku
0: głównym. Zginął koń.
2: A co tak, taka jest dziwna, jakaś taka
1: dziwna. Bo ona wstrzymuje, bo ją to bawi, więc ja wiem, że ona idzie na razie pękła.
2: To jest poważna sprawa.
0: Nie, to
1: jak
0: no właśnie.
1: Koń mógł uciec.
0: To jest bardzo poważna sprawa i dlatego ja nie chcę się z tego śmiać, że
1: uciekł.
0: Ktoś po prostu zgubił konia.
2: Nie, my się nie śmiejemy.
1: On nie zgubił konia.
2: Nie ktoś, tylko szwadron imienia Józefa Piłsudskiego, szwadron Ułanów.
1: Czyli Ułan.
0: Czyli ułani zgubili konia.
1: Taka miłość czy coś? Uciekli, bo rodzice się nie zgadzali na ten związek.
2: Dobra, ja tutaj widzę, że ja nie mam o czym z wami rozmawiać. Ja zadzwonię w sprawie tego konia.
1: Wyjaśnij
2: to. Bo trzeba pomóc
1: szkoda
2: po prostu.
1: Konia,
2: tak, no
0: bo jak można zgubić konia?
2: Jeżeli ktoś w okolicach Krakowa widział, to proszę dać znać do nas albo do ułanów się zgłosić. Dzwonimy.
3: Piękny dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, ja dzwonię z pytaniem, czy ten koń się już odnalazł?
3: Nie, nie odnalazł się.
2: Bo my chcielibyśmy w poszukiwaniach jakoś pomóc. Jak na niego

0: Fajny facet. Młodzi ludzie.
1: A pod oknem pan szukał? No bo ja skoro zawsze tam przybyli ułani pod okienko, to może koń też z automatu pod okienko pobiegł.
0: No, szukałem.
1: Nie było. No dobra, to my będziemy jakoś pomagać słuchaczom też w radiu powiemy, bo my w ogóle z radia Vox FM dzwonimy.
2: No ale musi pan powiedzieć, jak się woła na konia, bo to...
1: Amor.
0: On ma na imię Amaretto, ma na imię.
2: Amor, okej.
3: Okay. Amaretto.
0: Amor. No Amor, wszyscy w skrócie. Okej. Okay. On jest taki dosyć wysoki koń, gdzieś 1,65 m będzie miał w kłębie. Aha. No i kary.
1: Dobra, ciemny. Dobra, to my to wszystko przekazujemy, tak. Jakby ktoś widział, to do pana trzeba dzwonić, tak?
0: On tam jest taki kanał między Chałupkami. Chałupki to jest takie osiedle tutaj, to jest dzielnica Nowa Huta. Między Chałupkami a Branicami jest taki kanał spływowy, gdzie tam woda z kombinatu po prostu płynęła, tam jadą z walcowni czy skądś tam.
1: Dobra.
0: No i oni jechali wzdłuż tego kanału. I tam się okazało, że był taki rowek, rów taki wykopany dla wody i wybetonowany. A to teraz trawy są wysokie, no i po prostu ten koń tam potknął się i przewrócił się razem z ułanem, no i tyle. No.
1: Dobra, to my apelujemy do słuchaczy, w takim razie, jeżeli by znaleźli konia, to do pana mają się odzywać, tak?
0: No tak, dziękuję serdecznie. No bardzo i martwię proszę. Się trochę, bo wie pan, bo przecież ja to robię pro publico bono, już 30 sezon. Grosza jeszcze, no człowiek dokłada do tego cały czas, już nie będę mówił ile. Z pobudek patriotycznych to robię dla ojczyzny, robimy to i też krakowski szwadron ułanów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i stacjonujemy w Mogile. No.
1: Także apelujemy jeszcze raz i dziękujemy bardzo, w takim razie pozdrawiamy
0: serdecznie.
1: Ja
0: dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.
1: Miłego dnia.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
1: I na ulicy zwłaszcza uważajcie, żeby go nie walnąć.
2: No tak.

0: Aneta do nas napisała, że w Aleksandrowie Łódzkim jakiś koń na całej ulicy zrobił kraksę. O. I że może to ten sam, no z Krakowa czy... to jednak daleko by miał.
1: Kraksę zrobił, czy zrobił... raczej zostawił stempel?
2: No właśnie, to zrobić jest pytanie, kraksę co to jest jakieś inna nazwa na
0: konie
2: dwójeczkę?
0: Do pączki, nie, nie kraksę.
1: Faktycznie, widziałem, bo tak, bo krowa zostawia kraksę. Masz rację, trzeba odróżnić, tak jest.
0: Pozdrawiamy tych, co śniadania jedzą.
1: Są ślady.
0: Zmieńmy temat tak niespodziewanie.
1: Czyli już
2: natomiast
1: tropimy.
2: Jak jesteśmy przy tematach zwierzęcych, to tak. Agnieszka też do nas napisała rano. Ja mój długi weekend spędziłam w aucie, jadąc do Czernicy w jedną stronę 400 kilometrów, po parę wiewiórek trójbarwnych.
1: Po parę wiewiórek trójbarwnych.
2: Mhm.
1: No to łapią je i kolorują?
2: Nie, no one są...
3: Pierwsza zmiana.
2: Są potrójnego koloru, naturalnie.
1: Nie ma takich wiewiórek.
0: Nie chciała rudych?
1: Rude są normalne.

0: Jak oni przepraszają, my wam wybaczamy, naprawdę, chłopaki. Enrique Iglesias się ostatnio na koncercie pocałował z nie swoją żoną. Więc on może dlatego tak śpiewa, że przeprasza.
1: Pierwsza zmiana.
2: Za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
14: Marta Kiermasz, Dawid Osysko, 8:30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
15: A rozpoczynamy od informacji dla kierowców podróżujących autostradą A4 na Śląsku.
16: W okolicach Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Ładunek wysypał się na jezdnię. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia.
15: Zmotoryzowani kierowani są na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
16: W Jerozolimie o poranku słychać było wybuch.
15: Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Twierdzą, że systemy obronne zostały uruchomione, by je przechwycić.
16: Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Miał to być odwet za irański ostrzał Izraela.
15: Wydarzenia na Bliskim Wschodzie windują ceny ropy naftowej.
16: Cena baryłki WTI zbliża się do 95 dolarów. Ropa Brent kosztuje 3 dolary więcej.
15: Kibicy.
1: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: 1 minut do godziny 9. Jeżeli myśleliście, że najgorsze jest to, że zastaniecie awizo w swojej skrzynce pocztowej, to nie. Może być jeszcze tak, że nie dostaniecie w ogóle nic.
1: Znaczy, lepiej mieć awizo niż dostać nic, prawda?
0: No, na przykład, bo jeżeli dostajecie mandat... Nie
2: 15 tysięcy złotych kary od ITD.
1: Zaraz. Za co taka kara? Za 15 tysięcy złotych to już urząd skarbowy kłania.
0: Na pewno za naruszenie przepisów.
2: Inspekcja transportu drogowego chciała mieszkańcowi Suchej Beskidzkiej właśnie wręczyć taką karę. On chciał się od niej odwołać.
1: Mieszkańcowi,
2: okay. No i jak dostał w końcu właśnie to polecenie zapłaty i tak dalej, to chciał się odwołać. Okazuje się, że nie może się odwołać, bo termin minął. No mówi, że dopiero co odebrał.
0: Miał 7 dni od odbioru listu.
1: Żeby się odwołać. Ma pan 7 dni.
2: No tak. I okazało się, że list polecony odebrał i podpisał listonosz, który miał go doręczyć.
1: Wcześniej, po prostu, tak? I zaczęły dni lecieć, tak? Ale, i dlatego się nie zorientował.
2: Ale on był przynajmniej uczciwy, bo nie podrobił żadnego podpisu. Podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem.
1: Listonosz,
0: ale to jest
1: tak?
0: Po prostu samowystarczalny listonosz. Jemu nie potrzeba ludzi innych. On sam dostarcza listy, sam się
1: dokładnie
0: podpisuje.
1: No nie wiedział w ogóle, po prostu, że tutaj
2: to ludziom nie dogodzisz.
1: Taka sytuacja
2: a wizo
1: jest,
2: dostaje źle, nie dostaje też źle, to co on ma zrobić?
1: Wrzucić 15 tysięcy do skrzynki.
0: List normalnie doręczyć, przecież no bez przesady.

0: Rock FM daje dwa koła.
1: Żeby się nikt nie pomylił, my rozdajemy coś cenniejszego nawet niż dwa koła, bo super rowery.
2: Z ramą, z przerzutkami, hamulcami,
1: wszystko, cały zestaw, a do tego jeszcze dorzucamy kask i gadżety od radia Vox FM i z nami jest Krystian, cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Jak Krystianu. U ciebie ta przygoda rowerowa wygląda? Jeździsz, czy jeszcze nie? Od dzisiaj zaczniesz?
3: Jeszcze nie. No właśnie od dzisiaj bym chciał zacząć, tak fajna pogoda jest ostatnio.
4: Napisałeś, że ze swoją dziewczyną chciałbyś pojeździć. Jak dziewczyna ma
3: rower? Tak, tak. Ona też nie ma rowerku.
2: Słuchaj, to ten rower ma ramkę chyba. Tak, także będzie gdzie posadzić dziewczynę na ramię.
1: Jak dziewczyna się nazywa?
3: Joanna.
4: Joanna, a powiedz, jakie wy macie plany, bo ja wiem, jakie wy macie plany, bo ty napisałeś.
2: Ale
4: i mnie one urzekły od razu. Właśnie, powiedz wszystkim słuchaczom, co wy planujecie robić na tych rowerach?
3: No jeździć w jakieś dalekie trasy, na jakieś jedzonko se skoczyć.
4: Właśnie, lody, burgery, żeby zregenerować siłę od razu. I to mi się podoba, bo wiadomo, to będzie duży wysiłek fizyczny jednak, tak?
2: Więc kalorie można przyjąć.
4: Więc można przyjąć spokojnie kalorie.
1: I pomyśl, na przykład weźmiesz rower, podjedziesz ulicę obok na burgery i już wyrzutów sumienia nie ma.
2: Że tylko na ulicę obok?
1: No tak.
3: Nie, no to ja mam 3,5 kilometra na te burgery.
4: No 3,5 to jest poważna już odległość.
2: Kochany, 50 kilometrów to jest w ogóle jakiś wysiłek, wiesz? A zobaczysz...
1: Paweł, na naszym, ale ja ciebie proszę.
2: Na naszym voxowym rowerku,
4: Paweł,
2: to ci pójdzie leciutko.
4: Kiedy ostatni raz 50 kilometrów na rowerze zrobiłeś?
2: Rok temu pamiętam, że jechaliśmy na...
4: Rok temu, no!
2: Nawet 100 żeśmy robili dziennie. Dało się?
1: Było tak dawno, że już nikt tego nie pamięta.
4: Krystian, mam dobrą informację. To dzisiaj będziesz mógł na tym rowerze jeździć, ponieważ go wygrywasz w Radiu Vox FM.
2: Proszę bardzo.
3: O, super. Dziękuję bardzo.
1: No. A będziesz miał go już dzisiaj, bo Konrad podwiezie ci go pod same drzwi twojej pracy.
4: I spokojnie, ja przyjadę samochodem, nie będę go używał. Także rama będzie prosta.
2: Także szykuj lody. Dwa koła. Dobrze mówię? Lody masz szykować. Lody czy wolisz burgera?
4: Może być burger.
1: Jak wy macie ochotę na rower, od nas voxfm.pl i tam się zgłaszacie.

0: 4 minuty do godziny 9, a po 9 cały kraj nadstawia uszu i będzie słuchał Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak, tak, tak. Tu chciałem tylko się jeszcze odnieść do tego DJ-a. No, wchodzisz do studia i masz nieprzygotowany refren, jeśli chodzi o tekst.
2: Tak, nie, spokojnie, nie wchodził do studia. Tak mi się wydaje.
1: Myślisz nawet?
2: Tak.
0: Raczej tak.
1: A jejowo, poszło, dobra.
2: Kochaj albo Rzucaj przed nami.
1: Karol, Daria, Pawelec, jestem załamany. Słuchaj, napisałem zwykłego SMS-a do swojej koleżanki, którą znam od wielu lat, i moja dziewczyna, którą znam od 4, przez ramię to zobaczyła. A zrobiła mi taką awanturę, Paweł, i uważaj, nie uwierzysz, zerwała. To, co zrobiłem, było dla niej jednoznaczne, z rozstaniem. Dlaczego, pytam? Pytam, dlaczego? Proszę, pomóż mi, bo dalej kocham Darię.
0: Ale czym jest zwykły SMS? Bo to mnie bardzo zaciekawiło.
1: Cześć, co u ciebie słychać, mała? No jak już znasz faceta tyle, mały w twoim przypadku, jak już znasz na przykład 7-8 lat, nie?
3: Od rana.
2: Na pewno tylko to było w tym SMS-ie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Reklama. Kibice czekają na Maję Chwalińską.
14: Polska tenisistka za chwilę wyląduje w Warszawie.
13: Ekspert nie ma wątpliwości co do orderu dla Zełenskiego.
14: Dziś kapituła zdecyduje, czy odebrać go prezydentowi Ukrainy.
13: Zakopany chce stawiać na urzędomaty.
14: Posłuchajcie, do czego mogą się przydać.
15: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Za nieco ponad 20 minut na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska.
14: Na Okęcie już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień.
13: My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, Maja spotka się z kibicami?
16: Już w Paryżu, w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim, Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
17: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
16: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
14: A w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce.
18: To są wiadomości Vox FM.
13: Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówił w porannej rozmowie Vox FM profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego.
14: To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie odebrane.
13: No to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA.
14: Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
19: Po pierwsze, na pewno
6: powinno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
13: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania.
14: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę.
13: Trzy osoby utonęły w Polsce w długi czerwcowy weekend. Od początku kwietnia w ten sposób zginęło 39 osób.
14: Do tragedii doszło w ostatnich dniach nad jeziorem Jeziorak na Warmii i Mazurach. To w okolicach miejscowości Wieprz.
13: Do wody wskoczył starszy mężczyzna. Nie udało się go uratować.
19: Niestety, prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
13: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
14: Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzeńskie i odciążyć mieszkańców.
13: A zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwienia sprawy, mówi Łukasz Dorula, radny powiatu tatrzeńskiego, pomysłodawca urzędomatu.
20: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
14: Podobne urządzenia działają już przy niektórych urzędach w Polsce.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Ciepło, przyjemnie dzisiaj w całym kraju powinno być.
23: Cieszmy się taką pogodą, ponieważ może szybko odejść, ale na razie o tym nie myślmy. 26 stopni to dzisiaj rekordowa temperatura. Najniżej w Gdańsku 20 stopni tam zaledwie.
22: Tam też może dzisiaj popadać trochę, ale ten deszcz będzie przelotny, podobnie na Warmii i Mazurach. Do środy powinna taka niezła temperatura potrwać.
23: A wtedy nas opuści później.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
22: Ale jeszcze wróci, przed nami całe lato i wakacje.
23: Cieszmy się, że nie mam rozów. Julia Hen.
22: Konrad Piwowarski.
23: Dzień dobry.
22: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
24: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to jest czas na Kochaj albo Rzucaj w Wox FM.
1: No niestety Karol przeżywa tak zwane załamanie nerwowe, ponieważ napisał zwykłego, jak się okazuje, SMS-a, przynajmniej tak pisze, do koleżanki, którą zna znacznie dłużej, wnioskuje, niż Darię, swoją dziewczynę, z dziewczyną z 4 lata.
2: Co było w tym SMS-ie?
1: Zwykły SMS, tak jest napisane. Zrobiła
0: tak
1: mi kolejną.
0: Tak jest napisane, ja bym to podkreśliła. Czy to był zwykły SMS, to raczej wątpię.
1: Zwróćcie uwagę, zrobiła mi kolejną awanturę i tym razem zerwała. To, co zrobiłem, dla niej było jednoznaczne z rozstaniem, czyli wysłanie SMS-a do koleżanki, którą pewnie lubi.
2: To może sprawdźmy, co to był za SMS. Zadzwoń do niego.
1: Dawaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Karola. Umówiona rozmowa. Cześć, Karol.
4: Cześć.
1: Przedstaw dziewczynę, o którą będziemy walczyć.
4: Daria.
1: Kim jest Daria?
4: Jest moją dziewczyną, nawet narzeczoną, tylko że coś tam się posuło.
1: Jeszcze nie wiesz co?
4: Jeszcze nie wiem co dokładnie.
1: Dobra, w jakich sytuacjach ta twoja była dziewczyna stała się byłą?
4: No, przez głupie napisanie do koleżanki, dziewczyny.
1: I co tam napisałeś do niej w tym SMS-ie?
4: Po prostu... Co tam słychać, jak tam leci, po prostu nic takiego większego.
1: A to jest twoja koleżanka, czy to jest nowo poznana dziewczyna?
4: Koleżanka, po prostu nic więcej.
1: Często piszecie do siebie z tą dobrze znaną ci koleżanką?
4: Nie, raz napisałem, no i już więcej napiszę, bo już się dowiedziała właśnie moja była dziewczyna.
1: I Daria podejrzała ci, tak? Po prostu zobaczyła w telefonie, że piszesz do niej.
4: Tak, tak.
1: Okej, ale to co, także się ustalili, że jak będzie już Daria, to nie, masz nie mieć żadnych koleżanek, tak? Bo ona tego nie zniesie?
4: Tak, po prostu tak, no.
1: Dlaczego Daria uważa, że ty nie powinieneś mieć koleżanek znajomych płci przeciwnej? Czyżby coś znała, wiedziała coś więcej o tobie niż ja?
4: Myślę, że nie.
1: Ale to nie jest tak, że nie przepuścisz okazji.
4: Nie, nie.
1: No to dlaczego ci zabroniła mieć koleżanki? Bo to jest takie trochę niefajne, wiesz?
4: Myślę, że piszę, jak już raz napisałem i teraz już się pogubiłem.
1: 4 lata jesteś z nią.
4: Tak.
1: Byłeś.
4: Tak.
1: Czy miałeś koleżanki w tym czasie?
4: Spotkałem się jak tam, jakieś ognisko czy coś, ale to nic więcej.
1: No ja wiem, no, więc pytam, czy miałeś koleżanki, no,
4: tak.
1: Bo to niemożliwe takie, żeby chłopak nie miał żadnych koleżanek.
4: Tak,
1: ona ma kolegów?
4: Tak, myślę, że tak, czy w pracy, czy ogólnie, myślę, że tak.
1: Nie postanowiłeś zabronić jej posiadania kolegów?
4: No, ja tak jestem, no, ale no, znaczy to nigdy nie zmieniło, tak, że ja zabronię, tak, po prostu.
1: Czyli ty jesteś na jej

0: jakiejś koleżanki, którą znałeś, zanim ją poznałeś. No dobra.
1: Że ona po prostu trzyma wszystko w sobie i po prostu nie mówi mi wszystkiego.
0: Dario, to co? Kochamy tego Karola, czy rzucamy tego Karola? Bądź ustalamy jakieś pewne zasady, jak w więziennictwie polskim, prawda? Co może więzień na spacerniaku? Czyli Karol, o tobie mówię. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Oj, coś czuję w kościach, że skończy się tak, że Pawelec będzie musiał ochrzaniać chłopiaka za to, że ten czegoś mu nie powiedział.
0: Zobaczymy, zobaczymy.
4: Myślę, że jeśli ktoś zrywa po takich drobiazgach, to nie jest warty uwagi, uroda przeminie, chyba że to wcale nie były drobiazgi.
0: A będzie, tak?
3: Co wy myślicie? Możecie pisać na
0: 669. 869. 869. Co może więzień Karol na spacerniaku? Powiedzcie mi.

0: krótszą smycz niż mój sznaucer, napisała Justyna.
1: Ajajaj, ale z drugiej strony będzie słynne zdanie, Pawelec, to nie pierwszy raz, było już tyle szans.
0: Nie wiem, co on w ogóle robi na tym spacerniaku, chyba ma za długi łańcuch.
1: Ale przypomnijmy, o co chodzi w historii Karola i Darii.
2: Karol napisał SMS-a do koleżanki, którą zna znacznie dłużej niż Daria.
0: Co było w tym SMS-ie?
2: W tym SMS-ie no nie było nic. Jeszcze zwykłego.
1: Pusty SMS? To nie, po co on traci zwykłego minutki?
2: Zwykłego SMS-a wysłał w zasadzie: cześć, co u ciebie, co słychać? Daria nie lubi koleżanek Karola. Generalnie

0: eliminujemy mu wszystkie znajomości tego typu.
1: No a po co ci, kochanie, koleżanki, jak masz mnie?
0: No, jak masz wszystko przecież.
2: To ładnie napisała, do cholery z taką zaborczą miłością.
1: Ojeju!
0: I Karol trochę też nie rozumie, że to nie powinno być tak, że on nie może mieć koleżanek, bo ona ma kolegów.
1: Okej, ale Karol chce do Darii wrócić, nie narzeka na to,
0: tak,
1: tylko...
0: przeprasza, jednak jest w stanie zrezygnować z pół świata, bo przecież wy dziewczyny to pół świata dla Darii, no i dlatego dzwonimy do Darii i próbujemy jakoś wyjaśnić, że w ogóle on ją kocha, chce do niej wrócić i żeby trochę ochłonęła w tych tematach.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
0: Dzień dobry, Dario. Przedstawiam Państwu najbardziej zapracowaną, zajętą kobietę w dniu dzisiejszym, do której nie można się dodzwonić i trzeba do niej wysyłać smsy. Cześć, Daria.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Ja nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM.
4: Dzień.
0: Czy Daria wie, co się czasami dzieje na antenie naszej stacji?
4: Tak, czego... bardzo często słucham.
0: No i ktoś z grona Twoich znajomych, kogo znasz minimum 4 lata, postanowił szukać ratunku, bo narozrabiał. W Twoim mniemaniu. Nie bardzo wiem tak naprawdę, co on napisał tej swojej koleżance, którą zna dłużej chyba niż ciebie, ale rozumiem, że ciebie to zdenerwowało.
4: No tak, zdenerwowało troszeczkę.
0: Ale co, podrywał ją? Szło w kierunku
4: no,
0: nie.
4: Moim zdaniem to tak.
0: Czy to na pewno możliwe? On ją zna tak długo jak ciebie. Myślę, że dłużej. Nigdy nie był nią zainteresowany. Miło i kulturalnie zaczepił. Tak powinno być, no. Daria, ty masz kolegów?
4: Mam.
0: Piszą do ciebie?
4: Nie, nie piszą.
0: Dlaczego? To nie są koledzy. To są obcy ludzie. Znajomi do
4: nie
0: siebie
4: są.
0: Piszą.
4: Rozmawiam, jak się spotkam z nimi.
0: A jak się spotkasz z nimi, to jak to robisz? Dzwonisz do nich?
4: Nie dzwonię, z nimi się spotykam.
0: Powiem ci, Daria, że bardzo ciężko się rozmawiało z Karolem, ale ty jesteś podobna, możesz sobie z nim rękę podać. Niczego się nie mogę dowiedzieć. O co chodzi? Ty podejrzewasz, że on cię zdradził z tą dziewczyną?
4: Nie, no ja tego nie wiem, co on tam zrobił.
0: No to dlaczego go odstrzeliłaś?
4: Po prostu już nie chcę.
0: Aha, to nie jest tak, że to jest jakiś konkretny powód, tylko tobie przeszły uczucia do Karola, tak? No to słuchaj, to mów jak jest, no bo cię za chwileczkę uwolnię od tej miłości. Ja mu przekażę, że to wcale nie jest pokłosie tego, co się wydarzyło. To żaden efekt jego jakiejś głupoty, tylko jakbyś czekała na to. Szukałaś tego pretekstu, żeby się z nim po prostu z jakiegoś...
4: Nie, nie szukałam pretekstu. Tam się już wydarzyło i tak mi się...
0: I ci to lotto widzę. W ogóle nie jesteś zainteresowana rozmową na temat powrotu do tej sytuacji, nie?
4: No już za późno na wszystko.
0: Czyli nie powiesz mi, że go kochasz?
4: Nie, nie powiem.
3: No nie!
0: Karol, wypalało się, wiesz, może Daria nie miała ci odwagi powiedzieć o tym wcześniej, ale teraz przynajmniej powiedziała, jak jest. Tu nie ma miłości.
5: Myślę, że jeszcze się spotkamy i może kiedyś jakoś wróci do normy.
0: Będziesz tak czekał?
5: No,
0: Daria ci wyraźnie powiedziała, że tu nic już nie ma, no, że ona nie wraca, bo już jej nie kręci.
5: Trochę nie bardzo, mnie miło to słyszeć.
0: Karol, nie walczymy o kogoś, dla kogo nie jesteśmy ważni. Nie jesteś już ważny dla Darii. Ona bierze ryzyko utraty ciebie, że znajdziesz sobie inną kobietę, będziesz z kimś szczęśliwszy.
5: Daria, chociaż przynajmniej, nie wiem, spotkaj się i zobaczymy, przemyślimy.
4: Muszę jeszcze to przemyśleć.
0: A potrzebujesz tego, Daria, czy robisz to tylko z grzeczności?
4: Nie, potrzebuję tego.
0: No to może i jest jakaś nadzieja. Ja niestety za mało mam faktów. A może ty, Daria, jesteś taki zazdrośnik, co? To z tego, co wiem, to nie,
4: tak.
0: Nie wolno mu jest mieć koleżanek. Na
4: nie,
0: kolegów
4: nie
0: pozwalasz?
4: Koleżanki.
0: Nie, mi powiedział, że nie. Że jesteś o nie zazdrosny. Że je eliminujesz.
5: Musieliśmy się nie dogadać.
0: Tak, Karol, tak. Teraz będziesz się tłumaczyć, ja wiem. Ale ja wiem, o czym z tobą rozmawiałem. Dobra. W porządku, no jak to się mówi, miłości na obecną chwilę z tego nie będzie, nie przedłużamy, bo i zarówno Daria jest nierozmowna, Karol się trochę rozkręcił, bo broni tu sytuacji, że Daria się pojawiła w słuchawce telefonu. Daria, dziękuję ci bardzo serdecznie, natomiast jeżeli go nie kochasz, nie ma litości, musisz być okrutna, bo tak to chłopak się będzie męczył i będzie wodzony za nos.
5: Daria, przemyśl, ja zbłądziłem, ale przemyśl.
0: To jednak zbłądziłeś, bo mi tego nie powiedziałeś.
5: No zbłądziłem właśnie.
0: Jak?
5: Tym, że napisałem.
0: No ale to powiedziałeś, że to zwykłe cześć do koleżanki. Karol, ty słyszysz, co ty mówisz?
5: Słyszę.
0: Z której strony wiatr zawieje, to tak dygoczesz. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Pa.
4: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Vox FM.
1: Słychać, że niedawno wstali. No ty, bo tyle życia w sobie mają, że...
0: Ty mi powiedz, o co tam chodzi, bo ja do końca nie wiem. Kondziu?
2: Nie mam pojęcia.
0: Ja też.
1: Jutro jest kolejna szansa na miłość. VoxFM.pl, tam się zgłaszacie do Kochaj albo Rzucaj.
0: No tak, młodzi ludzie, być może wiesz, słyszeliście, byliśmy w radiu.

0: No i proszę bardzo, i tak wam gramy w rytmie hitów. Szaust, Love Tonight. Chociaż już tonight za nami, mamy poniedziałek. Piękny dzień, słoneczny, wspaniały. Poweekendowy. Mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Informatyka na przykład. Światowy Dzień Oceanów, to można też świętować. No szukajmy tych pozytywów w poniedziałku. A, i z takich pozytywnych rzeczy, już na maksa rozpoczynamy sezon rowerowy. Pierwsza zmiana już wyruszyła z pierwszym rowerem, który powędruje do naszego słuchacza, słuchaczki. Ale to słuchajcie, dowiecie się wszystkiego z anteny Radia Vox FM. Dzień dobry ode mnie, Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program w rytmie hitów i tych nie zabraknie. Na horyzoncie m.in. Mario Bishin, Beberexa. Tak wam zagramy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mon amour.
6: Co na mur, kochanie?
5: Ten dach mam na mur.
6: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
7: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
16: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
20: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
21: No co wy, spawane z profili będą git.
22: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
20: Siadek.
22: No co?
23: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
24: Reklama.
25: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Urząd Transportu Kolejowego stwierdził szereg nieprawidłowości. Koleje Mazowieckie się z tym nie zgadzają. Przewoźnik odmówił podpisania protokołu po wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Szczegóły zna Sandra Białek-Pawłowska.
26: Przypomnijmy, Urząd Transportu Kolejowego po przeprowadzonej kontroli wyliczył 24 nieprawidłowości w funkcjonowaniu kolei mazowieckich. Przewoźnik zgłosił jednak do dokumentu szereg zastrzeżeń. W oficjalnym oświadczeniu Koleje Mazowieckie informują, że w sprawie wypadku toczy się postępowanie administracyjne i to tam spółka na bieżąco przedstawia swoje dowody oraz wyjaśnienia. Dodajmy, że prokuratura nie zamierza czekać na wyniki administracyjnego sporu przewoźnika z urzędnikami. Jak mówi prokurator prokuratury okręgowej w Radomiu Robert Binczak, dowody zgromadzone w postępowaniu pozwalają na stwierdzenie, że jedna osoba nie dopełniła swoich obowiązków.
27: Dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że śledztwo będzie prowadzone w fazie ad personam, czyli przeciwko.
26: Prokuratura jednak nie zdradza, kto usłyszy zarzuty.
25: Przesłuchanie podejrzewanego ma odbyć się jutro. Zdalnie sterowany model czołgu, ramię robotyczne do układania klocków oraz spacerujący wśród uczestników robot-pies. To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie czekają na uczestników zbliżającego się pikniku z nauką. Wydarzenie już w niedzielę na Radomskim Rynku oraz Kamienic Deskurów.
28: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
25: Prawie bezchmurne niebo i dużo słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie.
28: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
29: Vox FM.
30: Vox FM. Radom. Vox FM.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
7: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.

0: Alarm przeciwlotniczy na wschodzie Łotwy.
1: Wywołał go dron nad terytorium Rosji.
0: Czy Wołodymyr Zełenski straci polskie odznaczenie?
1: Ruszają obrady kapituły Orderu Orła Białego.
0: Kibica zgotowali jej królewskie powitanie.
1: Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska już w Polsce.
2: A na zegarach już 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
0: Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze.
1: Łotewską przestrzeń naruszył dron, wleciał znad terytorium Rosji i został zestrzelony przez samoloty NATO, informuje agencja Reutera.
0: Na wschodzie kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ta część kraju jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo.
1: Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium kraju i uszkodziły magazyn ropy w Rzeszycy.
0: Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: To po decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA.
0: W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co dalej z tą mocną rysą w relacjach?
3: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidział takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie.
1: Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: Pozostajmy jeszcze w sportowym klimacie. Nie tylko kibice i bukmacherzy potencjalnych zwycięzców zbliżającego się mundialu typują także naukowcy.
1: Według uczonych z Uniwersytetu w Innsbrucku i Dortmundu największe szanse na sukces mają reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec.
0: Naukowcy wytypowali czołową czwórkę na podstawie wszelkich możliwych danych. Skorzystali też z pomocy sztucznej inteligencji.
1: Z tej analizy wynika, że na największe szanse na wzniesienie głównego trofeum ma Hiszpania. Czy tak się stanie, przekonamy się 19 lipca. Na ten dzień zaplanowano mecz finałowy.
0: A już teraz ręce zacierają grzybiarze. W świętokrzyskich lasach pojawiły się pierwsze okazy.
1: To nie jest hobby dla tych, którzy lubią dłużej pospać.
4: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo. Miał olbrzymi prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaczym.
0: Sanepid przypomina, że grzybów nie wolno zbierać do plastikowych siatek. Najlepiej używać przewiewnych, wiklinowych koszy.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Pogoda rzeczywiście troszeczkę pomogła grzybiarzom. Dużo opadów deszczu w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj tych opadów deszczu też nie zabraknie. Północ kraju z opadami, z burzami również na Suwalszczyźnie. W nocy już bez opadów deszczu, ale jutro te opady znowu mogą powrócić. Dużo burz również z gradem na południu. 28-29 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. Dobrze brzmi, co? Po drugim
1: skąd
2: gazie,
1: tak chrypka? Wiem, panie Arku, skąd tak chrypka?
2: Bo była pogoda taka, że deszcz padał, było wilgotno
0: tak,
2: i wysuszyło
0: pogoda,
2: mi wszystko.
0: Tak,
2: także wiecie, o co chodzi.
0: I długi weekend.
2: Tak.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Ale jeszcze trochę i będę mógł udawać Dawida Osysko. No. Bo schodzę coraz niżej z głosem.
1: What a wonderful word.
2: Dobrze, słuchajcie, bo za godzinę przychodzi tylko połowa z was, prawda? Cząstka jedna, kto
1: tak,
2: przychodzi?
1: W mojej odsłonie połowa.
2: Dawid Osysko, dobrze, to może nie będę musiał naśladować głosu. Marta już wraca do domu, poniedziałek za nią.
0: Tak
2: dziękujemy
0: jest.
2: Bardzo
0: dzięki,
2: za plany wiadomości. Ode mnie dzień dobry, Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program W Rytmie Hitów. I tak gramy.

Forever Summer, czyli wieczne lato na antenie Radia Vox FM. Lato, no, to jeżeli chodzi o pogodę, jak najbardziej. Jak najbardziej są takie temperatury, jakie w lato jak najbardziej można zaobserwować. Widać, że te lato bardzo chętnie do nas chce tu przywędrować i my na te lato czekamy. Ale jakie wy macie plany w poniedziałek, to cały czas piszecie na 609-869-869. Czytam, że proszę bardzo, że walczymy z chwastami, ktoś pisze. Byle do przodu i tak szczerze, nie skończymy tego dziś, szef będzie niezadowolony. I Karola się pyta, czy pozdrowimy koleżanki, oczywiście pozdrawiamy. A to, że szef będzie niezadowolony, że nie zdążycie zrobić dzisiaj roboty, no, słuchajcie, cały tydzień na to macie, przestańcie. To nie trzeba wszystkiego od razu w poniedziałek robić, bo jak wszystko zrobimy w poniedziałek, to co będziemy robić w kolejne dni? No to trzeba jakoś sensownie rozplanować, prawda?

0: to wygląda, słuchajcie, tak, że pierwsza zmiana, rano dzwoni do kogoś i mówi: proszę pana, proszę pani, bo my pani albo panu mamy rower do oddania, i ten rower rzeczywiście później biorą i wiozą. Dzisiaj w składzie Konrad Piwowarski, w drodze już z rowerem do słuchacza, słuchaczki. Konrad, opowiadaj tym, którzy nie wiedzą.
1: Do słuchacza, do Krystiana wieziemy ten rower. Co ciekawe, Krystian jest mobilny, bo pracuje jako dostawca w jednym ze sklepów elektronicznych, no i będziemy się z nim łapać. Gdzie my się z nim złapiemy, to ja jeszcze tego nie wiem. Wiem jedno, że kiedyś piosenkarka śpiewała, pytała się, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Tak jest. 10 minut temu byłem w miejscowości Zakręt, wjechałem na trasę S17, no i teraz znajduję się w okolicach Garwolina i jadę dalej. Gdzie ja dojadę, tego jeszcze nie wiem. Będziemy się z Krystianem na pewno łączyć telefonicznie, próbować go złapać, no i w końcu na pewno się spotkamy i wręczę mu rower. Ja chciałem zaznaczyć, że ja tym rowerem nie jadę, rower jest na pace, więc spokojnie, Krystian, to nieużywany, nowiutki rower do ciebie
0: jedzie. Siadełko nietykane. Konrad, a powiedz, daleko masz, niedaleko, nie wiem, może trzeba kanapki tobie jakieś zorganizować. Powiedz, ile ty tam będziesz jechał?
1: Pokazuje mi 44 minuty aktualnie, ale pytanie, gdzie rzeczywiście będzie Krystian aktualnie rozdawał swoje towary ze swojego busa, więc myślę, że może to się skończyć i nawet pod Lublinem. Zobaczymy, będziemy się na pewno łączyć z nim i się przekonamy.
0: Okej, no to i my będziemy się tutaj z wami łączyć, będziemy cały czas na bieżąco sprawdzać. Jak już złapiecie Krystiana, koniecznie dajcie znać, bo my będziemy chcieli to wszystko, że tak powiem, na antenie później transmitować, prawda? Żeby to każdy słyszał, jak to wygląda.
1: Jak najbardziej.
0: A wy, drodzy słuchacze, voxfm.pl, do dzieła możecie się cały czas zgłaszać. Vox daje dwa koła. Zgłoście się tam, napiszcie. Jakie jest pytanie konkursowe, Konrad, przypomnij?
1: Wystarczy, że napiszecie, z kim i gdzie chcielibyście się wybrać na swoją wymarzoną wyprawę rowerową. Sezon się zaczyna, sezon właściwie to już w pełni, piękna pogoda, więc zachęcamy serdecznie.
0: O właśnie, a później pierwsza zmiana, osobiście wam ten rower dostarczy. Voxfm.pl, można się cały czas zgłaszać.
2: VoxFM daje dwa koła.
3: Zgłoś się na VoxFM.pl.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
15: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 3,5 miliona złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z programu Instrument Wsparcia Inwestycji Samorządowych Mazowsze Pomaga. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę 490 betonowych słupów oświetleniowych oraz ponad 2000 starych opraw na nowoczesne lampy LED. Prace zostaną przeprowadzone m.in. na ulicach Kieleckiej, Maratońskiej, 1905 roku, Czarnieckiego, Chrobrego, Limanowskiego, Mireckiego, Kozienickiej, Grzesznarowskiego, Młodzianowskiej oraz wzdłuż obwodnicy południowej. Nigdy ze sobą nie trenowały, a i tak zwyciężyły w Kozienicach. Duet Karolina Narożnik i Basia Adamska wygrały 13. Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Dziewczyny pokonały w finale ubiegłoroczne triumfatorki Klaudię Turkot i Magdalenę Lewandowską.
16: Bardzo się cieszę. Jeszcze do mnie nie dociera. Bardzo wysoki poziom turnieju. Bałyśmy się, czy przejdziemy eliminację, także bardzo wyrównany poziom. Pary, które tutaj przyjechały, zdecydowanie potrafią grać w siatkówkę. Jesteśmy zaskoczone. To był nasz eksperymentalny duet. Pierwszy raz zagrałyśmy w tym zestawieniu. Jak widać, bardzo skuteczny.
17: Pierwszy raz w ogóle ze sobą nie trenowałyśmy, więc naprawdę przyjechałyśmy tutaj, na, tak powiem, na wielkim spontanie.
15: Mówiła Karolina Narożnik i Basia Adamska. Mecze odbywały się na boiskach przy ulicy Bohaterów Studzianek 30.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
15: Pogodnie i bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Obecnie na termometrach 21 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 24.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mon amour.
5: Co na mur, kochanie?
4: Ten dach mam na mur.
5: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
6: I love this.
7: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto to i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
0: Reklama.
19: Vox.
20: Vox FM.
0: Radom.
20: Radom.
21: Owacje dla wicemistrzyni French Open. Maja Chwalińska na lotnisku spotkała się z fanami. Akcja ratunkowa w Kołobrzegu. Na spacerowiczów spadło drzewo. W Ostrowie Wielkopolskim od dziś święto muzyki filmowej. Rusza 15. Grand Prix Komeda.
22: 11 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
21: Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców, rozdawała autografy, spotkała się z owacyjnym przyjęciem fanów. Po takim sukcesie nie mogło nas tu dzisiaj nie być, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
0: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
21: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A Maja z dziennikarzami spotka się jeszcze dzisiejszego popołudnia. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo, na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
19: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
21: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne, okoliczności tych wydarzeń bada także policja. Polska ambasada w Izraelu dziś jest nieczynna, ma to związek z napiętą sytuacją w regionie. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów z jednej, a Izraela z drugiej strony. W Izraelu uszkodzonych zostało kilka domów w osiedlu na zachodnim brzegu. Armia izraelska przekazała, że zaatakowała kilka celów w kompleksie petrochemicznym nad Zatoką Perską. Polscy dyplomaci w Izraelu wezwali do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej. To jedyny taki festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15. Grand Prix Kometa, czyli festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu. W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy złotych walczyć będzie 9 kompozytorów, a autorów muzyki do 7 tytułów.
20: Nie rozczarujecie się Państwo, mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe. Kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się. Nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Kometa.
21: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Zwycięzcę poznamy podczas gali 13 czerwca.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Opady deszczu dzisiaj na północy kraju, jutro w całym kraju deszczowo, deszcze, burze z gradem, również w prognozach synoptyków. Środa też deszczowa, w czwartek też deszczowo i chłodniej już zacznie się robić. Środa, czwartek to już temperatury rzędu 13-14 stopni Celsjusza, ale w piątek znowu ciepło, 21 stopni, podobnie w sobotę. Deszcz nas, słuchajcie, nie opuści aż do końca tego tygodnia, póki co takie prognozy są synoptyków. Mówię póki co, bo te prognozy stety i niestety uwielbiają się zmieniać.
23: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Zmiana też za moment na stanowisku reporterskim, dziennikarskim, serwisarskim.
21: Wyjąłeś mi to z ust. Tak, pojawi się wspaniała, piękna dziewczyna i piękny kobiecy głos o 12.
22: A tutaj mamy do czynienia z kolejną osobą, która poniedziałek ma już za sobą, Dawid Osysko.
21: Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.
22: Dziękujemy, do jutra. A ja mówię dzień dobry raz jeszcze. Arek Sikora, kłaniam się. Za moment spróbujemy połączyć się z Konradem Piwowarskim, który jest w trasie z rowerem. Podróżuje do słuchacza, który ten rower dzisiaj zgarnął. W naszej akcji Vox daje 2 koła. Ja przypomnę, że cały czas można się zgłaszać na voxfm.pl. Zachęcamy, zapraszamy.

bla bla, czyli absolutnie w poniedziałek wszyscy to chyba słyszymy, prawda? No, przychodzimy tym bardziej po długim weekendzie, no, do pracy i szef coś tam mówi nad głową, bo to zrób, to zrób, to zrób, to zrób, a my jedyne co słyszymy to bla bla bla bla bla.

I was, drodzy sąsiedzi, też byśmy kochali, jakbyście byli pierogami. Nie żeby coś, ale pierogi ruskie są super. I cebuli dużo, jak najwięcej. Kawałek boczusia, ojejciu. Ślinka pociekła. Pora obiadowa jeszcze za moment, także karmimy was dźwiękami póki co. Mirami, Eben na horyzoncie, Dede Negra za moment. To są hity, tak gramy w rytmie hitów w Vox FM. W poniedziałek, 8 czerwca, na 18 minut po 11.

0: Zog Zokaria, czyli hicior z bestlisty. Poczekajcie, ja sobie tutaj wklepię bestlista, żeby się upewnić. Tak, to miejsce trzecie ostatniego notowania. Na voxfm.pl możecie głosować na swoje ulubione hity, plusy, minusy do waszej dyspozycji. Później w piątek, słuchajcie koniecznie, bo o 17:00 Krzysiek Skrzypkowski zaprezentuje najnowsze notowanie, czyli wyniki waszego głosowania. A jak już na voxfm.pl jesteśmy... No to jest jeszcze jedna taka fajna akcja. Vox daje dwa koła. Szczegóły już teraz. Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj.

0: daje dwa koła.
1: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Reklama.
12: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Powstać ma jedna baza danych dotycząca zwierząt domowych. To główne założenia ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Dokument został podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak mówi Maryla Rybińska ze Schroniska dla Zwierząt w Radomiu, to krok w dobrą stronę. Teraz z systemem bywa różnie.
13: Niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią.
12: Obecnie w radomskim schronisku przebywa około 400 zwierząt. Przez wiele lat produkowano tam nie tylko broń, ale również między innymi maszynę do szycia i pisania. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Na ekspozycji pojawiły się oryginalne sztuki broni, wzorniki i inne pamiątki. Jak mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Łucznik na stałe wpisał się w historię miasta.
14: Zakłady metalowe Łucznik w Radomiu dla wszystkich mieszkańców Radomia to miejsce pracy kogokolwiek z rodziny, bo nie było takiej rodziny, która bądź w kooperacji, bądź bezpośrednio w zakładach metalowych nie pracowała.
12: Wystawę poświęconą zakładom metalowym można oglądać do 31 października.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
12: Pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 24 stopnie.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Informacja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
1: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
12: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
8: Vox FM, FM Radar.
18: Donald Tusk zwraca się do Nawrockiego i Załęckiego, apeluje o szczerą rozmowę. Od tego zaczynamy. Wydała się jak największa operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Wartość zabezpieczonej heroiny przekroczyła 156 milionów złotych. A na koniec jeszcze sport w Orlen Basket Lidze. Czas na pierwszy mecz finałowy.
1: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
18: Dzień dobry.
1: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
18: Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Premier zwrócił się do prezydentów. Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Premier podkreślił, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy. Przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś zwołano posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie zajmą się propozycją prezydenta Nawrockiego. Prezydent Polski chce odebrania orderu Wołodymyrowi Załańskiemu. to największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
18: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
2: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków, tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w zeszłym roku, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
18: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Tragiczny wypadek w Lubelskiem. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Nie żyje kierowca, który uderzył w drzewo pomiędzy Żerocinem a Zachajkami w gminie Międzyrzec Podlaski.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się w wyniku tego zdarzenia. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.
18: Mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrychla z Bialskiej Komendy. Na miejscu cały czas pracują służby. Droga jest zablokowana. Funkcjonariusze mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy. A przed wiadomościami sportowymi już teraz protest w sprawie kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej chcą ochronić miejsce, w którym pierwsze kroki stawiała nasza polska tenisistka. Protestują przeciwko powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, autor muralu z wizerunkiem Mai Chwalińskiej.
4: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
5: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
6: Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
4: No tak, zaczynała tutaj.
19: Tu jest wszystko od górnie nastawione i nie możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią, nie?
18: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Które zaczynamy od tenisa. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwerewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobolego. Był to jego 4 wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3. W Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20.15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Ja chciałem powiedzieć, że pani redaktor Katarzyna Pilewska dla znajomych Kasia jest bardzo kochana.
22: Dlaczego? No,
1: mówi Kasia, że Areczku, ty masz taką chrypę, to ja pogodę zrobię za ciebie.
22: Tak, to prawda, no bo tutaj słyszę, że czerwcówka była bardzo intensywna, a że ja już wczoraj tutaj sobie byłam, to ja bardzo chętnie Państwu przekażę, że 23 stopnie w tym momencie w Rzeszowie najcieplej, 16 w Elblągu najzimniej. No i do takich chłodnych temperatur musimy się powolutku przyzwyczajać, bo będą nam spadać w tym tygodniu. Jutro jeszcze ciepło, w środę 19.
1: No i deszczowo cały czas.
22: Tak.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: A propos tej czerwcówki jeszcze, tak jest, SMS przywędrował. Areczku, co ty taki wczorajszy?
22: Wiesz co, to jest po prostu wszystko zmęczenie materiału.
1: Ale, no bo to jest, wiesz, poniedziałek, jak w poniedziałek jesteś wczorajszy, czyli niedzielny, a we wtorek już normalnie, to w ogóle nie jesteś poniedziałkowy nigdy.
22: A w piątek omijasz... jak jesteś?
1: W piątek to jesteś, woohoo! A do tego piątku jakoś wspólnie wytrzymamy. Katarzyna Pilewska, pani redaktor, wraca o 13.
22: Będę.
1: A my mamy piękną muzykę, gramy w Rytmie Hitów, mam w Vox FM. Tak się też ten program nazywa, w Rytmie Hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Katy Perry, czyli znowuż to proszę bardzo Kaśka i I Kiss a Girl z pocałunkami, z buziaczkami, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale nie zawsze to tak jest, wiecie, że jak pocałunek, to później jest ładnie. No, czasami z pocałunków robią się afery i taką, proszę bardzo, aferę ma teraz Enrique Iglesias. Czytam na jednej ze stron w kolorze różowym, że jest naprawdę afera. Jest afera. Enrique Iglesias pokazał na nagranie, na którym całuje się z fanką. No i oburzenie wśród fanów, a tym bardziej fanek. Także to pytanie, dlaczego ja nie, a ona tak?
1: Nie, właśnie.
2: Yes. It is not that funny. That's fine.

0: jest po prostu JJ i to jest po prostu Still, czyli Summer on My Mind w Vox FM. Tak wam gramy w poniedziałek. Dostarczamy słoneczko, którego no, jeszcze póki co mamy pod dostatkiem, ale widzieliśmy prognozy pogody. Ten tydzień ma być bardzo deszczowy, pochmurny. Od środy tak naprawdę już spadki temperatur, więc korzystajmy z tego słońca, póki jest. Właśnie, taki ważny apel, prawda? Tych apeli takich bardzo ważnych jest więcej. Czytam teraz, że papież Leon XIV apeluje do Europejczyków. Posłuchajcie, no bo to są ważne słowa od papieża, prawda? Papież apeluje. Europejczycy, porzućcie polaryzację społeczną i zajmijcie się ciekawszymi rzeczami. O, no, no właśnie. Można się zająć ciekawszymi rzeczami. Przecież po co te polaryzacje? Lepiej, nie wiem, zajmijmy się zbieraniem truskawek, odrywaniem tych szypułek, na przykład listek po listku. No, można cały dzień się zająć jedną truskawką. Wiecie, najpierw szypułkę to się odczepi, nie? Najpierw ten, a później te takie malutkie kropeczki, to można przecież kropka po kropce te takie żółte te powyciągać. No, zajmijcie się ciekawymi człowieki sprawami, a nie tu jakieś polaryzacje.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mon amour.
5: Co na mur, kochanie?
4: Ten dach mam na mur.
5: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
4: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m², a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
13: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście. W Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: Castorama.
18: Teoria
15: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
20: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
21: Reklama.
22: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki i nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedle Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z planem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
23: Trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony.
22: Na budowę kładki miasto przeznaczyło 9 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z programu Polska Wschodnia. Nie uciekają od człowieka, budzą sympatię, ale to wciąż dzikie zwierzęta. W radomskich lasach można spotkać młode zające czy sarny, które niedawno przyszły na świat. Leśnicy apelują, nie dotykajmy tych zwierząt, bo narażamy je na atak drapieżników.
24: Jakichś zajączków, które wydają nam się biedne i opuszczone, one są specjalnie zostawiane. Nie mają zapachu, drapieżniki i takich nie wyczuwają. My, jeżeli dotkniemy takie zwierzątko, zostawimy swój zapach. Naprawdę jego rodzice wiedzą, gdzie to zwierzę jest, przychodzą karmić.
22: Powiedziała nam Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Okres, gdy w lasach jest najwięcej młodych zwierząt, potrwa do lata.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
22: Stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Do końca dnia będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
26: Vox FM jest impreza.
22: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 13.30 Drzewo Magii, o 15.30 Orły Republiki, o 17.45 Zawieście Czerwone Latarnie, a na koniec dnia o 20.00 Drama.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: codzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Vox. Vox FM.
1: FM. Rado.
2: Rado.
3: Co dalej z orderem Orła Białego prezydenta Ukrainy? Trwa posiedzenie kapituły, a tematem zajmuje się nasz reporter. Na początek jego relacja. W wiadomościach Bartoszka podejrzane w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. W tragedii zginęły 3 osoby, a na koniec jeszcze polscy dentyści na Jamajce. Posłuchajcie o wyjątkowej akcji.
4: Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
3: Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiecki.
5: Tak jest, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Mateusz. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
5: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
3: Obecnie w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klejber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilstein. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii, przekazała tamtejsza prokuratura. Do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Przypomnijmy, budynek zawalił się 18 maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani przez służbę Bartosz K. i Zolmajka są znani z policji z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy budowlanej szukali łupu w rejonie przygranicznym i prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym z powodu innej sprawy. W katastrofie zginęły 2 młode turystki z Rumunii i 48-letni mężczyzna posiadający niemieckie obywatelstwo. Prokuratura i policja w Görlitz apeluje o kontakt do świadków posiadających jakiekolwiek informacje w sprawie katastrofy. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
6: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających tą sytuację. Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
3: Tłumaczy zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak. Szczegóły na razie nieznane. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Polacy polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. To druga wyprawa ekipy ze stolicy Wielkopolski. Pracy na miejscu jest sporo, przyznaje organizator wyjazdu Kacper Niejakowski.
7: W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90.
3: 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To zetknięcie z zupełnie inną rzeczywistością, przyznaje uczestnik wyprawy Marcin Spychalski.
8: To będzie duże wyzwanie. To będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce, w wyposażonym centrum stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
3: Wyprawę współorganizują Stowarzyszenie dla Świata, Uniwersytet Medyczny i Wielkopolska Izba Lekarska.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: No i co w pogodzie?
3: Polacy polecą. Słuchaj, najlepiej za granicę, bo faktycznie no, te temperatury w tym tygodniu może nie będą. Temperatury nie, no jeszcze, to nie problem.
4: Jeszcze bardziej... dzisiaj Jamajka, jeszcze jutro Jamajka, ale w środę 20 stopni w
3: najcieplejszych miejscach. Tak, ale wiesz, temperatura to jedno, a dwa to opady deszczu, bo one będą nam towarzyszyły właściwie przez cały ten tydzień. Możliwe są też burze lokalnie, zwłaszcza na północy kraju. No i lokalnie też grad.
4: Biomet dzisiaj, czekaj, zerknijmy, zobaczmy.
3: Jak czujesz?
4: Ja myślę, że jest super.
3: Świetny,
4: nie? Na zachodzie super, korzystne bardzo.
3: A u nas?
4: A u nas, czyli wreszcie kraju. Obojętne.
3: Okej, niech będzie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: A bo to u nas w Warszawie.
3: U nas w stolicy.
4: No. Jesteśmy wszędzie, w każdym zakątku Polski.
3: Absolutnie.
4: A w internecie to w ogóle na całym świecie.
3: Tak,
4: to tak, technologia tak zwana. Kasia Pilewska też będzie o 14 z wiadomościami.
3: Do usłyszenia.
4: A ja mam hity i nie zawaham się ich zagrać. Arek Sikora, dzień dobry.

Facebooka 4 godziny temu krakowski szwadron ułanów aktualizuje informację, że jeszcze się tego konia nie udało odnaleźć. No, to koniecznie, jeżeli zobaczycie gdzieś jakiegoś galopującego rumaka, takiego ciemnego, taki czorny aż, no to koniecznie, koniecznie dajcie znać krakowskim ułanom, no bo to, bo wiadomo, no, jak koń gdzieś poleciał, to biegnie, to zawsze energię traci, w końcu ta energia się skończy, no, także koniecznie dajcie znać, jak coś wiecie na ten temat.

0: SV Baraxa i Faithless New Religion. Miejsce drugie ostatniego notowania Bestlistę. A plusiki na www.voxfm.pl w zakładce Bestlista wyglądają trochę jak krzyżyki. Ha? Więc z New Religion 100% jest zbieżność. To wszystko do siebie pasuje. Głosujcie na voxfm.pl w zakładce Bestlista. I koniecznie słuchajcie w piątek. Przypominamy o 17:00 najnowsze notowanie. Prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Anna Wodowska, zapraszam na wiadomości. Witold D., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnijmy, śledczy zarzucają mu wyłudzanie nienależnych świadczeń. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania, przypomina Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: Prokurator zarzuca prócz oszust osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
13: Obrony Terytorialnej deklarują współpracę z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy. Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawią, powinniśmy uważać na to, czy nie są przenawożone. Sanepid apeluje o ostrożność w kupowaniu pierwszych warzyw, czyli popularnych nowalijek. Kupowane przez nas warzywa, choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują, to mogą zawierać szkodliwe substancje. Na co zwrócić uwagę, mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego sanepidu.
15: Czy są świeże, czy są takie błyszczące, czy nie są oklapnięte, nie tracą koloru takiego z jasnego, zielonego, na przykład na ciemny, taki zarzucony.
13: Ważne, by nowalijki nie stały się jedynym źródłem naszej diety.
16: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
13: Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 22 stopnie.
16: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
12: Vox FM. Jest impreza.
13: Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką od FSN NOT. Przewidzieliśmy wiele atrakcji, mówi Paweł Kubicki, organizator.
17: Uczelnia pokaże robotopsa nawet, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających.
13: Piknik z nauką już 14 czerwca na Radomskim Rynku oraz w Kamienicy Deskurów. Start o 12, wstęp gratis.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom.
12: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Demian F. usłyszał zarzuty zabójstwa 16-latki. To tragedia na początek wiadomości. W nich też dramatyczna walka z czasem na Filipinach po potężnym trzęsieniu ziemi. Wrócimy do kraju i powiemy też o ogłoszonych właśnie najnowszych cenach paliw.
13: Na zegarze 14 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pielewska. Posłuchajmy.
12: Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
14: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
12: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Ta dramatyczna walka z czasem. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do co najmniej 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Rannych zostało blisko 130 osób. Żywioł uderzył nad ranem. Było to najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. Wywołało potężne zniszczenia infrastruktury. Zawaliło się wiele mieszkań i placówek edukacyjnych. Lokalne lotnisko międzynarodowe pozostaje zamknięte do odwołania. Na szczęście zagrożenie falami tsunami minęło. Wracamy do kraju. Minister energii zdecydował o kolejnej obniżce cen paliw. Od jutra litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. Ceny paliw w dół i w dół też nastroje w branży motoryzacyjnej, alarmuje Solidarność. Z analizą serwisu Automotive Suppliers w ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. A to dopiero początek złych wieści. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. To skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
15: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski. I jest proste pytanie, czy będzie jeszcze jakiekolwiek za kilka lat miejsce pracy w Polsce dla naszych dzieci i wnuków?
12: Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy ludzi. Jest to najgorszy wynik od wielu lat.
0: Sport w wiadomościach Vox FM.
12: Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej i to w tym mieście rozpoczęła przygodę z kortem. Duma i radość panuje w szkole podstawowej numer 29, do której chodziła Maja.
16: Andrzej Krowicki, wicedyrektor szkoły podstawowej numer 29 w Dąbrowie Górniczej, podczas jednej z konferencji meczu na Rolanda Garrosie wspomniała o tym, że sama bardzo chętnie odwiedziłaby swoją szkołę podstawową. Zapraszamy Maję, bo uczniowie już nie mogą się doczekać spotkania z Mają.
17: Tak, to bardzo.
18: Co byście jej powiedziały na takim spotkaniu?
17: Jesteśmy bardzo dumne z niej.
19: Możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
18: Czego można się od niej nauczyć?
17: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
19: I wytrwałości.
17: Nie poddawać się.
12: Podstawówkę numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
18: Maja!
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: I właśnie w tych nastrojach, drodzy Państwo, przychodzimy do pogody. Można by było się przyczepić, ale nie ma absolutnie do czego. To będzie bardzo optymistyczna prognoza pogody, prawda, Kasiu?
12: Naprawdę? Jak my to zrobimy?
13: Tak, słuchaj, 26 stopni to jest dobrze?
12: Aha.
13: To będzie maks, jeżeli możemy jakikolwiek maks wycisnąć z tego poniedziałku, to 26 stopni. Deszcz ktoś prosił, żeby popadało, popodlewało wszystko.
12: A jasne.
13: A nie ma problemu. Gdzie popada, powiedz, kochana?
12: Na północy kraju, w centrum kraju.
13: Właśnie. No i co? No i jak ktoś ma jeszcze ochotę na burzę, no to te również będą w Suwałkach jeszcze dzisiaj. Możliwe, że zagrzmi.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: To jest dzień!
0: To jest dzień!
13: Bo to generalnie jest tak, jak jest poniedziałek, to jest... No taki dosyć problematyczny dzień tygodnia, umówmy się. Po weekendzie jest trudny, a po długim weekendzie bywa najtrudniejszy. I jeżeli się ze mną zgodzicie, to bardzo miło, ja również jestem w tym miejscu, ale... Mamy swoje sposoby na to, by poprawić humor nam wszystkim.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Pierwszy sposób to jest uśmiechnięta Kasia Pilewska, która wróci tutaj za niespełna pół godziny z kolejną porcją
12: już. 25 minut i wracam.
13: Właśnie. Drugi sposób jest taki, że zrobimy głośniej i zagramy piękne hity. Powerplay na horyzoncie, Chemistry już teraz. No a trzeci sposób to po prostu zrobić głośniej. Vox FM jestem również ja. I popcam się do 17. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. To jest dzień. Sprawdzimy jeszcze później, czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie. Zrobimy wszystko, żeby mimo wszystko to był dzień na tak. Poniedziałek, 8 czerwca. Witam pięknie i zapraszam. Spędźmy, to jest dzień razem.

0: 12 minut po 14. Są takie osoby, dla których poniedziałek, nawet po długim weekendzie, okazuje się bardzo dobrym dniem, a jedną z takich osób jest na przykład Krystian. Tak, to on, drodzy Państwo, i trzeba brać z niego przykład absolutnie. Wszedł na voxfm.pl, napisał, z kim i gdzie wybrałby się na idealną wyprawę rowerową tego lata. No a potem to już było tak.
1: Co wy planujecie robić na tych rowerach?
2: No jeździć w jakieś dalekie trasy, na jakieś jedzonko se skoczyć.
1: Właśnie. Lody, burgery, żeby zregenerować siłę.
0: No ale to absolutnie, to jest oczywiste. Lody, burgery, no po to się po prostu zmienia środek transportu. Albo się po to jedzie na przykład samochodem, albo rowerem. Moim zdaniem wszystko jasne. Krystian, jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Tak, to właśnie pierwsza zmiana wręcza. Rowery właśnie wam, bo Vox FM daje dwa koła. Słuchajcie pierwszej zmiany, jutro również i resztą przez cały tydzień jest szansa na to, by takie rowery przyjechały właśnie pod same drzwi. Mało tego, właśnie pod wasze drzwi dostarczy je albo Julka, albo Konrad, albo Pawelec. VoxFM.pl, jeżeli jeszcze nie przekonałam, no to myślę, że oni to zrobią lepiej. VoxFM.pl, tam piszcie swoje zgłoszenia i czekajcie, bo Vox FM daje dwa koła.
3: To jest dzień z Vox FM.

0: Tak, w rytmie hitów to można jechać w ten poniedziałek. 8 czerwca, drodzy Państwo, 28 minut po godzinie 14, za chwilę punktualnie o 14.30 wiadomości Vox FM, a w nich m.in. ważne wieści dla kierowców są utrudnienia na S5 i na Krajowej 10. Bądźcie z nami i posłuchajcie uważnie.
1: Vox FM. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
0: To już 14.30. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pielewska.
5: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Drzewce między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty. Mężczyzna został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. I na kujawsko-pomorskich drogach zostajemy. Utrudnienia również na Krajowej 10 w Pawłówku koło Bydgoszczy. Z ciężarówki na 1,5-kilometrowym odcinku jezdni wylała się mokra pasza. Policja wprowadziła zmiany w organizacji ruchu w kierunku Szczecina i objazd w stronę Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają kilka godzin. A na koniec przenosimy się nad morze. Gdynia poszukuje ratowników na swoje plaże. Czy muszą charakteryzować się ochotnicy? Tłumaczyła nam Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
6: No muszą być to osoby sprawne fizycznie, dyspozycyjne w okresie letnim. To pracownik, który posiada uprawnienia ratownicze oraz kwalifikacje pierwszej pomocy.
5: W tym roku do obsadzenia jest 31 miejsc na 4 miejskich kąpieliskach w Orłowie, Śródmieściu, Redłowie i Babich Dołach.

0: Ale mam dobrą informację. Słuchajcie, 14:37 na zegarze. Brawo nam wszystkim. Brawo. Dotrwaliśmy już do tego miejsca. Tak, być może już jesteście po pracy, być może już jesteście w blokach startowych i zaraz wyfruniecie jeszcze tam odbiorka dzieci, prawda, żłobek, przedszkole, szkoła i tak dalej, jakieś zakupy i już można w końcu zrobić pranie. Nie wiem, o co chodzi, ale po tym długim weekendzie generalnie robi się pranie, prawda, ale ma coś to do siebie, że są jakieś, nie wiem, urlopy, wyjazdy dłuższe, czy właśnie takie długie weekendy jak teraz i potem jesteśmy zasypani, z kosza na pranie się wylewa wszystko. Zresztą, jak widzę, są tacy, którzy się nawet do tego przyznają. 0986 989 869. Michalina pisze: dzień dobry, cześć Misia. Poniedziałek u mnie ciężki, pranie nadal się robi. Jeszcze obiad trzeba zrobić i tyle, a już sił brakuje. Na pokładzie 3-latka. To jak jeszcze 3-latka w tym wszystkim, to podwójne brawa tobie, Miśka. Podwójne i nam wszystkim, drodzy Państwo. Jak tam u Was poniedziałek, to jeszcze zapytam, ale jakieś nagrody będę miała i to już teraz mogę zdradzić.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
1: Reklama.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mon amour.
7: Co na mur, kochanie?
6: Ten dach mam na mur.
7: Mój ty romantyku. Myślisz o przyszłości?
8: I love this.
9: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
10: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
11: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Reklama.
2: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 94 tysiące złotych otrzymało środowiskowo-lekarskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Radomiu. Środki pochodzą z samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki nim ratownicy będą mogli zakupić przyczepy ewakuacyjne do kłada, a także wesprzeć ratownictwo i ochronę ludności na terenie województwa mazowieckiego. Jak mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowego-lekarskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownicy wodni pracują na trudnym terenie, dlatego każdy tego typu sprzęt, jak i wsparcie naszych działań jest potrzebne.
15: Pamiętajcie Państwo, że trudno dostępny teren to jest trudny teren, na przykład teren wodny, na przykład teren bagnisty, na teren piaszczysty, tak? Teren, który my jako system przyległy do Państwowego Ratownictwa Medycznego może być zadysponowany do działań ratunkowych.
2: Środki pochodzą z programu Ratownictwo i Ochrona Ludności. W sumie wsparcie w wysokości blisko 1,5 miliona złotych trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Dla jednych smak dzieciństwa, dla innych przedsmak lata. Na radomskich targowiskach trwa sezon na truskawki. Amatorzy tego owocu robią z nich ciasta, zupy, musy, a nawet szejki. W tym momencie za kilogram musimy zapłacić ponad 20 zł. Jednak pytanie brzmi, jak wybrać najlepszą truskawkę?
16: Ja kupowałam tutaj w piątek i były bardzo dobry zapach mają i dzisiaj biorę następnie od tej samej pani.
17: Można kupić bardzo tanio truskawkę, a może ona się w ogóle nie nadawać do zjedzenia. Może być kwaśna i niedobra.
2: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Za oknem niebo pełne słońca i taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze w regionie radomskim zobaczymy 22 stopnie.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
19: Vox FM jest impreza.
2: Dla jednych to okazja do wspomnień, dla innych odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji można zobaczyć broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu. Wystawa będzie czynna do końca października.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu tu jest Orlen.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
2: Reklama. Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda honorowych dawców krwi. Więcej aut także na Mogielnickiej, Krótkiej i Lewiczyńskiej. Zakorkowany o tej porze jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. A teraz przenosimy się do Radomia i zacznę od przypomnienia o utrudnieniach w ruchu na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Żwirki i Wigury. Tam wciąż nie działa sygnalizacja świetlna, a drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tej części miasta. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i więcej aut o tej porze na szarych szeregów Mireckiego i Wernera. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, jadąc w kierunku placu Kotlarza. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia za godzinę.
3: Vox FM Radom.
4: Zasypana gradem pytań, Maja Chwalińska już w kraju odpowiada na pytania dziennikarzy. Od jej planów zaczynamy. W wiadomościach też tragiczny nocny wypadek w Poznaniu, a na koniec Zakopane. Górale odetchnęli z ulgą. Chodzi o tanie loty. Posłuchajcie.
5: Na zegarze 15 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, teraz odpowiada na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
6: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
4: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyszedł czas na krótki odpoczynek.
6: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
4: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka miałaby gry w kwalifikacjach. Jedna osoba zmarła w szpitalu, druga jest w ciężkim stanie. Poznańska policja wyjaśnia przyczynę tragicznego nocnego wypadku na Głogowskiej.
7: Kierujący Volkswagenem Polo, jadąc w kierunku Poznania, na łuku drogi, zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, wjechał na przeciwległą jezdnię, a następnie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki BMW.
4: Informuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W sumie w tym wypadku ranne zostały 4 osoby.
7: Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia.
4: Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca Volkswagena zjechał z drogi. To wyjaśni śledztwo. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Powołana przez miasto spółka zarządzać ma komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mich.
8: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
9: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
8: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
10: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
8: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
4: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć.
2: Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. Wracają loty z tej części świata. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
12: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla wiakrów to jest bardzo dobry klient.
13: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
14: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
11: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
2: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Dobrze słyszałam, że Arabom pasuje pogoda pod samiuszkimi Tatrami, no to sprawdzimy w takim razie, jak ta sytuacja będzie na przykład dzisiaj wyglądała, a dzisiaj wygląda całkiem przyjemnie, drodzy Państwo, 21 stopni wskażą termometry, a tej nocy nawet 10. I to będzie najchłodniejsze miejsce w kraju, podobnie jak Suwałki, Białystok, Gdańsk, tam również 10 stopni, popada tylko na krańcach zachodnich, tam 15, maksymalnie 16 stopni w Zielonej Górze, a jak będzie sytuacja wyglądała jutro, nawet 29 stopni w Lublinie i w Rzeszowie.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Mamy prawie 5 minut po godzinie 15. Spokojnie Kasia Pilewska poleciała, ale za niecałe pół godziny wróci z kolejną porcją newsów, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i witam ponownie. Zapraszam na program To jest dzień.
3: Z Vox FM.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: 10 po 15 przez cały wieczór w głośnikach, a teraz powiem o nocy. I to nocy nie byle gdzie, słuchajcie. Ulubiony kierunek Polaków. Wakacyjny raj. Kierunek Turcja oczywiście. Wyobraźcie sobie, że tamtejsze plaże w nocy mają być całkowicie zakazane dla turystów. Absolutny zakaz. Władze wprowadzają surowe ograniczenia, jak czytam, na takich popularnych odcinkach wybrzeża, na przykład Antalya, może wam coś powiedzieć, Belek, tamte rejony. Za złamanie właśnie tego całkowitego ograniczenia grożą bardzo wysokie kary. Słuchajcie, nawet ponad 55 tysięcy złotych. Sporo. Jakby komuś się zechciało na nocny spacer, prawda, na plażę się wybrać, no to 55 tysięcy złotych w kieszeni warto mieć. O co chodzi? Skąd takie wielkie kwoty? Dlaczego tu w ogóle nie można sobie spacerować? Ja się pytam, jak ja już pojechałam sobie na wakacje, prawda, to i na spacer bym chciała się wybrać, powiem. A oni mi odpowiadają, nie, absolutnie nie. O tej porze plaże przejmują żółwie, słuchajcie. Chodzi o żółwie kareta i żółwie zielone. One znajdują się na liście gatunków zagrożonych. No i trzeba je, prawda, tutaj troszeczkę ochronić, bo one w tym okresie składają jaja na tureckim wybrzeżu. A więc plaże, prawda, o tej porze przejmują żółwie. Nawet jeżeli przeżycia bezcenne, to 55 tysięcy jednak. Piechotą nie chodzi.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dajmy wtedy żółwiom poszaleć. Nie, też się należy. 11 po 15.

0: One Night in Ibiza w głośnikach, 18 minut po 15. Wcześniej mówiłam o nocy w Turcji, a teraz słuchajcie, okazuje się, że żadna Turcja, żadna Ibiza. My u siebie mamy to, co najlepsze oczywiście w Polsce. Słuchajcie, warto spojrzeć w niebo, jak czytam. I to najlepiej jutro, 9 czerwca. Przeoczyć tego się nie da. Spektakularne zjawisko będziemy mogli zauważyć na niebie, zaobserwować. Dwie najjaśniejsze planety prawie że się złączą. To będzie najpiękniejsza koniunkcja, jak czytam, 2026 roku. Podobno już dziś w nocy, przy dobrych wiatrach, a w zasadzie przy dobrych chmurach, jak one tam ładnie się rozjadą, to będzie można już coś dzisiaj zobaczyć. Tak, tak właśnie to sprawdziłam. Jowisz i Wenus na wieczornym niebie. Dokładnie takie historie będziemy mogli dzisiaj obserwować. Mają zbliżyć się do siebie na zaledwie 1 stopień i 36 minut. Brawo! Chociaż one!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jakby co, to jest Paweł Pawelec. Kochaj albo rzucaj, w razie gdyby ktoś potrzebował wrażeń. Inaczej, gdyby ktoś potrzebował pomocy w związku, o tak chciałam powiedzieć, to piszcie do niego, on chętnie zajmie się waszą sprawą. 19 po 15.

0: Wake Me Up od Avicii'ego w Vox FM na 28 minut po godzinie 15. Dzisiaj Konrad pojechał do Krystiana i wręczył mu dwa koła od Vox FM, a jutro w drogę jedzie Julka i Pawelec. W drogę, słuchajcie, prosto pod wasze drzwi. Jeżeli jeszcze nie weszliście na voxfm.pl i jeżeli jeszcze nie napisaliście, z kim i gdzie wybralibyście się na idealną wyprawę rowerową tego lata, no to nic, nie czekajcie dłużej. Wchodźcie od razu voxfm.pl, tam napiszcie, odpowiedzcie właśnie na to pytanie. Potem czekajcie na telefon od pierwszej zmiany. No i taki rower powędruje prosto pod wasze drzwi, mało tego, sama pierwsza zmiana we własnej osobie wam je wręczy. Vox FM daje dwa koła, słuchajcie pierwszej zmiany i wygrajcie rower, który dostarczymy właśnie pod wasze drzwi.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Jest 15.30. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
9: Na początek tragiczny wypadek na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzeżywica w gminie Gubin. Osobówka uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. Zginęły trzy osoby. Na razie nieznana jest ich tożsamość. Na miejscu pracuje policja. Zajmowali się przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych grupa naraziła jedno z przedsiębiorstw na straty sięgające, uwaga, blisko 4 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Za najpoważniejsze czyny grozi im do 25 lat więzienia. 1 300 000 pasażerów przewiozły polskie linie kolejowe podczas długiego weekendu. Największy ruch odnotowano wczoraj, gdy pociągami podróżowało około 350 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, podkreślała Maja Chwalińska podczas konferencji prasowej. Polska tenisistka dziś wróciła do kraju z Paryża, w którym osiągnęła, przypomnijmy, finał wielkoszlemowego French Open. Chwalińska dziękowała bliskim i zaznaczała.
12: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
9: Maja Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dziś rozpoczyna się walka o złoto koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Zastał zagra z Legią Warszawa. Na początek dwa mecze w stolicy, potem rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Dzisiejszy mecz o 20.15, a kolejny w środę.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: cały czas na podium. Andy Dust i nasz Harris Zokaria w Vox FM, a na podium best listy. Bo przypominam, po ostatnim notowaniu jest to miejsce trzecie. Zresztą możecie to wszystko sprawdzić. VoxFM.pl, zakładka best lista. Tam mało tego, możecie jeszcze zagłosować na swój ulubiony numer. Plusy są do waszej dyspozycji. A po 15, po 17 w piątek, przypominam, słuchamy najnowszego notowania. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. W programie To jest dzień.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Reklama.
8: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Nowej umowy nie podpisano, ale jest aneks do już istniejącej. Fabryka broni Łucznik Radom znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
9: Aneksowana została umowa z dnia 19 grudnia 2024 roku na dostawę karabinków GOT. Jak informuje MON, aneks dotyczy zmiany sposobu finansowania kontraktu. Zamiast środków budżetowych będą to środki finansowe w ramach mechanizmu SAFE. W ramach umowy Łucznik ma dostarczyć dla Wojska Polskiego około 45 tysięcy karabinków MSB Grot, 13 tysięcy pistoletów WIS oraz 1000 granatników podwieszanych do karabinka Grot.
8: Władze fabryki broni na razie odmówiły komentarza w sprawie programu SAFE. Jest fontanna, grzybek i tunel. Nad zalewem na Borkach można już korzystać z wodnego placu zabaw. Do dyspozycji mieszkańców są również dwa kąpieliska wodne, mówi Dariusz Osiej, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
10: Sztandarowy nasz ośrodek, czyli Mosir Borki. Dwa kąpieliska, jedno od ulicy Stasieckiego, drugie od ulicy Bulwarowej, wypożyczania sprzętu wodnego, ścieżki rowerowe, leżaki, które się cieszą bardzo dużą popularnością, wodny plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Mocno podkreślam ten przedział wiekowy, bo to jest bardzo ważne.
8: Wodny plac zabaw czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 19.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
8: Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 22 stopnie.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
12: Vox FM. Jest impreza.
8: Malunki czwartkowe. Pod takim hasłem Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje warsztaty malarskie dla dorosłych. Pod okiem instruktorem powstać mają formy plastyczne, inspirowane aktualnymi wystawami elektrowni. Na warsztaty obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie instytucji.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.
14: Przy mikrofonie Anna Wadowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądamy do Grójca i sprawdzamy aktualną sytuację drogową. I tutaj już tradycyjnie postoimy na drodze krajowej numer 50 od strony Słomczyna aż do dojazdu do ronda honorowych dawców krwi. Zakorkowana o tej porze także ulica Piotra Skargi i Piłsudskiego. Krajowa siódemka w stronę Warszawy też pełna aut. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość w miejscowości Mroczków i Wola Mrokowska. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację w Radomiu i tutaj już tradycyjnie więcej aut na Malczewskiego. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku ulicy Wałowej. Nie lepsza sytuacja o tej porze przy Szpitalu Miejskim przy ulicy Lekarskiej. O tej porze zakorkowany także dojazd do ronda Kisielewskiego od strony ulicy Narutowicza. To tyle. Ja życzę szerokości i do usłyszenia.
1: Vox FM.
4: Radom.
15: Dramatyczny wypadek w Lubuskiem. Zginęły 3 osoby. Od tego zaczniemy. W wiadomościach protest w Mielcu. Chodzi o podkarpacki szpital, a na koniec jeszcze łódzki teatr i casting do Krainy Lodu. Rekordowo popularny.
16: To już 16. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Katarzyna Pilewska zaprasza. Posłuchajmy.
15: Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice w gminie Gubin. Jak wiecie z Vox FM, auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach.
17: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się 3 osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Paliło się około 3 arów lasu.
15: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku i ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaba być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą ten proces, ale mieszkańcy i związkowcy są przeciwni. Za pół godziny przed budynkiem starostwa powiatowego w Mielcu ma ruszyć protest i o tym ze szczegółami Tomasz Widak.
18: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
19: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
18: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
20: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
18: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy mieleckim szpitalu. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
15: Pół godziny później radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji obu placówek. Sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawca zgodnie z prawdą deklaruje pochodzenie truskawek. O szczegółach Dawid Olszewski.
21: Na początku sezonu na rynku dominowały owoce z innych krajów Unii Europejskiej, m.in. z Hiszpanii i Grecji. Teraz są już dostępne polskie truskawki, a inspektorzy kontrolują ich jakość i oznakowanie.
22: Może dochodzić do procedury podmiany asortymentowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kraj pochodzenia.
21: Mówi Artur Dinter z Inspektoratu Jakości Handlowej w Bydgoszczy. Na targowiskach nie trudno już znaleźć stoiska z truskawkami. Ustawiają się po nie długie kolejki.
23: Tanio kupiłam po 11 zł.
24: Polskie?
23: Wydaje mi się polskie. Nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd.
21: Inspektorzy odwiedzają targowiska, rynki hurtowe i platformy zaopatrzeniowe dla większych sieci handlowych.
15: Zachęcają też konsumentów do przekazywania sygnałów o nieprawidłowościach, zwłaszcza w przypadkach, które mogą wskazywać na fałszowanie informacji o pochodzeniu owoców. Kto zagra księżniczkę Elzę i Anna? Kto wcieli się w inne postaci z tego baśniowego świata? Rekordowy casting w Teatrze Muzycznym w Łodzi do ról w Krainie Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 chętnych. Kierownik castingu Krzysztof Wawrzyniak podkreśla wysoki poziom.
25: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście. Bardzo ciekawy materiał dla realizatorów do oceny.
15: Przesłuchanie na żywo zaplanowano na 29 i 30 czerwca, a premiera musicalu Krainy Lodu już w marcu przyszłego roku.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Chodź Kasia, sprawdzimy, czy pogoda też ma tę moc. Jak tam ona
15: czy,
16: dzisiaj?
15: Czy ma tę moc, czy ma tę krainę lodu, co?
16: No.
15: Mam nadzieję, że nie w czerwcu. Słuchaj, 25 stopni we Wrocławiu, moc. 16 na Helu, no trochę kraina mrozu,
16: trochę
15: ale jeszcze
16: mrozu.
15: Nie do końca. Mm. Bardziej obawiałabym się tutaj deszczowej piosenki, ponieważ ten deszcz będzie nam towarzyszył cały wtorek, całą środę. No i generalnie popada w całym kraju, ale słuchajcie, to dobrze, bo teraz jest czas, żeby no to wszystko się nawodniło.
16: Właśnie, tego się trzymam.
26: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Na kolejną porcję newsów pogodowych, a także tych newsów poprosimy za pół godziny, prawda?
15: Tak, ale już wtedy z Gosią Łukowską przy czele.
16: Kasi Pilewskiej, pięknie dziękujemy i zapraszamy na jutro. A ja teraz Was bardzo chętnie zapytam, drodzy Państwo, czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie. Miejcie gdzieś tam telefony pod ręką, bo za moment będzie można dodzwonić się do studia. Ba, nawet nie wyjść z niczym. Prawda, Wasiluk, witam pięknie raz jeszcze.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
27: Visita Haribenta, mi spielali te Jota.
28: I hear you, man.
27: Visita Haribenta, mi spielali te Jota.
28: I feel you, man.

0: 12 minut po 16, tu program To jest dzień, a teraz tak, uwaga, zaczynam wymieniać. Basen, siłownia, sala telewizyjna, staw, jacuzzi, sauna, plac zabaw, boisko do siatkówki i taras. Myślałam przez chwilę, że jak to wszystko czytałam, to jest opis atrakcji w nowym hotelu Gigancie w Pobierowie, a to się okazuje, że tak po prostu mieszka Klaudia Halejcio.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Na kolorowych portalach to już nawet wideo można obejrzeć. Czy polecam? Nie wiem. Obejrzałam i chyba się wybiorę do tego.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: To jest dzień!
2: Mata, premier!
3: Ja tylko przypomnę, zanim zadam to pytanie, że mamy poniedziałek, 8 czerwca w kalendarzu i te poniedziałki po długim weekendzie, generalnie po weekendzie zazwyczaj bywają trudne, a po długim weekendzie no to mogą być bardzo problematyczne, ale są małe rzeczy, które bardzo cieszą, na przykład Ela z Wrocławia wysyła truskawki, a pod 6098 można nie tylko wysyłać zdjęcia, ale również można dzwonić. Otwieram linię, drodzy Państwo, i zapraszam serdecznie, pochwalcie się, jak tam wasz dzień. Halo, halo, z kim mam przyjemność?
4: Halo, halo, cześć, Filip z tej strony.
3: Cześć, Filip, jak tam?
4: Tak, pozostało tylko 3,5 miesiąca i zaczynam urlop.
3: Proszę bardzo, a jakie plany, gdzie się wybierasz?
4: W tym roku akurat Turcja, o. Także czekam.
3: Super, czekamy z niecierpliwością i wszystkiego dobrego życzymy, niech czas płynie jak najszybciej. Halo, halo, 609, kto po drugiej stronie? Halo, halo? Halo?
5: Witam.
3: Dzień dobry, cześć. Dzień na tak czy dzień na nie?
5: A tak muszę powiedzieć, że pół na pół.
3: Pół na pół. Dlaczego?
5: Dlatego, że 3 tygodnie miałem remont w domu, a teraz mam sprzątanie.
3: Miałeś remont w domu i masz sprzątanie. O Boż! A dlaczego na tak?
5: To jest końcówka. Zaczynam tu widzieć rzeczy.
3: Zrozumiałam, że zaczynasz urlop, więc wszystkiego dobrego życzę.
5: Nie, zaczynam coś widzieć wreszcie w domu.
3: A, okej, okay, no to super, no to nic, tylko się cieszyć, no to remont remontem przebolejemy, ale ile można teraz oglądać i się cieszyć. Oko, wszystkiego dobrego. 6098 69 869, kto z nami? 6098 69 869, halo, halo, dzień na tak czy dzień na nie?
6: Witam, witam, dzień niestety na nie.
3: Dlaczego, co się stało?
6: No niestety dzisiaj bażant wleciał w przednią szybę w Mercedesiku.
3: Nie.
6: Lecieliśmy sobie z Radzynia na Warszawę, powiem tak szczerze.
3: Co ty mówisz?
6: No. No niestety i poszło sobie 9 stówek, pójdzie sobie gdzieś tam.
3: 9 stówek poszło, mówisz. A co ty na to, żeby te łzy otrzeć na przykład w Energylandii?
6: O, no super.
3: Słuchaj.

0: Taki duet Remedy Morrissey Close to You w Vox FM na 27 minut po 16, a teraz chwila przerwy, po niej wiadomości Vox FM punktualnie o 16.30, no i ciąg dalszy grania w rytmie hitów w programie To Jest Dzień.
1: Vox FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie trzech. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
0: To już 16.30. Z największą przyjemnością witamy w studiu Gosię Łukowską.
13: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
14: A na początek zablokowana krajowa 26 w zachodniopomorskim. W miejscowości Chojna przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny beton. Obecnie droga między Chojną a Krajnikiem Dolnym jest zablokowana w obie strony. Kierowcy mogą jechać objazdem przez drogę wojewódzką nr 122 i przez krajową 31. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej 2 godziny. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Zielonce. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do zderzenia dwóch osobówek. W efekcie jedno z aut uderzyło w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący drugim autem został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. Dziś trafił wniosek o jego aresztowanie. Do tego tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. A na koniec jeszcze zapraszanie do tych na zawody balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Impreza potrwa od 18 do 20 czerwca, a balony latać będą nad Tychami i nad Pszczyną, mówi Kuba Szwedowski z biura organizatora.
15: In the Silesian Sky to impreza jak najbardziej rodzinna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego i nie tylko. Warto dodać, że czynnikiem determinującym wszystkie loty balonowe jest pogoda.
14: Rywalizować będzie ze sobą 15 załóg z całej Polski, a także zespołu z Węgier i z Litwy.

0: Jak on jest w głośnikach, no to już wiadomo, że jakoś to wszystko będzie. A ten on to oczywiście Enrique Iglesias i Believe You w Vox FM na 22 minuty przed 17. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Jack Jones, Where Did You Go? Tak zagramy. Swedish House Mafia wcześniej i Wait So Long. Tu program To Jest Dzień.
1: Dzień z Vox FM.
0: I tu również gramy w rytmie hitów.
2: Reklama. Bo w media ekspert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
11: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Reklama.
15: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 14 wypadków i 17 kolizji. To bilans długiego czerwcowego weekendu na ulicach Radomia i okolic. W analogicznym czasie w ubiegłym roku doszło do 4 wypadków i 24 kolizji. W tym roku było sporo zgłoszeń dotyczących jednośladów, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
16: Połowa odnotowanych wypadków, aż 7 to zdarzenia z udziałem kierujących hulajnogami. W niedzielę doszło również do 2 wypadków, w wyniku których dachowały auta. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo podróżnych, szczególnie kontrolując prędkość, stan trzeźwości kierowców, stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci.
15: W czasie długiego weekendu policjanci zatrzymali też kilku nietrzeźwych kierowców. Była tańszym zamiennikiem płyty winylowej i choć dźwięk był na niej gorszy, to wielu w latach 70. i 80. nie wyobrażało sobie bez niej prywatki albo dyskoteki. Chodzi o pocztówki dźwiękowe, na której zapisywano jeden utwór polski lub zagraniczny. Lata mijają i dziś komórki wyparły niedoskonałe pocztówki. To wśród Radomian sentyment pozostał.
17: No, wszystkie piękne piosenki były na tym. nasze polskie. Bambino i zasuwało. Panie, dyskoteki to się robiło na ty.
18: Były jeszcze takie zwykłe jakby pocztówki, pokryte folią i to wszystko można było sobie nagrać na ulicy Żeromskiego, mniej więcej tam po środku, jak się idzie.
19: Moja siostra miała adapter i takie pocztówki właśnie były dźwiękowe. Różne piosenki.
15: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
20: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
15: Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 23 stopnie.
20: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
21: Vox FM jest impreza.
15: Turniej siatkówki, bieg szlakiem Zygmunta czy koncerty. Przed nami Dzień Puszczy Kozienickiej. Na scenie wystąpią Nic po nie, Wojciech Baranowski i Kanka. Całość zwieńczy wielka potańcówka pod gwiazdami. Początek wydarzenia w sobotę o 10:00.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Reklama.
17: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Radomia. I o tej porze płynnie nie pojedziemy ulicami Struga, Wernera i Okulickiego. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do Placu Kotlarza. Nielepsza sytuacja o tej porze na Mariackiej i Limanowskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu, jadąc w kierunku Ronda Kisielewskiego. Nielepsza sytuacja o tej porze na 1905 roku i Maratońskiej. Tutaj postoicie, kierując się w stronę dworca PKP. I zaglądamy do Śródmieścia, zakorkowana o tej porze ulica 25 czerwca. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość na światłach koło Parku Kościuszki. O tej porze mocno zakorkowana także ulica Słowackiego i Aleja Grzebsnarowskiego w tej części miasta. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku Ronda Matki Bożej Fatimskiej. To tyle, szerokości i do usłyszenia.
1: Zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy, który brał udział w śmiertelnym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wielka wygrana i spore wydatki. O tym, jaką kwotę francuskiemu fiskusowi odda Maja Chwalińska, powiem już za chwilę. A na koniec potrójne szczęście w kieleckim szpitalu. Na świat przyszły tam trojaczki.
14: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Są zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
18: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało trzech mężczyzn. Dwóch zmarło w szpitalu, trzeci cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. A po wielkich sportowych emocjach przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego turnieju, zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
19: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. No, to zwycięstwo miało miejsce we Francji. To do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
1: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
20: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Poruczniku Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
21: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
1: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych, generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. I jeszcze potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
22: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
22: Są w stanie stabilnym, myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
1: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
23: Czyli można powiedzieć, że kompletowanie drużyny piłkarskiej trwa i to całkiem nieźle wychodzi. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, niech ja tylko zerknę. Okolice 25 stopni w Słubicach i to według mapy pogodowej najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej z kolei jest w Elblągu, tam zaledwie 16. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić głównie na północy naszego kraju i na północnym wschodzie. Również tam mogą pojawić się burze, więc uważajcie. Nie burzowo, ale na pewno całkiem wybuchowo będzie się u nas działo, bo to program na pełnej.
24: Na pełnej Vox FM.
23: 4 minuty po 17. Michał Trawka, dzień dobry. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 11 minut po 17 na zegarach. Dzisiaj tak sobie jadę do pracy i tak się rozglądam do lewa, do prawa, z lewa do prawa, z prawa do lewa i tak sobie stwierdziłem, że coraz więcej można znaleźć stoisk z truskawkami, ale pytanie, czy są już też stoiska z czereśniami? Czy w ogóle są jeszcze, znaczy już czereśnie, czy jeszcze nie? Dajcie znać, 609-869-869, no i też jakie są ceny w waszych regionach za kilogram i truskawek, i czereśni. A jak już jesteśmy właśnie przy temacie owoców, to też możecie napisać, czy jesteście team truskawki, czy jednak bardziej team czereśnie.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: 18 minut po 17. Truskawki, czy czereśnie, czy truskawki są, czy nie ma. No i dajecie znać na 698-698-69. Napisał do mnie m.in. Michał. W weekend teściowa przywiozła mi czereśnie ze swojego sadu. Bardzo słodkie. Super, bardzo fajnie. Zazdroszczę, przyznam szczerze. Mam wspaniałą mamę, więc truskawki mam za darmo. Uwielbiam truskawki, a jeszcze bardziej ciasto z nimi. Pozdrawiam Weronika. My też serdecznie pozdrawiamy i wiesz co, no takie ciasto z truskawkami. I do tego wszystkiego jeszcze bita śmietana. Uła, ależ człowiek się rozmarzył. Ale mamy też głosówki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, to Mirek. Ja mam takie akurat szczęście, że kupiłem w zeszłym roku na zimę działeczkę i mam 3 wielkie czereśnie. Z tego jestem dumny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Aha, okej, kupiłeś działeczkę, super, fajnie, masz czereśnie. Słuchaj, stary, to jeszcze jakbyś powiedział, gdzie ta działka, to byśmy mieli komplet.

0: 29 minut po 17, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata. A po wiadomościach, a przepraszam, jeszcze będą wiadomości sportowe, a po wiadomościach gramy. Gramy w rytmie hitów, Don Omar, Danza Koduro, między innymi. Bądźcie z nami.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
3: Jego zeznania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Na komisariat zgłosił się świadek zajścia w salonie kosmetycznym przy ulicy Mieszka I w Gorzowie. Nieznany mężczyzna w miniony wtorek wylał tam śmierdzącą ciecz. To prawdopodobnie hukinol służący do odstraszania dzików, saren czy jeleni, mówi rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz.
4: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
3: Właścicielka salonu oszacowała szkodę na 10 tysięcy złotych. To już drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Będzie niewielka obniżka na stacjach benzynowych. W dół pójdą stawki za 95 i olej napędowy. Litr diesla potanieje o 3 grosze do 6 zł i 45 groszy. Za to litr bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, o 7 groszy mniej niż dziś. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 czerwca. Warte ponad 20 milionów złotych dzieło Józefa Pankiewicza jest już w Warszawie. To jedna z trzech wersji obrazu Japonka, który w połowie czerwca trafi na aukcję. Do tego czasu będzie można obejrzeć ją za darmo, mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa.
5: To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność.
3: A Japonka trafi na aukcję 18 czerwca.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, później odpowiadała na pytania dziennikarzy. Finalistka tegorocznego French Open przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
7: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
3: Pod koniec czerwca Maję czeka kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Polki. Dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach. A w Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Wieczorem Legia Warszawa podejmie u siebie za Stal Zieloną Górę. Początek spotkania o 20.15, a rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 27 minut do 18.

0: Bibi Rexa, New Religion, czyli numer 2 naszej bestlisty. Na ten numer cały czas można głosować. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam. Ale teraz wracamy do tematu owoców. Truskawki czy czereśnie? No i też jakie ceny są w waszych regionach? Tak przeglądam wasze wiadomości, które napływają do mnie. I chociażby mamy tutaj Stargard. Tam czereśnie po 38-39 zł, natomiast truskawki, no tutaj się cena waha, między 15 a 20 zł. Jedziemy do Trzebnicy. Tam za truskawki, za koszyczek trzeba zapłacić 30 zł, czyli to spora przebitka. Natomiast czereśnie są tutaj dużo tańsze, bo no za kilogram 15 zł. Więc mam wrażenie, że ta rozbieżność cenowa zależy od regionu Polski, no ale też dajcie znać, że faktycznie no takie uśredniane ceny za te owoce to okolice między 20 a 30 zł. Tyle trzeba dać za taki średni koszyczek właśnie tych owoców. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, to owoce sezonowe, prawda? A jakże smaczne. Ojej.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: VoxFM. Reklama.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Mon amour.
5: Co na mur, kochanie?
4: Ten dach mam na mur.
5: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
6: I love this.
7: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
8: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM.
7: Maja Chwalińska jest już w Polsce na lotnisku. Przywitał ją m.in. nasz reporter. Dożywocie za zabójstwo 19-latki. Taki wyrok grozi 19-latkowi z Lubelszczyzny. Czy pieniądze z safe pomogły fabryce Łucznik? Wątpliwości mają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
8: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce. Jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
10: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
9: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
7: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledcze potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji nastolatki, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
11: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
7: Przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli dziś z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Jednak jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
7: Jak przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
7: A flagowym produktem fabryki jest obecnie karabin Grot. Na koniec jeszcze Sopot, który kolejny rok z rzędu wprowadza specjalne opaski dla dzieci. Te będzie można otrzymać od ratowników, którzy swoją pracę na jednym z sobockich kąpielisk rozpoczną już w najbliższą sobotę, mówi Grzegorz Pawelec z sobockiego Mesiru.
14: Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna. W przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie.
7: Ponadto wszystkie wejścia na sobockie plaże zostały wyposażone w nowe tablice informacyjne z kodami QR i graficznymi symbolami. Jest to m.in. konik morski, statek czy motyl. Dzięki nim maluchom łatwiej zapamiętać, w którym miejscu odpoczywają.
8: A czy dzisiaj jest pogoda do odpoczynku? Bo być może ktoś ma wolne na przykład i chciałby wiedzieć. Albo po prostu ktoś już w tym momencie ma wolne popołudnie i wieczór. To sprawdzamy. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, na północy kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu i tak naprawdę tylko tam, chociaż na północnym wschodzie nawet burze. A tak poza tym bardzo ładnie, słonecznie i ciepło, 24, 25, 26 stopni. Ktoś zapyta, to jaka będzie noc bez deszczu? W okolice 15-16 stopni. Czyli tragedii nie ma, prawda? Ba, powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. 4 minuty po 18:00, Michał Trawka, dzień dobry i zapraszam.
0: Na pełnej z Vox FM.
8: Tak jak zapowiadałem, w tej godzinie będę miał coś dla wszystkich samotników i dla tych, którzy czują się samotnie i czują, że potrzebują po prostu obok siebie drugiego człowieka. No to będzie taka inspiracja z zagranicy, ale szczegółów póki co nie zdradzam. Nie zdradzam. Tymczasem gramy Ingrid i Mamma Mia w Vox FM.

0: Spróbujcie w rytm tej piosenki kiedyś, tak po prostu, z czystej ciekawości, bić kotlety schabowe. No to zupełnie inny wymiar, naprawdę. Neptunika Elizabeth, Keep on Running w Vox FM. A ja teraz o tym, co ważne. Ważne dla tych, którzy czują się samotni, bo uwaga, jest coś takiego jak OK Babahan, czyli OK Babciu. I to jest taka usługa. Usługa, co prawda, jeszcze, mówię jeszcze, bo pamiętajcie, że wszystko prędzej czy później do Polski przychodzi jednak. Jeszcze w Japonii. I można sobie wynająć po prostu starszą kobietę, zazwyczaj taką w wieku od 60 do 94 lat, za opłatą oczywiście, i to jest około 3300 jenów. Czyli jakieś na złotówki w przeliczeniu 80-90 zł, coś takiego, za godzinę. I wynajęta seniorka posłucha, porozmawia, pomoże w codziennych czynnościach, zaoferuje wsparcie emocjonalne, jak trzeba to i ugotuje. Generalnie, no może być taką waszą babcią, po prostu. Więc jeżeli ktoś jest stęskniony, to może coś takiego trzeba w Polsce wprowadzić. Co wy na to? Chociaż ja wiem, że... Nie wiem, czy to jest coś nowego, bo w Polsce dalej na telefon można zamówić panie. Co prawda młodszy, ale jednak.
1: Na pełnej z Vox

0: Ważne pytanie. Chcecie może dwa koła? No bo tak się akurat składa, że mamy. I dajemy. Vox daje dwa koła. Chodzi o to, żeby po prostu ruszyć się latem z Vox FM i wygrać rower w pierwszej zmianie. I co trzeba zrobić, żeby ten rower trafił do Was? Tak naprawdę niewiele. Niewiele, ale jednak coś trzeba. Na początek proponuję wejść na voxfm.pl. Ja to zrobię wspólnie z Wami. Zobaczymy, czy wszystko działa. Wpisujemy voxfm.pl. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na stronie głównej. Teraz znajdujemy zdjęcie poglądowe naszej akcji. Vox daje dwa koła. Klikamy. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. I teraz tak. Z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata? No i tutaj trzeba się po prostu zgłosić, a później pierwsza zmiana do kogoś z Was pojedzie i taki rower wręczy. A do tego wszystkiego, rzecz jasna, dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, i voxowe gadżety. Fajnie, co? O, oczywiście, że tak.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ależ to był hicior, freestyler w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 19. Kiedyś wieczorynka, dzisiaj wiadomości. Ale zanim wiadomości, Jonathan Bledka, Gips i Róż. Między innymi będzie też coś dla fanów języka hiszpańskiego. Pojawi się Alvaro Soler i jego El Mismo Sol. Będzie też coś z polskiego ogródka, czerwone jagody.
1: Autopromocja.
2: Patrz jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj,

0: dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje 2 koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salondrzwiradom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
2: Vox FM Radom.

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
17: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
9: Vox FM.
0: Vox FM.
6: Rado. Rado.
17: Opinia i już wydana decyzja i jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Grupa, która siłą przetrzymywała mężczyznę w mieszkaniu, usłyszała zarzuty. Grozi im kilka lat więzienia. Autorka fałszywych alarmów bombowych namierzona. W rękach śląskiej policji jest 17-latka.
1: 19 na zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
17: No to był Michał Skolimowski, dziękuję. Odpowiedzą przed sądem za dramat 37-latka. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w głośnej sprawie uwięzienia mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawcy, torturując ofiarę, żądali od niej pieniędzy. Poszkodowany uciekł przed napastnikami, wyskakując przez okno, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
12: W trakcie zdarzenia, które trwało łącznie blisko 3 dni, pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wynikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
0: Trzy osoby usłyszały zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im 10 lat więzienia. Dwóm kolejnym zarzucono niepowiadomienie służb o przestępstwie, za co do więzienia mogą trafić na 3 lata. A nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować się w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
2: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
0: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Na koniec jeszcze ważny apel od leśników. Nie wyrzucajmy śmieci na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warte, jak podkreślają pracownicy rezerwatu, takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda, a to jest niebezpieczne, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
3: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
0: A dodam jeszcze, że Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
1: Pogoda. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Od tego może sobie zacznijmy. Noc będzie przyjemna, nawet ciepła, okolice 14-15 stopni, bez deszczu tak naprawdę w całej Polsce. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to całkiem przyjemnie, umówmy się, nie ma co narzekać, chociaż... No nie, pomyliłem się, przepraszam bardzo, jest na co narzekać, bo opady nawet gradu i deszcz tutaj może się pojawić tak naprawdę w całej Polsce, burzowo, ale ciepło, 29 stopni, no. Szkoda, szkoda, naprawdę. Poczekajcie, ja w to nie wierzę. No naprawdę będzie tak? No będzie, no. A środa? Jaka będzie się... O nie. No trochę lepiej, ale dalej deszczowo.
4: Ja nie.

0: Tak, Janu Silva, King of My Castle. I coś mi się wydaje, że już za kilka dni, dosłownie to uwaga, we wtorek, środa, czwartek, trzy dni. Trzy dni dzielą nas od tego, żeby zasiąść przed telewizorami, panowie, i cieszyć się mundialem. Mistrzostwa świata będą trwać w najlepszej. Wtedy wszyscy będziemy królami swych twierdz. Oczywiście może się pojawić szwagier, sąsiad, kolega, przyjaciel. No, ktoś tam zawsze może po prostu do nas wpaść i wspólnie możemy cieszyć się tymi emocjami. A myślę, że będzie co oglądać, bo umówmy się, no, grup cała tutaj gromada od A do L, więc to będzie, naprawdę będzie. No nie będzie tylko naszej polskiej kadry. Jak już dobrze wiemy, ja wiem, że to boli, ale powiedzieć trzeba. No i oczywiście, tak sobie myślę, że jak Mistrzostwa Świata, to coś mi się wydaje, że pewnego klasyku tutaj nie zabraknie.
1: I oświadczam ci, Pusia, jak mi w trakcie mistrzostw chociaż raz przetniesz linię łączącą, ekran z moimi oczami, jedziesz do matki.
2: Na pełnej z Vox FM.

To też przewodzi, znaczy składa się na to, że produkują one co najmniej połowę tlenu w atmosferze i są głównym źródłem białka dla ponad miliarda ludzi. Ja nigdy jakoś dobry tam z takich rzeczy nie byłem, typu biologia, geografia, i nie ukrywam, po prostu to przeczytałem. Ale no, coś możecie już teraz czymś zaszpanować wśród znajomych. Kolejna ciekawostka jest taka, że większość tych oceanów, ona nigdy dokładnie nie została zbadana.

0: Jeśli się podoba, to głosujemy. Andy Dust, DJ Harris i Zocharia, czyli numer 3 naszej best listy. Warto wchodzić, warto głosować. Najświeższe notowanie w najbliższy piątek, więc no, szybko licząc, jest jeszcze kilka dni do tego, aby zagłosować, żeby oddać głos, żeby wesprzeć swoich faworytów. Jak zjedziecie nieco niżej, będąc już w zakładce best lista, to tam są też propozycje. Na nie też można głosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Reklama.

0: wkrótce zarzuty w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. O tym już za chwilę. Znamy kolejnych chętnych na urząd prezydenta Krakowa. Swoich kandydatów wystawili dziś PiS i Lewica. Sensacja tegorocznego Roland Garrosa, Maja Chwalińska, jest już w Polsce.
1: 20 na zegarach, to najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się jutro rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
2: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości już przedstawia program. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat PiSu na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
3: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
0: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata, za to swoją kandydatkę ogłosiła dziś Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3 ofiary utonęły w czerwcu. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
5: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
4: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
6: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
4: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
0: Do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. Tymczasem ratownicy wodni z Małopolski dostali pieniądze z kasy województwa. To 400 tysięcy złotych. Pomoc trafi w sumie do kilku WOPR-ów z tego regionu. A mówi o tym wicemarszałek województwa Witold Kozłowski.
7: Wszystko zależy od priorytetów danego WOPR-u, bo czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu, czasami jeszcze na jakieś dodatkowe wydatki związane bezpośrednio z akcjami ratunkowymi.
8: Dostaliśmy w tej chwili wsparcie, to jest kwota 10 tysięcy. To jest przeznaczone na skafandry nowe, żeby ratownik bezpiecznie do tej wody mógł wejść, kamizelki asekuracyjne czy buty.
0: Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Dodam jeszcze, że od 2013 roku do małopolskiej grupy WOPR trafiły już ponad 4 miliony złotych.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Już za chwilę rusza walka o złoto koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na początku 2 mecze w stolicy, potem rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Kibice z Lubuskiego nie mają wątpliwości, że w serii do 4 wygranych górą będzie Zastal.
10: Będzie ciężko, ale liczę na to, że wygramy. My oglądamy tylko w telewizji. Myślę, że będzie do ostatniego meczu zacięta batalia i wygramy jednym meczem.
11: Będzie ciężko na pewno, ale myślę, że wygramy tak czy inaczej.
12: Czyli co, 4-0 czy 4-3, 4-2, ile?
11: Myślę, że 4-3 się skończy ostatecznie.
0: Mecz rusza już za 10 minut o 20:15, a kolejny będzie w środę. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
13: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem to Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai, a dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Chcecie wiedzieć, jaka jutro będzie pogoda? Naprawdę chcecie? No dobra, to powiem. Opady deszczu, miejscami nawet opady gradu. Ale będzie ciepło, tak? 28-29 stopni. I jak tak patrzę na mapę tych opadów deszczu, to tak naprawdę tylko tutaj ściana wschodnia, dokładnie północy wschód, będzie suchy. A tak poza tym ten deszcz może się pojawić w całym kraju. Dopiero w środę będzie delikatnie lepiej. Ale to nic, czekamy. Czekamy na te lepsze, cieplejsze dni. I słoneczne, oczywiście.
9: Na pełnej z Box FM.
1: Michał Trawka, dobry wieczór.

Czy ja już mówiłem, że dajemy dwa koła? Jeśli mówiłem, to może przypomnę. Tak, jest taka akcja, gdzie Vox FM daje dwa koła. Co trzeba zrobić, żeby te dwa koła trafiły do Was? No, wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Tam trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A później pierwsza zmiana przywiezie Ci rower. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo najważniejsze. A jakby tego było mało, to jeszcze dorzucimy nasze voxowe gadżety. Fajna sprawa, co? A? voxfm.pl, tam odsyłam. Na pełnej...

Ależ to gra Basic Element i Feelings w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut po 20 na zegarach. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie. Być może w tym momencie faktycznie tej dobrej, pozytywnej energii potrzebujecie, więc warto być z nami. Proponuję zrobić nieco głośniej. I jak ktoś ma ochotę, to nawet troszeczkę się poruszać. Dlaczego by nie? Kto komu zabroni?

I z wami to można opracować, napisał do nas Mariusz. Pozdrawiamy generalnie i polecamy się na przyszłość. Jeżeli ktoś faktycznie w tym momencie pracuje i potrzebuje turbo doładowania w sposób taki muzyczny, to jak najbardziej Vox FM jest tutaj dobrym rozwiązaniem. 20:45 na zegarach, to znaczy tylko jedno, za 15 minut 21. Bystry jestem, co?

0: trzeba przyznać, że to naprawdę dziwne uczucie, prawda? Déjà vu. Déjà vu. To zwał jak zwał. Tak czy inaczej, za kilka chwil 21. Czas najświeższych wiadomości, czas, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto odpoczywa, niech odpoczywa, kto pracuje, za tych trzymam kciuki. My słyszymy się jutro po 17:00. Michał Drawka. Miłego.
1: Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Opinia już jest, ale decyzja jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. 19-latek zatrzymany po śmierci 42-latki z Tczewa to syn ofiary. A na koniec odzwonię wdzięczności, które słychać we wrocławskim szpitalu. Minęła 21, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala. To po dramatycznym wypadku na lotnisku w Bielskich Aleksandrowicach. Ze wstępnych informacji wynika, że z wysokości około 50 metrów na ziemię runął szybowiec. Zginęła kursantka. Instruktor w stanie ciężkim trafił do szpitala. Obecnie służby zabezpieczają miejsce zdarzenia do wykonywania dalszych czynności wyjaśniających. Opinia wydana, decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego w odpowiednim czasie. Takie informacje po wielogodzinnym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, zaznacza szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie krytykuje decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
9: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
8: Wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki, a UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna odpowiedzialna za masowe ludobójstwo na Polakach, m.in. na Wołyniu. Po tragedii w Tczewie ruch prokuratury wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań w Tczewie. Wiadomo, że zatrzymano 19-letniego syna kobiety. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
10: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują ogląd dzienny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
8: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci 42-latki. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
11: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. PiS jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
8: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. I jeszcze ikony i kultowe miejsca Śląska na znaczkach pocztowych. To wszystko w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polskie, mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej.
12: Można zobaczyć zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek, a także górnośląskie koleje wąskotorowe i elektrociepłownię Sząbierki.
8: W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny, Ziemię Świętokrzyską, Lubelszczyznę czy Podlasie. Tej nocy padać będzie tylko i wyłącznie na zachodzie kraju, reszta bez opadów, ale z delikatnym zachmurzeniem. A jeśli chodzi o temperatury, to około 10 stopni na plusie na północy kraju, 13 stopni w centrum, do 17 nawet na zachodzie. I to będzie taka cisza przed burzą, dosłownie przed burzą, bo jutro od rana same grzmoty i to w całej Polsce. Do 30 stopni na plusie na wschodzie kraju, tyle pojawi się w ciągu dnia. No i będzie też oprócz tej burzy oczywiście deszcz przez cały dzień.
3: magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
13: Anna Badowska, zapraszam. Kłady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżają gruntowne drogi. Kierujący kładami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

zmianami społecznymi. Chociażby ludzie szukają adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce. Las jest miejscem prowadzenia gospodarki leśnej, jak również niektóre obszary są chronione. Przyroda powinna tam mieć spokój.

29 ustawy o lasach. I trzeba pamiętać, że zgodnie z kodeksem wykroczeń, sprawcy takiego wykroczenia, czyli wjazdu do lasu quadem lub crossem, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Ale to nie koniec sankcji, gdyż szkody mogą się kumulować nie tylko wjazd do lasu,

swoją rolę, to może dodatkowo powodować, że sprawa może być skierowana do sądu. A wtedy kara grzywny może być zaostrzona nawet do 5000 zł. Pomimo tych kar,

0: że może wszyscy nie wiedzą, więc potrzebna jest też akcja taka, żeby o tym mówić. Jak najwięcej.
1: Należy o tym przypominać, że wjazd na takich pojazdach jak quady czy motocykle crossowe do lasu może być szkodliwy. W takim razie przypomnijmy, bo cierpią przede wszystkim rośliny i zwierzęta.
0: Dlatego, że las to miejsce, gdzie przyroda ma swoje miejsce, rozwijają się rośliny, rozwijają się zwierzęta, mają swoje lęgi. Także wjeżdżanie takim quadem czy crossem w różne miejsca powoduje, że są to poważne zakłócenia dla życia przyrodniczego. Są terminy, gdzie różne, na przykład gatunki ptaków mają swoje lęgi, gdzie zwierzęta wyprowadzają młode. I naprawdę tego ruchu w lesie powinno być jak najmniej, powinien być on ograniczony do niezbędnych czynności, no na przykład w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Są one przyjazne, technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane są też drzewa i wjeżdżamy do lasu w celach takich, aby administrować tym obszarem. No wszyscy budujemy to nasze polskie PKB i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało pracę. I trzeba pamiętać, że pracują nie tylko leśnicy, ale zakłady usług leśnych, którym zlecamy pracę w wynikach przetargu, jak również duża część osób zatrudnionych jest w przemyśle drzewnym. Wszyscy

i zauważył, że w pobliżu rezerwatu Leniwa, na terenie nadleśnictwa Kozienice, jest zwiększony ruch kładów krosów. Sprawdziliśmy to, mieliśmy wspólną akcję z policją, rozpoznaliśmy wzajemnie swoje metody, nawet stworzona została taka mapa tych najczęstszych przejazdów czy obszarów, które podlegają temu rodzajowi szkodnictwa. Także no.

0: to nie tylko problem mieszkańców lasu, ale także tych, którzy te lasy odwiedzają po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
1: Co jest takie niepokojące też, kładę i krosy, no mamy też zgłoszenia, gdyż ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na

pokrzyknąć. Nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec wyjeżdża w naszą stronę, nagle nie widzieliśmy go wcześniej, musimy uskoczyć. No naprawdę nie idziemy po to do lasu, by przeżywać jakieś dodatkowe stresy, rozterki. Może to być niebezpieczne dla turystów, my mamy ostrzeżenia, wiemy o tym i szczególnie te nasze akcje przeciwko kładom i krosom też w terenach turystycznych są prowadzone, dlatego że zależy nam bardzo na bezpieczeństwie turystów. W okresie pandemii jest tych turystów w lesie więcej. Lasy są taką ostoją i miejscem regeneracji sił fizycznych i psychicznych i my dostrzegamy

czasu może być jeszcze większa. No, nie cieszą też, martwią wjazdy na tereny wydm. No, wbrew pozorom nie znajdujemy się w miejscach, gdzie są typowe, na przykład nadmorskie wydmy, ale Puszcza Kozienicka to są pasy porośniętych lasem w tej chwili wydm. Są miejsca też, które

zwracamy uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No, Lasy Państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszarów na naszych terenach dla jazdy quadami czy crossami. Nie ma takich przypadków u nas. Natomiast są specjalne, dedykowane tory crossowe, tak jak w Lesie Kapturskim jest to tor offroadowy Koniówka, który

przez Las Kapturski nielegalnie, stąd w związku z licznymi obserwacjami, jak i zgłoszeniami znowu internautów czy osób postronnych, społeczeństwa po prostu, reagujemy silniej i są to tereny szczególnie obserwowane przez Straż Leśną. Ile tej Straży Leśnej jest? No, w takim posterunku w nadleśnictwie przeciętnym Straży Leśnej jest od 2 do 4 strażników leśnych. Pracują oni na zmiany, również w dni wolne, po południowym terminie.

jeden ze sposobów walki z tego typu zniszczeniami w lasach, ale tak jak podkreślała nasza rozmówczyni na początku, wjazdy takimi pojazdami do lasu są nielegalne. Porozumienie z policją mające na celu ograniczenie szkodnictwa leśnego podpisano już w 2015 roku. Co przez te kilka lat zrobiono, by rozwiązać problem i w jaki sposób obecnie leśnicy i inne służby walczą z nielegalnymi rajdami?

na przykład turystów. Także współpracujemy tutaj w zwalczaniu tego rodzaju szkodnictwa z innymi służbami, z policją, ze strażą miejską. Staramy się organizować w miarę możliwości czasowych poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład na Leśnictwo Radom z Komendą Miejską. Także działamy i używamy.

rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to wynikać z nieświadomości, gdzie się wjechało, że złamało się prawo, a czasami no niestety są to takie typowo już zachowania agresywne. No, staramy się, żeby jak najwięcej edukować, czyli mówić o tym, że jazda quadem i crossem w lesie jest nielegalna i niszczy przyrodę. Mieliśmy taką akcję w Świętokrzyskim, wyjeżdżamy z lasu na tory,

0: Radia, bo ludzie też się przez to edukują.
1: I pozostajemy w kręgu przyrody. Będziemy teraz rozmawiać o dokarmianiu ptaków. Jak to zrobić, by pomóc, a nie szkodzić skrzydlatym gościom? Przypomina leśnik i ornitolog Jerzy Zawadzki.
2: Przy karmikach możemy spotkać kilkadziesiąt gatunków ptaków, począwszy od takich najbardziej pospolitych, jakimi są sikory. Przede wszystkim sikora bogatka, sikora modra. Nasze pospolite, wydawałoby się, wróble, które wcale nie są tak już pospolite, bo też troszkę w tej chwili jest mniejsza ich liczebność. Mazurki, czyli drugi gatunek wróbla, ale bardzo chętnie też biorą pokarm z tych karmików dzwońce, biorą też te bardzo ładne gołąbki, sierpówki, które żyją i w miastach, i na okolicznych też wsiach. Praktycznie rzecz biorąc, możemy też spotkać grubodzioba, możemy kosa, kwiczoła, kowalika. Jest szereg gatunków właśnie, które chętnie biorą pokarm. Można je łatwo zaobserwować, przyjrzeć się, no, nabyć trochę wiedzy związanej z tym, z tych obserwacji, jak tak wygląda, jak jest ubarwiony, czym się różnią. Można też rozpoznawać, powiedzmy, który u niektórych gatunków, który ptak jest samicą, który jest samcem. To też jest możliwe z obserwacji. Także to takie podstawowe informacje. I generalnie tu mówimy o dokarmianiu, ale to jest w sumie służy ochronie ptaków, gatunków, które są chronione. I to jest bardzo, według mnie, celowe i bardzo dobre działanie. Grubodziób jest to gatunek ziarnojada, który jest powszechnie występuje tutaj w naszym regionie. Charakterystycznie jest to ptak, powiedzmy, dwa razy większy od wróbla, z charakterystycznym, grubym, potężnym dziobem do rozbijania pestek. Najchętniej dzikich jakichś tam czereśni, orzeszków jakichś grabowych, czeremchowych jakichś tam pestek, w mniejszym stopniu tych naszych dużych pestek od czereśni czy wiśni. Żywi się również pączkami drzew bardzo chętnie. Jest to bardzo taki pięknie ubarwiony gatunek. No, ja myślę, że tu nie ma co opowiadać, jeśli chodzi o jakieś szczegółów ubarwienia. To trzeba zobaczyć. Są dostępne różne publikacje, książki. Myślę, że każdy, kto trochę zacznie obserwować ptaki, no, musi sięgnąć do jakiejś literatury fachowej i pomału te gatunki poznawać, rozpoznawać. A jeżeli chodzi o te sikorki, to oczywiście mają żółty brzuch, ale z czarnym krawatem. Jeżeli ten krawat czarny jest duży, to jest samiec. Jeżeli tego czarnego na brzuchu jest mało, to jest samiczka. Są to gatunki, które bardzo łatwo jest rozpoznać, szczególnie kiedy możemy stanąć za firanką przy szybie i patrzeć z bliska, jak one tam mocują się z jakąś, powiedzmy, skórką odsłoniny czy z jakimiś nasionami. I to bardzo są ciekawe obserwacje. Generalnie rzecz biorąc, te ptaki, które, tak jak pani powiedziała, sikorki, jeżeli chodzi o tereny miejskie, to głównie są to ptaki osiadłe, które tu próbują zimować. Tu jeszcze takim gatunkiem, który też można zobaczyć zimującym, który może rzadziej, ale też przylatuje do karmików, to jest, są i próbują zimować zięby, rudziki. Też można te ptaki zobaczyć, które potem typowo już przylatują z zachodniej Europy czy z Afryki i jest ich więcej w sezonie lęgowym. Natomiast takich typowych ptaków, które przylatują z daleka i by korzystały z karmika, to generalnie mogą być to właśnie kwiczoły, które przylatują w dużych stadach ze wschodu. Poza tym też szereg naszych gatunków są to ptaki w tej chwili koczujące. One są osiadłe, ale przemieszczają się na pewne odległości. I może tak się zdarzyć, że na przykład w jakiejś miejscowości koło Radomia większość tych sikorek, co przylatuje do karmika, to są akurat ptaki, które przesunęły się, są ze wschodu bardziej. No to nie wiem, czy bardzo z daleka przyleciały, no ale są to kwestie nawet rzędu 100 czy więcej kilometrów, gdzie ptaki się przesuwają. Szczególnie młode ptaki bardziej przesuwają się na zachód, w stronę tych łatwiejszych warunków zimowania. Także wiele wydaje się, że są te same ptaki, natomiast one pochodzą z innych populacji zupełnie, które delikatnie się przesuwają, potem wracają. Zależne jest też od aktualnie, jaka ta zima jest, prawda? Czyli też w zależności, jak ciężka jest zima, tak też ptaki reagują, prawda? Czy grubość pokrywy śnieżnej, gdzie wtedy jest trudniej też zebrać ziarnojadą, jakieś nasiona znaleźć. W tej chwili jest to dosyć jeszcze proste, nie ma tego śniegu tak dużo. ciepły, ten ocieplenie klimatu nie ma aż takiego znaczenia w tej chwili dla tych naszych pospolitych gatunków, które są liczne i łatwo jest je zaobserwować. No i jeszcze one, no, na szczęście chyba nie podlegają takim fluktuacjom związanym z tym, powiedzmy, całym zjawiskiem, bo różnie też różni naukowcy do tego podchodzą, czy to zjawisko w jakim stopniu występuje, czy ono istnieje, czy nie istnieje, to są podzielone ciągle kwestie. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny do tego ocieplenia, mówiąc prawdę osobiście. Jeżeli dokarmiamy ptaki, to powinniśmy dokarmiać je taką pełnowartościową karmą. Nie powinny to być tylko jakieś takie przysłowiowe resztki z naszego stołu, które też mogą czasami spowodować jakieś zaburzenia w trawieniu i mogą być powodem padania ptaków. Najlepszą, no, generalnie są jakby dwa rodzaje tej karmy. To jest taka karma tłuszczowo-tłuszczowa albo tłuszczowo-nasienna i nasiona, które ptaki bardzo chętnie też pobierają. Z nasion sprawa jest bardzo prosta. Takim podstawowym, najlepszym to jest dla wielu gatunków, to jest słonecznik. Można kupić też nasiona konopi, które są dla ptaków, są to normalne konopie, także żadnych tutaj innych, prawda, myśli, broń Boże, nie należy mieć. Bardzo chętnie są łuszczone, świetnie to wygląda, jak dzwońce czy grubodzioby łuszczą sobie w dziobkach, te wypadają łupiny, a nasionko jest, prawda, połykane. Te obserwacje już są ciekawe. Oczywiście też ziarna zbóż, prosa. Jeżeli ktoś już się bardziej tym interesuje, można zebrać też pewne rośliny, które na przykład bardzo dobrze działają na trawienie, bo wiadomo, że trawienie tych nasion jest też spowoduje jakieś tam utrudnienia żywienia się tylko, tak powiedzmy, cięższą taką karmą, ale to już są szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o tłuszczową karmę, najprostszą to jest wywieszenie takiej przysłowiowej słoninki, tak, czy skórki od słoniny, przy czym podstawowa rzecz, musi to być świeże, niesolone, powieszone, tak, żeby łatwo było ptaku dolecieć do tego kawałka słoninki, i to są też bardzo chętnie z tego korzystają. Może być to też przetopiony jakiś łój, który też ptaki bardzo chętnie dziobią, szczególnie sikory, kowaliki, albo kupić jakieś gotowe takie kule, prawda, z karmy tłuszczowej i z nasionami. Różne, jest duża podaż tego, można kupić właściwie bez większego problemu w jakichś sklepach z nasionami, czy z jakimiś rolniczymi rzeczami, bądź nawet w supermarketach, i mniej więcej one spełniają te wymogi tej karmy dosyć dobrej dla ptaków. Też w diecie człowieka przyjmowane jest, że takie podstawowe dwie trucizny to jest cukier i sól, prawda? Jedno i drugie jest w dużych ilościach niepotrzebne. Generalnie rzecz biorąc, ta sól NaCl powoduje jakieś zaburzenia. Ja oczywiście nie jestem weterynarzem, nie będę tu szczegółów opowiadał, ale generalnie rzecz biorąc, sól ta powoduje jakieś niekorzystne zmiany w organizmie. Chętniej, powiedzmy, gdyby to była na przykład potasowa sól, no więc ona pewnie by mniej oddziaływała negatywnie. Czasami nawet widać, że niektóre ptaki potrzebują, tak jak na przykład gołębie, które tam dziobią samochód jeżdżący po posolonych ulicach, i im trochę tej soli jakiejś tam potrzeba, prawda? Natomiast dla małych ptaków, no, jakieś taki mocno słone pokarmy, gdybyśmy wywiesili, no, powodowałyby one jakieś zaburzenia pokarmowe i praktycznie rzecz biorąc, dla ptaków niedużo trzeba dla takiej małej sikorki czy zjeść takiego pokarmu, który powoduje jakieś, powiedzmy, niekorzystne zjawiska w układzie pokarmowym. Już nie mówiąc, że taka sikorka powinna generalnie zjeść co najmniej 80% tego, co waży w ciągu dnia, żeby przeżyć do następnego dnia. No więc praktycznie rzecz biorąc, jest to bardzo aktywny ptak, bardzo intensywnie poruszający się, spalający dużo energii. No i to żerowanie, jeżeli już ma coś jeść, to musi jeść coś dobrego, prawda? Nie można robić takiej pułapki, żeby ptaki karma powodowała jeszcze jakieś dodatkowe, niepotrzebne problemy w okresie zimy, która jest zawsze takim ciężkim okresem dla wszystkich organizmów, wszystkich ptaków, zwierząt, które żyją na wolności. Chleb nie jest błędem. Ja myślę, że najlepiej, gdyby to były jakieś okruchy z tego chleba. Może, bo część ptaków to będzie zjadać. Natomiast na pewno chleb, który by leżał i zawilgotnieje i zacznie pleśnić, no, powinien być usunięty, bo to też powoduje to też niekorzystne zmiany w układzie pokarmowym, zaburzenia, choroby jakieś grzybowe, Tak samo jak powiedzmy z chlebem spleśniałym, czy tego typu jakimiś pokarmami też pochodzącymi, nie wiem, no, z jakichś obiadów, czy z czegoś, prawda, czy jakichś ziemniaków, czy też do karmiania na przykład jakichś łabędzi, kaczek, czy innych ptaków, które też w Radomiu są, występują właśnie kaczki, też w wielu miejscach są w parkach, czego kilka lat temu jeszcze w takiej skali nie było. Też powoduje duże niepotrzebne jakieś problemy pokarmowe i może przyczynić się do śmierci ptaków. Jeszcze wracając do pieczywa, no pieczywo też jest solone trochę, prawda? No wiemy, że tam sól jest dodawana do smaku, no mniej lub więcej. Jeżeli chodzi o te ptaki, one również bardzo chętnie zjadają i jakieś mogą być suszone owoce, i które też możemy na przykład wysypywać do karmików, nasuszyć jakieś jarzębiny, jakichś innych owoców, które są pobierane potem przez na przykład drozdowate kosy kwiczoły. Można oczywiście też nasionami żywić. Bez problemu przecież zjadają nasiona zbóż, nasiona ryżu, czy kukurydzy, czy jakichś innych kasz. Też ptaki to, kaczki to świetnie wciągają w siebie. Kaczka zresztą wszystko prawie w siebie wciąga, co tam znajdzie dookoła, prawda? Od żołędzi po najróżniejsze roślinne jakieś części. Praktycznie rzecz biorąc, ja nawet czasami gdzieś tam kupując jakieś nasiona na targu, gdzie są obok kaczki, to zwykle kupię też jakieś nasiona dla nich, czy w postaci nawet powiedzmy pęczaku, czy jakiś tam zbóż, idzie tam z kilogram czy więcej, jest to wysypane, no i kaczki się rzucają na to i to zjadają. Natomiast świeże takie pieczywo, no generalnie kaczką, no nie grozi, no które nie jest, no może nie świeże, ale takie już jak jest nam troszkę podeschnięte, ale jest czyste, wolne od jakichś, prawda, zapleśnień, od jakichś takich niekorzystnych rzeczy, i ptaki to zjadają i właściwie no praktycznie tutaj nie widać, żeby były jakieś większe problemy z kaczkami, choćby tu w parku Leśniczówka, gdzie ich tam jest nawet, nie wiem, 100 czy 200 sztuk i czasami więcej. I ptaki te bardzo chętnie chleb zjadają. Właściwie od tego nie widać, żeby jakaś ich liczba się zmniejszała, żeby im to jakoś szkodziło, prawda? Czy były jakieś upadki. Natomiast jeżeli byłaby jakaś zarażona jakimiś właśnie grzybami, chleb czy jakiś spleśniały, no to może to spowodować jakieś niepotrzebne, powiedzmy, upadki ptaków, no i zupełnie, że tak powiem, działanie nasze byłoby, no, niecelowe zupełnie. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ptaki, te ziarnojady, czy częściowo owadożerne, tak nie pamiętam, żeby akurat marchewkę chciały zjadać. Ale natomiast nieraz trafiało mi się, że na przykład sikorki bardzo chętnie dziobały jabłka, tak? To, co na przykład też owoce pokrojone bardzo chętnie drozdy spożywają, czyli kosy, kwiczoły, które sobie wtedy te owoce normalnie też, jeżeli takie jabłka gdzieś zostają na drzewach, w stadach, są przez nie dziobane, zjadane. No, potem oczywiście te jabłka tam zaczynają już rozkładać się, są raczej nieruszane przez ptaki, czyli to też jest, można powiesić jabłka za oknem i też będą w jakiś sposób, mogą być przy jakiejś gałązce, gdzie może usiąść ptak, i będą one dziobane, będą zjadane. Natomiast jeśli chodzi o kapustę, nie wiem, no możliwe, że na przykład jakieś kuropatwy, bażanty, czyli tego typu ptaki mogą dziobać te warzywa większe, natomiast w naszych tu warunkach takich, powiedzmy, przy domu w karmikach, no to raczej są rzadziej tego typu rzeczy wykładane, bo mówiąc prawdę, nie ma, no wiadomo, kto lubi najbardziej marchewkę, no przysłowiowy zając, tak, który zjada marchewkę, no akurat zając ma ewentualnie innego typu karmiki niż te nasze, do których przylatują ptaki. Jeżeli w jakiś sposób gotowane jakieś warzywa byłyby podawane, no to wiadomo, że ptaki typu kaczka, tam jakieś łabędzie, prawda, gołębie, no to będą to zjadać, no bo właściwie ptaki ostatnio też wiele nowych pokarmów osiągają i spożywają, czego czasami wcześniej ja nie widziałem. No, obserwowałem gołębie, które przykład zjadały irgę, podskakując do góry i dziobiąc owoce i połykając, czy na przykład tu jednemu z kolegów obiadły wszystkie czereśnie, gołębie grzybacze w czasie, tak? Także te zachowania pokarmowe są różne. W tej chwili ptaki, co mogą znaleźć, to starają się to w jakiś sposób zjeść, ponieważ miasto wcale nie jest taką dużym zasobem pokarmowym, jakby się wydawało, prawda? Dla szeregu gatunków. I myślę, że z tymi warzywami to należałoby tak ostrożnie i raczej nie wypchać całego karmika marchewką, burakami i kapustą, no nie daj Boże, kiszoną, prawda? I to raczej z tego karmika nie zniknie.
3: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
1: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, Daria Żurowska rozmawia ze swoimi gośćmi.
4: Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
5: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działanie w schronisku to troszkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt. Przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
4: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
5: Jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że nie tylko będzie nas około 30.
4: Jak wygląda praca wolontariusza?
6: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak? Czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak? Bo jednak siedzą w boksach te psy, tak? I nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
4: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
6: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak? Są po przejściach. Są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy spacer, tak? Czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
4: A najtrudniejsze?

0: No różnie jest, tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak. Ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
1: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
0: Znaczy, staramy się zawsze w weekendy, tak? W sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy, no, raczej przyjeżdżają regularnie.
1: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
0: No głównie przez straż miejską, tak, są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak.

0: Wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej tak opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w Słowicku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak. Więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do Słoniska i dostają pieska na spacer.
1: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć? Czy...
2: Oczywiście, jak najbardziej. Można dołączyć do samego schroniska, do wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby powiedzmy samodzielnie, ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
0: środków
2: pomoc.
0: Także i ludzi do adopcji.
2: I ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zrealizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i później piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7000 zł specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawie, które wymagają takiego leczenia, które powiedzmy uśmierza im ból i powiedzmy łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to trzy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym, i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
1: Mhm. To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
2: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa. Robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie, czy to powiedzmy jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takie rzeczy jak obroże przeciwpchelne. Pieski, no nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub pryskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, no jest to chemia, która powiedzmy, no, nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największym ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy działają przez 3 miesiące, na przykład pesmy nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast mówię, te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
1: Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
2: Oczywiście, no nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, przepraszam, nie w tamtym roku, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No i wiadomo było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat bez miejsc jest ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. No to wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj wzajemnością z pieskiem, wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer z tym psem, poznają się. Po pierwszych takich kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
1: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
2: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. Oczywiście powiedzmy taka adopcja też polega na tym, że piesek, który jest ma swoich właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też jeszcze pieski muszą się poznać, ale podwór, wybieg dla psów, a dom to co dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, no są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że po sobie nie może poradzić i no, z bólem serca, ale musi oddać.
1: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
2: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na tym czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że zgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
1: A u pani jakaś taka historia?

0: ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał się, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
1: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
0: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Słońska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym się, tak. Może też historię poznał, tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu, no, piękne, tak.
1: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
2: Jest, to jest i wielka odpowiedzialność, to są świetne słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wierzy o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronne nie mające psa mogą pomyśleć, że ktoś pies jest ten rozumu, ale no, my psiarze to z tym tak się zachowujemy, czy traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że powiedzmy, jeżeli powiedzmy ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będziemy tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
1: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
0: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze Słoniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak, oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza, no i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak, i to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. Z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
3: To tyle na dziś, za uwagę dziękuję, Anna Wadowska i do usłyszenia.

0: FM.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
1: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
3: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
1: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
4: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. No, to zwycięstwo miało miejsce we Francji, to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
1: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
6: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim Centralnym Portem Komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować Centralnego Portu Komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
1: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach. Za to swoją kandydaturę ogłosiła już Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia z powodu utonięcia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
8: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
7: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
0: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
7: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
1: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
1: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
9: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
1: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledcze potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
10: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
11: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
1: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
1: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
1: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego we Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
1: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
15: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Poruczniku Łukasz Macias Pieczała, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
16: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
1: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
17: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. Jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
1: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka potrójne szczęście. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
18: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Urząd Transportu Kolejowego stwierdził szereg nieprawidłowości. Koleje Mazowieckie się z tym nie zgadzają. Przewoźnik odmówił podpisania protokołu po wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Szczegóły zna Sandra Białek-Pawłowska.
1: Przypomnijmy, Urząd Transportu Kolejowego po przeprowadzonej kontroli wyliczył 24 nieprawidłowości w funkcjonowaniu kolei mazowieckich. Przewoźnik zgłosił jednak do dokumentu szereg zastrzeżeń. W oficjalnym oświadczeniu Koleje Mazowieckie informują, że w sprawie wypadku toczy się postępowanie administracyjne i to tam spółka na bieżąco przedstawia swoje dowody oraz wyjaśnienia. Dodajmy, że prokuratura nie zamierza czekać na wyniki administracyjnego sporu przewoźnika z urzędnikami. Jak mówi prokurator prokuratury okręgowej w Radomiu Robert Binczak, dowody zgromadzone w postępowaniu pozwalają na stwierdzenie, że jedna osoba nie dopełniła swoich obowiązków.
2: Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że śledztwo będzie prowadzone w fazie ad personam, czyli przeciwko.
1: Prokuratura jednak nie zdradza, kto usłyszy zarzuty.
0: Przesłuchanie podejrzewanego ma odbyć się jutro. Zdalnie sterowany model czołgu, ramię robotyczne do układania klocków oraz spacerujący wśród uczestników robot-pies. To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie czekają na uczestników zbliżającego się pikniku z nauką. Wydarzenie już w niedzielę na Radomskim Rynku oraz Kamienic Deskurów. 3,5 miliona złotych na modernizację oświetlenia ulicznego. Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z programu Instrument Wsparcia Inwestycji Samorządowych Mazowsze Pomaga. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę 490 betonowych słupów oświetleniowych oraz ponad 2000 starych opraw na nowoczesne lampy LED. Prace zostaną przeprowadzone m.in. na ulicach Kieleckiej, Maratońskiej, 1905 roku, Czarnieckiego, Chrobrego, Limanowskiego, Mireckiego, Kozienickiej, Grzesznarowskiego, Młodzianowskiej oraz wzdłuż obwodnicy południowej. Nigdy ze sobą nie trenowały, a i tak zwyciężyły w Kozienicach. Duet Karolina Narożnik i Basia Adamska wygrały 13. Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Dziewczyny pokonały w finale ubiegłoroczne triumfatorki Klaudię Turkot i Magdalenę Lewandowską.
3: Bardzo się cieszę. Jeszcze do mnie nie dociera. Bardzo wysoki poziom turnieju. Bałyśmy się, czy przejdziemy eliminację, także bardzo wyrównany poziom. Pary, które tutaj przyjechały, zdecydowanie potrafią grać w siatkówkę. Jesteśmy zaskoczone. To był nasz eksperymentalny duet. Pierwszy raz zgrałyśmy w tym zestawieniu. Jak widać, bardzo skuteczny.
4: Pierwszy raz w ogóle ze sobą nie trenowałyśmy, więc naprawdę przyjechałyśmy tutaj na, tak powiem, na wielkim spontanie.
0: Mówiła Karolina Narożnik i Basia Adamska. Mecze odbywały się na boiskach przy ulicy Bohaterów Studzianek 30. Powstać ma jedna baza danych dotycząca zwierząt domowych. To główne założenia ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Dokument został podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak mówi Maryla Rybińska ze Schroniska dla Zwierząt w Radomiu, to krok w dobrą stronę. Teraz z systemem bywa różnie.
5: Niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią.
0: Obecnie w radomskim schronisku przebywa około 400 zwierząt. Przez wiele lat produkowano tam nie tylko broń, ale również między innymi maszyny do szycia i pisania. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Na ekspozycji pojawiły się oryginalne sztuki broni, wzorniki i inne pamiątki. Jak mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Łucznik na stałe wpisał się w historię miasta.
6: Zakłady metalowe Łucznik w Radomiu dla wszystkich mieszkańców Radomia to miejsce pracy kogokolwiek z rodziny, bo nie było takiej rodziny, która bądź w kooperacji, bądź bezpośrednio w zakładach metalowych nie pracowała.
0: Wystawę poświęconą zakładom metalowym można oglądać do 31 października. We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki i nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedle Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z planem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
7: Trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem baluster od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony.
0: Na budowę kładki miasto przeznaczyło 9 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z programu Polska Wschodnia. Nie uciekają od człowieka, budzą sympatię, ale to wciąż dzikie zwierzęta. W radomskich lasach można spotkać młode zające czy sarny, które niedawno przyszły na świat. Leśnicy apelują, nie dotykajmy tych zwierząt, bo narażamy je na atak drapieżników.
5: Jakichś zajączków, które wydają nam się biedne i opuszczone, one są specjalnie zostawiane. Nie mają zapachu, drapieżniki takich nie wyczuwają. My, jeżeli dotkniemy takie zwierzątko, zostawimy swój zapach. Naprawdę jego rodzice wiedzą, gdzie to zwierzę jest. Przychodzą karmić.
0: Powiedziała nam Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Okres, gdy w lasach jest najwięcej młodych zwierząt, potrwa do lata. 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle Nadleśnictwo Radom dokłada do utylizacji śmieci znalezionych w lesie. Nielegalne wysypiska śmieci to nadal duży problem. Znajdujemy tam dosłownie wszystko, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Możemy tutaj podzielić na dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek.
0: Leśnicy w celu ujęcia sprawców stosują fotopułapki i monitorują lasy. 3 lata więzienia i 1 miesiąc. Taki wyrok wydał radomski sąd wobec Oskara O. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad swoją dziewczyną, doprowadzenie jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania u niej obrażeń ciała. Więcej na ten temat Wojciech Wójcikowski.
9: Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do września ubiegłego roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej udręczenia fizycznego i psychicznego. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego. We wrześniu kobieta opowiedziała przechodniom o swojej sytuacji i poprosiła o pomoc. Wtedy Oskar O. został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
0: 19-latek dostał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu i Zgierzu oraz Agencja Mienia Wojskowego.
10: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
0: Informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od 5 lat. To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje artystyczne piątki. Pod okiem Marty Guraj będzie można zanurzyć się w technikach plastycznych, które pozwolą wyrazić siebie bez ocen i sztywnych ram. Warsztaty odbędą się w najbliższy piątek o godzinie 14 przy ulicy Śniadeckiej 2. W zajęciach może wziąć udział każdy bez względu na talent. Niemal 94 tysiące złotych z samorządu Mazowsza otrzymało środowiskowo-lekarskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Radomiu. Pieniądze zostaną przeznaczone na przyczepy ewakuacyjne do Kłada, a także ratownictwo i ochronę ludności na terenie województwa mazowieckiego. Jak mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR Radom, ratownicy wodni pracują na trudnym terenie, dlatego każdy tego typu sprzęt jest potrzebny.
11: Pamiętajcie Państwo, że trudno dostępny teren to jest trudny teren, na przykład teren wodny, na przykład teren bagnisty, teren piaszczysty, tak, teren, który my jako system przyległy do Państwowego Ratownictwa Medycznego może być zadysponowany do działań ratunkowych.
0: Środki pochodzą z programu Ratownictwo i Ochrona Ludności. W sumie wsparcie w wysokości blisko 1,5 miliona złotych trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Stawiają na profilaktykę i edukację najmłodszych. W czerwcu Komenda Miejska Policji we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizują akcję Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Będzie to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na symulatorze. Cel jest jeden – uświadomić młodych ludzi na niebezpieczeństwo czyhające na drodze, mówi Tomasz Fituch, szef radomskiej drogówki.
12: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to wspólna odpowiedzialność nas wszystkich. Dlatego inicjujemy to wydarzenie profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. Jego celem jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw wśród młodzieży. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że kierowanie pojazdem to nie przywilej, przede wszystkim jest to odpowiedzialność za życie swoje i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Przedsięwzięcie będzie łączyło tak edukację z praktyką. Każdy będzie mógł z uczestników sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.
0: W akcję włącza się Fundacja W Głowie Się Nie Mieści, mówi wiceprezes Weronika Domagała-Dominiak.
13: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych obszarów odpowiedzialności społecznej. Dlatego wspólnie z partnerami przedsięwzięcia podjęliśmy inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości staną się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale przede wszystkim budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw już od najmłodszych lat. Chcemy pokazać młodzieży, że kierowanie pojazdem wymaga rozsądku, wyobraźni oraz szacunku do życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Wydarzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2026 roku, połączy elementy wiedzy teoretycznej oraz praktycznych konkurencji realizowanych z wykorzystaniem profesjonalnego stymulatora jazdy. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, natomiast zwycięzca przedsięwzięcia otrzyma kurs prawa jazdy kategorii M oraz motorower o pojemności do 50 cm sześciennych. Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, instytucjom oraz podmiotom wspierającym inicjatywę, a przede wszystkim szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu za zaangażowanie, wsparcie organizacyjne oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Wierzymy, że wspólne działania profilaktyczne mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w wydarzeniu i aktywnego włączenia się w promowanie odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
0: Takie akcje są potrzebne, mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
14: Cieszę się, że wracamy do tego pomysłu i konkursu Moje Prawo Jazdy i że udało nam się tak naprawdę wspólnie z Komendą Miejską Policji połączyć akcję, czyli Wyobraźnia Ratuje Życie i Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Pamiętam, jak pierwsza edycja tego konkursu cieszyła się przede wszystkim dużym zainteresowaniem i sporą ilością uczestników. A co to powoduje? No przede wszystkim powoduje to, że nagroda jest atrakcyjna, bo w ramach tego konkursu można wygrać skuter, ale oprócz tego skutera też wygrywamy kurs prawa jazdy i potem tylko formalność, egzamin. Można tak naprawdę korzystać w ruchu drogowym i być pełnoprawnym uczestnikiem tego ruchu drogowego. Dlaczego o tym mówię, szanowni państwo? Przede wszystkim dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dla samorządu Mazowsza bardzo ważną sprawą jest to, żeby uczestnicy ruchu drogowego byli przede wszystkim osobami, które są przygotowane, mają wszelkie uprawnienia. My oczywiście do tej pory podchodziliśmy, myślę, tak trochę pobłażliwie do tych osób, ale myślę, że zmiana przepisów wymusiła też to, że tak naprawdę coraz łatwiej z jednej strony zdobyć prawo jazdy, a z drugiej strony musimy przypominać o odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci i za to, że jeżeli nie mają tych uprawnień i jeżdżą pojazdami, czy to rowerem bez karty rowerowej, czy skuterem bez prawa jazdy, to odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Wszystko jest fajnie i dobrze do momentu, kiedy nic się nie wydarzy. Problem pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do zdarzenia drogowego, bo wtedy się pojawia lament, płacz. Co dalej? Tylko w zeszłym roku, według danych Komendy Głównej Policji, niepełnoletni uczestnicy ruchu drogowego spowodowali ponad 1000 wypadków drogowych w całej Polsce. W tych wypadkach zginęło ponad 30 osób. To nie jest mała liczba i każde życie ludzkie jest ważne i o każde życie ludzkie warto dbać. Dlatego też idea pokazania tego, jak można w sposób prosty zdobyć moje pierwsze prawo jazdy, jest bardzo ważna. Ja chociażby z dzisiejszego dnia podam państwu statystyki, bo od marca mamy możliwość egzaminowania osób w wieku 17 lat. Takich osób do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przystąpiło już ponad 1000. I kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorie, jest w granicach 50 paru %, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, czyli ten już w samochodzie, to takich egzaminów już przeprowadziliśmy w ciągu tych 2 miesięcy ponad 300. I tutaj przy zdawalności na kategorię B. Kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%, to tutaj mogę Państwa zaskoczyć, zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%. Także to pokazuje, że ci młodzi ludzie mają potencjał, a my twórzmy im szansę do tego, żeby legalnie mogli po naszych drogach jeździć. I temu ma służyć przede wszystkim ten konkurs i pokazać, że można zdobywać wiedzę, a dzięki tej wiedzy można dostać ciekawą nagrodę i w sposób bezpieczny poruszać się po naszych drogach.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
0: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
2: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjęcia tej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
0: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
3: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. To zwycięstwo miało miejsce we Francji. To do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
0: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
5: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować Centralnego Portu Komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
0: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach. Za to swoją kandydaturę ogłosiła już Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia z powodu utonięcia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
7: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
6: Zaznacza Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
8: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
6: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
0: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
0: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
9: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
0: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał od zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z prokuratury okręgowej w Lublinie.
10: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
0: A przypomnij, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
11: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
0: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
12: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
0: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
13: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
14: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: Koleje mazowieckie wniosły wyniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
15: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias z Pieczała, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
16: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
0: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
17: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dnia wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. Jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość. I chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
0: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka potrójne szczęście. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w Kieleckiej Placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
18: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze. Kłaniam się Państwu.
1: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
2: Nie, nie, nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie
1: musimy. Jarosław Kaczyński wie, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
2: No, że tak powiem, tak jest najwyższy. Godniej powiedzieć. Natomiast nie no, decyzja myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, no to już jest rzecz wtórna. No, na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
1: Jak to jest, proszę pana, z tą kontrasygnatą premiera, bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna, no właściwie automatyczna, można by powiedzieć, ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda, więc no decyzja niestety. Premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna, to jest zwyczaj, a nie ustawa.
2: To zależy w jakim przypadku, dlatego, że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta, na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta, to znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest? Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. No ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, można zażądać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, no to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
1: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca. Tylko pytanie, czy to mu pomoże.
2: Odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna. Żadna. Natomiast pan premier Tusk, jeśli można pociągnąć tylko ten wątek, to chciałbym przypomnieć o wpadce potwornej pana premiera w momencie, kiedy on wycofał swoją kontrasygnatę zupełnie w innej sprawie, twierdząc, że można to zrobić. No nie można tego zrobić i potem nawet sąd administracyjny o tym zdecydował.
1: Wpadka premiera Tuska, na pewno spora część internautów chętnie się dowie o szczegółach.
2: No, to była kwestia już sprzed bodajże roku. Tam chodziło o, moim zdaniem, to jest moje zdanie, pewien nieformalny deal między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem. Chodziło o to, że z jednej strony potrzebna była aktywna akcja prezydenta Dudy, żeby powołany został komisarz Komisji Europejskiej, którego chciał rząd Donalda Tuska, a z drugiej strony chodziło o możliwość dokonania wyboru na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pan Kapiński nim został wówczas. Uwaga! Prezesem wówczas Izby Karnej, a nie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, którym został następnie. Tak. I tutaj do zwołania tego gremium, do procedowania w tej sprawie była potrzebna kontrasygnata premiera Tuska. I premier Tusk to podpisał, po czym środowisko sędziowskie że tak powiem, w cudzysłowie starych sędziów, nie cierpię tych określeń, ale one się jakoś utarły, podniosło wrzawę, że jak to, i premier Tusk się wycofał. Powiedział, to ja wycofuję tę kontrasygnatę, czyli osiągnąłem to, co chciałem. No to nie, dla mnie to nie było dyskusyjne, aczkolwiek kilku wybitnych prawników zdołało się w tym czasie już wygłupić, zapominając o tym, co pisali w swoich podręcznikach wcześniej. No nie, kontrasygnaty nie da się wycofać. Kontrasygnata jest pewnym faktem. Jest to złożenie podpisu na akcie prezydenta. W związku z tym, jeżeli ktoś mógłby się wycofywać, to ewentualnie tylko prezydent.
1: Panie profesor, no i potem ta sprawa nie mówi tego głośno, bo ktoś to usłyszy i naprawdę będziemy mieli w Polsce taką sytuację, że wejdzie nam w obycze, że prezydent lub premier, a niżej minister, będą sobie przypominać po pół roku czy roku, że jednak w gruncie rzeczy to oni nie chcieli podpisać i wycofają.
2: Panie redaktor,
1: będziemy żyli...
2: Panie, tam była mowa o tym, że on się pomylił, że mu...
1: Tak, że urzędnik...
2: Tak, podłożono rzekomo. No to było dosyć żałosne. Ale panie redaktorze, proszę państwa, w ogóle żyjemy w sytuacji no, kompletnego upadku, jeśli chodzi o prawo w rozmaitych jego obszarach, nie tylko tym osobowym, ale no, pan wywołał tu sprawę liczby aktów normatywnych podjętych. No, inflacja prawa trwa od lat. To nie jest kwestia ostatnich dwóch lat, ani poprzednich ośmiu, ani poprzednich dziesięciu i tak dalej. To trwa od lat. To jest tragiczne zjawisko, które powoduje, że prawa jest coraz więcej, jest ono coraz gorsze, coraz mniej spójne wewnętrznie, no bo jak coraz więcej jest go, to jest im mniej spójne. Ludzie coraz mniej z tego rozumieją i tylko jedna grupa zawodowa z tego korzysta. Prawnicy oczywiście. To no jest... bo bez nich się nie da ruszyć. Żadne firmy pan nie poprowadzi, jak pan nie będzie miał dużej firmy, a małej też. Jak pan nie będzie miał kancelarii prawnej, która będzie pilnowała tych spraw, bo przecież w tych przepisach się nikt nie zorientuje. Tutaj mamy jeszcze przecież przepisy Unii Europejskiej, które wchodzą. Część z nich działa bezpośrednio. Następnie mamy kwestie oprócz aktów wewnętrznych różnego autoramentu polskich, które Sejm cały czas produkuje, które ministrowie cały czas produkują, zresztą czasami niezgodnie z ustawami i tutaj minister Żurek się popisuje w tym względzie, bo mówi, nie mogę zmienić ustawy, no to ja to rozporządzeniem robię, no to tak nie można. To mamy jeszcze wykładnię sądów, która jest też rozmaita, a to jest to prawo law in action, to jest to w działaniu prawo, które powinno choćby przedsiębiorcę interesować. To wszystko może jest zabawne oczywiście, można się pośmiać, tylko to jest tragiczne również dla gospodarki, bo żeby prowadzić jakąś działalność gospodarczą, zainwestować swoje własne pieniądze, to człowiek musi wiedzieć, na jakim gruncie on stoi, prawnym, a nie na grzęzawisku ustawicznej zmiany przepisów. Przecież tak się nie da normalnie
1: to jest taki,
2: funkcjonować.
1: Nie tylko to jest woda na młyn mój, ale też i moment, żeby wprowadzić naszą rubryczkę Kto by pomyślał. Otóż kto by pomyślał, że mam jednak sukces i to mówię i bez ironii i z ironią. No, nie wiem szczerze mówiąc od czego zacząć, od czego nie. Otóż spadła ilość wydanych aktów prawnych w Polsce o prawie 10 tysięcy w stosunku do roku 24, czyli 25 do 24. A gdybyśmy porównywali 25 z 23, to sukces jest jeszcze większy, ponieważ spadło o prawie 20 tysięcy aktów prawnych liczba. Czyli to jest bardzo dużo. Kłopot polega na tym, że wciąż mamy tych wydanych, czyli po tych wielkich osiągnięciach ze zmniejszeniem, 123 634. Mamy też 66 dzienników urzędowych, bo my często mówimy, że używamy potocznie pojęcia dziennik urzędowych. Jest 66, bo są wojewódzkie, centralne i jeszcze są te, które już nie są obecne, tylko poprzednie, ale one wciąż zawierają obowiązujące prawo. Czyli mamy taką piramidę Cheopsa dzienników ustaw i bardzo dużą liczbę, która na dodatek okazuje się naszym zwycięstwem, ponieważ ona jest mniejsza niż mogłaby być.
2: I dlatego dzisiaj, żeby korzystać z prawa, nie możemy obyć się bez komputera i systemów prywatnych bądź publicznych, które dają nam dostęp do prawa, dlatego że dawniej przecież tych komputerów nie było i to wszystko funkcjonowało. Na podstawie...
1: Niech pan nie pocieszy, że może gorzej funkcjonowało.
2: Nie, chyba lepiej funkcjonowało. Panie redaktorze, proszę państwa, ja daję studentom a propos tego zagadnienia takie zadanie, żeby poszli do biblioteki, w ogóle, żeby poszli do biblioteki, bo to dzisiaj się studentom rzadko zdarza, bo oni mają bibliotekę w komórce, no ale żeby poszli do takiej prawdziwej biblioteki, gdzie stoją papierowe książki, i wzięli sobie i poprosili dziennik ustaw z okresu międzywojennego, z lat 20., 30., potem powojenny z lat powiedzmy 50., 60., 80. i no dzisiaj jest tylko w formie elektronicznej, żeby zajrzeli do tego ostatniego. I co się okazuje? Jeżeli weźmiemy przedwojenny dziennik ustaw, to będzie rocznik takiego dziennika ustaw, to będzie taki tom, takiej mniej więcej grubości, no, do 5 centymetrów, do 4, nie więcej. Jak spojrzymy na lata 60, to będzie powiedzmy 2 razy grubsze. Jak na 80, to będą to 2-3 tomy, ale dalej wszystko w ręku można będzie podnieść. Natomiast potem następuje jakiś wybuch tego wszystkiego. No i w końcu oczywiście ustawodawca zdecydował, nie, skończmy z tym papierem, po co mamy straszyć studentów, przejdziemy na wersję elektroniczną i dzisiaj mamy wszystko w wersji elektronicznej. Inflacja prawa jest zjawiskiem na całym świecie występującym i jest zjawiskiem samonakręcającym się. Czym więcej prawa, tym więcej prawa. Im więcej rzeczy uregulujemy, tym więcej wyjątków trzeba zrobić, tym więcej pułapek się tam pojawi, które trzeba będzie naprawić, a poza tym wszystkim jest to tak samo jakiś odprysk, myślę, tak zwanego, znanego niektórym prawa Parkinsona, no, stałego rozrostu biurokracji, zawsze linia ciągła. No i ci biurokraci, jak przychodzą do władzy, to co mówią? No to my zmienimy Polskę na lepsze. Jak? No wydamy nowe przepisy. No bo tak jest najłatwiej, prawda? No, ale myślę, że to jest taka różdżka magiczna, że to można przepisem wszystko zmienić. Tymczasem tak nie jest.
1: Ale nie jest tak, że my Polacy zachowujemy się wobec polityków wyjątkowo nie fair. Mówimy tak, te bałwany, no już ile oni tego prawa, sami go nie rozumieją, ale potem cieszymy się, kiedy jakieś nowe prawo wyjdzie. Dam kontrowersyjny być może przykład. Ustawy o hulajnogach i między innymi o kaskach dla młodzieży i tak dalej. Jest powszechne zadowolenie, poza może takimi wolnościowcami z radykalnych skrzydeł Konfederacji, którzy uważają, że gdzieś kask, jutro maseczka.
2: Ja się cieszę, że nie mam już skończone 16 lat i w kasku nie będę musiał iść.
1: Ale widzi pan, ale że generalnie jest takie zadowolenie, że wreszcie ktoś to uregulował. No i rzeczywiście ktoś powinien wreszcie to uregulować, bo ja sam się denerwuję, kiedy chodnikiem i wokół mnie śmigają nastolatki na bardzo szybkich, wydaje mi się, hulajnogach. Krótko mówiąc, chcemy przepisu hulajnogach i o tym, żeby jeszcze była ich nie wiem, elektryczna pojemność hulajnogi ustalona i oczywiście rozmiar kasku, bo to wiadomo, kask kaskowy nierówny, teraz oczywiście trzeba zrobić taką procedurę dobrego kasku.
2: A ile mandatów będzie można wlepić?
1: No i co, mamy teraz tego nie robić, tylko zrobić tylko taką ustawę pod tytułem. Człowiek powinien być rozsądnie ubrany, kiedy siada za kierownicą i policjant decyduje, czy pan jest rozsądny, czy nie.
2: Panie redaktorze, pan mi chce sprzedać w tym momencie pasztet z konia i z zająca. Żebym coś pochwalił albo zganił, co ma dwie strony. Otóż, jeśli o mnie chodzi, to prawo też reaguje na pewne zjawiska społeczne, ekonomiczne, na wynalazki. No i takim wynalazkiem jest taki elektryczna hulajnoga. Przedtem tego nie było. Się okazuje, że to może jeździć bardzo szybko. Jest jednocześnie bardzo wygodne. To się przyjęło. Jest potrzebne. Ludzie korzystają. Widać tak. Nie smrodzi, nie hałasuje, jest dostępne, ktoś na tym zarabia. Wszyscy są zadowoleni. No dobrze. Tylko, że można kogoś na chodniku rozjechać taką hulajnogą i wypadki się zdarzają. W związku z tym to jest przykład konieczności regulacji. Po prostu prawo, no trudno, żeby przeszło do porządku dziennego, bo jeżeli tak, to również nie regulujmy ruchu samochodów, prawda? No i wszyscy wiemy, co się stanie. Samochody staną, a wypadków będzie mnóstwo. Więc to trzeba uregulować. Ale z drugiej strony mamy kaski. No więc jeśli chodzi o kaski, to ja uważam, moja głowa, mój kask. Teraz dziecko, a kto jest dziecko? A przepraszam bardzo, a kto odpowiada za dziecko? To znaczy co? To państwo ma lepiej wiedzieć niż ja, czy moja pociecha ma mieć kask na głowie, czy nie. To może państwo nakaże mi dawać dziecku kakao rano, bo jest zdrowe. A potem uczeni stwierdzą, że kakao i mleko są absolutnie niezdrowe i powinno pić kawę, a nie kawę to herbatę, a będą tacy, co powiedzą, setka wódki dla dziecka przed pójściem do szkoły robi najlepiej. W związku z tym, w tym zakresie, to ja uważam, żeby państwo trzymało się z dala od dzieci, a rodzice, jak chcą, to kask zawsze sobie kupią.
1: We mnie tutaj wychodzi, jak widać, niedobity socjalista, bo pamiętam jeszcze...
2: A ze mnie niedobity wolnościowiec.
1: No, myślę tak, że każdy z nas zna ten esej Leszka Kołakowskiego z 77 czy 8 roku, że każdy jest liberalno-konserwatywnym socjalistą i to jest bardzo dobrze tam, bardzo to jest inteligentnie podane, a ile to już ma lat ten esej. Pojawia pan, myślę tak, człowiek, który rozbija sobie głowę i trafia do szpitala, trafia, jak się okazuje, do publicznego szpitala, do publicznego SOR-u. I to jest mój haczyk, przepraszam, ale nie, to ja się nagle sobie myślę, jestem oszczędny.
2: Panie redaktorze, ta sprawa...
1: Na łóżka, bo będziemy za ciebie płacić.
2: Już była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce przy okazji badania sprawy obowiązku zapinania pasów w samochodach.
1: No, pamiętam.
2: I muszę powiedzieć, ja się z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego całkowicie nie zgadzam. Uważam go za błędne, za błędne odczytanie konstytucji, ale oczywiście obowiązujące, no bo ja nie podważam orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego żadnego, ani tego bardzo dawnego, ani tego niedawnego, ani tego obecnego, ani tego przyszłego, jeśli wszystkie będą wybrane prawidłowo. Natomiast pytanie było takie, no to my mamy taki system służby zdrowia, który powoduje, że jak ktoś naraża swoje zdrowie, to inny za to płaci. Ale pociągnijmy to. A to dlaczego pan, panie redaktorze, i ja, jako osoby podejrzewam, nie nadużywające alkoholu, zapewne nie palące.
1: Zupełnie.
2: Ja nie palę. Ja jestem wrogiem palenia. Pan tak samo.
1: No to nikotynofobia.
2: Poczułem to od razu, że
1: poczułem
2: że nie
1: brak
2: poczułem.
1: Zapachu.
2: Poczułem brak zapachu i vice versa, mam nadzieję.
1: Tak.
2: W związku z tym ktoś inny wypala dwie paczki dziennie. I niestety dostaje raka w wieku lat 40 kilku czy 50, leczy tego raka za horrendalne pieniądze. Daj Boże, żeby mu pomogło, wszyscy tego życzymy, no ale tak czy inaczej to nas wszystkich kosztuje. I teraz jest pytanie, dlaczego my płacimy takie samo ubezpieczenie? A, bo pociągnijmy, bądźmy konsekwentni, bo mówimy, a rozbije sobie głowę, to niech w takim razie ma kask. No ale to zasada pewna proporcjonalności.
1: Moja nikotynofobia tutaj się ładnie odzywa. Rzeczywiście powinny być dodatki opłacenia, takie dodatkowe opłata.
2: Wie pan, gdyby tutaj siedział na tym miejscu taki wolnościowiec do kwadratu, to by panu powiedział, żadne dodatki. Ubezpieczalnia powinna być prywatna i teraz ubezpieczyciel się pyta, a pali pan? Pije pan? Tak, pije palę. To w takim razie będzie pan płacił 4 razy więcej.
1: Wie pan, to jest tak, że zwykle zwolennikami tych ubezpieczycieli prywatnych są młodzi mężczyźni o dobrym zdrowiu.
2: To też prawda, oczywiście.
1: Nie mają zbyt wielu dzieci lub żadnych. Wszystko po prostu jarzą.
2: I tak samo nie myślę o emeryturze i właściwie one są niepotrzebne. Tak, to, że tak powiem, moglibyśmy tutaj przejść na zupełnie socjalistyczny poziom i powiedzieć, by to określa świadomość.
1: Prokuratura się... Proszę nie poważnieć tak to ani nie w pana sprawie, ani nie w mojej, ale sprawie zbliżonej.
2: Nie, ja jestem dosyć spokojny, panie redaktorze, ponieważ w przeciwieństwie do pana ja posiadam immunitet jako członek Trybunału Stanu. W związku z tym proszę kontynuować.
1: Dobra, aluzjo paniał. Domaga się, że wycofania jednego z sędziów w sprawie Zbigniewa Ziobro. Dlaczego? No, bo ten sędzia był w delegacji. Wie pan, to słowo w delegacji w ogóle jest bardzo neutralne, ale w Polsce w miarę sprawiedliwości, wiadomo, jest obciążone tym, że Zbigniew Ziobro, bądź jego zastępca, ale głównie chodzi zawsze o ministra, wysyłał w delegację ludzi także dobrych tam, gdzie chciał, żeby oni byli, a złych też tam, gdzie by chciał, żeby nie byli. I w związku z czym ta w delegacji stała się pewnego rodzaju sformułowaniem.
2: Tak, delegowanie sędziego.
1: Robi minister, co chce, prawda? Co zawsze denerwuje
2: środowisko. I to funkcjonuje w Polsce od bardzo, bardzo wielu lat. Dłużej, no nie powiem dłużej, niż żyje minister Ziobro, chociaż kto wie, bo to od kilkudziesięciu lat funkcjonuje coś takiego, że się wyciąga sędziego z rejonu gdzieś tam, nie wiem, z drugiego końca Polski i nagle się go daje do Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest, bywa wygodne, bo się dostaje większe pieniądze, bo się dostaje mieszkanie.
1: Raz na jakiś czas to jest niewygodne, ale tu akurat chodzi prokuraturze.
2: A czasami w drugą stronę.
1: I oni mówią, ja tak powiem, za prokuraturę być może, mam nadzieję, że się za mnie nie obrazi, jak postawię kropki nad i tam, gdzie je nie stawiają. skoro Zbigniew Ziobro jakby wysłał tego sędziego na odpowiedni odcinek z jego wielką korzyścią, to jest między nimi taki rodzaj układ zależnościowy, że ktoś komuś coś wisi, ktoś komuś jest winien i teraz ten sędzia będzie nieobiektywnie oceniał sprawy związane ze Zbigniewem Ziobro, bo uważa, że jest mu coś winien. Tak. No i teraz pana jako prawnika znanego z niezależnych sądów chcę zapytać. Moim zdaniem jest tym, co mówi prokuratura, coś, co ja rozumiem, bo naoglądał się człowiek w życiu bardzo wielu układów takich klientelno-lojalnościowych, ale z drugiej strony, doprowadzając myśl prokuratury do końca, byśmy prawdopodobnie bardzo mało znaleźli sędziów, którzy nigdy nie są w żadnym układzie z byłym, obecnym lub przyszłym ministrem sprawiedliwości.
2: Dociągnięcie tej myśli ad absurdum jest bardzo proste, bo to naprawdę niewiele kropek trzeba postawić, tylko zgoła jedno. To jest absurd. Oczywiście jest czasami konieczność wyłączenia sędziego i przepisy bardzo
1: muszą
2: jasno,
1: być takie przepisy, prawda?
2: Tak. Są i powinny być stosowane wtedy, kiedy można stwierdzić, że sędzia no po prostu jest, to się nazywa iudex suspectus, czyli podejrzany, ale nie w znaczeniu podejrzany, że coś brzydkiego zrobił, tylko relacja tych dwóch osób, czy relacja sędziego do oskarżonego, do tej sprawy jest jakaś wyjątkowo bliska. Tymczasem kwestia awansu...
1: Nie jest wyjątkowa. Dwóch sędzia i ten drugi, który na przykład należą do koła łowieckiego.
2: Tak.
1: To już jest podejrzenie, że oni się tak lubią z tego koła łowieckiego.
2: Pytanie, ale to jest pytanie, bo możemy mieć koło łowieckie, do którego należą dwaj sędziowie, którzy... sędzia i pan Kowalski przysłowiowy, którzy nigdy ze sobą słowa nie zamienili. I co z tego? Albo na przykład, no cóż, ja jako sędzia miałbym podsądnego z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest tam pracowników, nie wiem, chyba w tysiące idących. To jest absurd.
1: Jest to trudne w ocenie, ale
2: to trzeba za każdym razem ocenić indywidualnie. Tak, natomiast wprowadzenie takiego mechanizmu jest nonsensem, tym bardziej, że każdy minister, jeżeli deleguje, no to dokonuje, a przepraszam bardzo, no to są kwestie również wniosków urlopowych, to są najrozmaitsze kwestie formalne, natomiast musi być wykazana ta zażyłość, pewna więź między tymi osobami. Ja mogę panu i państwu powiedzieć, na przykład jednym z takich praktycznie stosowanych takich wyznaczników, kiedy ja sam pisałem czasami wniosek o wyłączenie mojej osoby, bo kiedy byłem sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, był tam ktoś, z którym byłem w relacji i moim obowiązkiem jest wtedy napisać o tym, że ja z tą osobą pozostaję w pewnej prywatnej relacji, opisać tę relację i wtedy inny sędzia decyduje, czy mnie wyłączyć, czy nie. I bardzo często takim kryterium było, no dobrze, czy są ze sobą na ty, czy na pan, czy znaczy to. I dalej, czy brali udział we wspólnych imprezach i mówiąc wprost, czy pili razem wódkę. I w naszej obyczajowości jest to uznane za na tyle bliską relację, która może powodować brak obiektywności. Natomiast jeżeli ja kogoś znam, mówię mu dzień dobry, rozmawiam z nim, to jeszcze wcale nie znaczy...
1: Czyli myśli pan, że prokuratura przeszacowała?
2: Znaczy, jeżeli to jest jedyna przesłanka... No to zdecydowanie. Jeżeli to jest jedyna przesłanka, no bo może są i inne.
1: Zbigniew Ziobro tymczasem, by tak rzec kolokwialnie, dołożył do pieca. No, słowo się rzekło. Tak zaczyna odwołacza, to akurat zawsze chwalę, bo to ginąca forma, a przecież bardzo, bardzo polska. Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu. Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatu w całej Warszawie. No i taka, wie pan, dłuższa litania, w której pada słowo, ty, królu tej szajki, zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. No więc krótko mówiąc, jak ktoś taki jak Donald Tusk, król złodziejskiej szajki i opiekun oszustów, może w ogóle namagać się sprawiedliwości od kogoś takiego jak Zbigniew Ziobro? Bardzo emocjonalny wpis, pytanie, czy on pomoże Zbigniewowi Ziobrze. No dwa pytania właściwie.
2: Jak pan to czytał, to przyszedł mi do głowy, przypomniał mi się wiersz Hemara o Iwaszkiewiczu. z Londynu napisany w dzwonniku Kremla w Warszawie. Tak to się chyba kończyło, a w każdym razie takie były te słowa. Sytuacja poniekąd podobna.
1: Emigracja, z tym, prawda?
2: Tak, emigracja, przymusowa emigracja. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że czy to pomoże? No ja myślę, że w obecnym wymiarze sprawiedliwości, jak on jest kształtowany również delegacjami przez ministra Żurka, ministra pana Donalda Tuska, który to minister, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, to zdjął, i to w sposób niezgodny z prawem, moim zdaniem, system losowania sędziów, co jest bardzo istotne. Mianowicie ustawa za poprzedniej władzy, ustawa, zaznaczam, nie minister, wprowadziła system losowania sędziów w każdym składzie trzyosobowym, wszystkich trzech sędziów. Natomiast ponieważ obecna koalicja nie jest w stanie przeprowadzić innej ustawy, bo na to nie zgodzi się prezydent, zapewne, w związku z tym minister Żurek swoim własnym aktem podustawowym, czyli rozporządzeniem, zmienił tę zasadę, mówiąc: losujemy tylko sędziego sprawozdawcę, a reszty to wskazuje prezes sądu palcem. Czyli dwóch na jednego będzie zawsze. W takim układzie szanse ministra Ziobro na proces, w którym system prezesów sądu, ukształtowany przez ministra Żurka, zresztą często z pogwałceniem zdania kolegiów poszczególnych sądów, no przecież przeorał ten system prezesów, a więc otrzymał do ręki instrument, który pozwala wyznaczać składy sędziowskie, no to powoduje, że szanse ministra Ziobro na uczciwy proces obecnie są żadne, ale w każdym razie niewielkie. Może niewielkie, tak bym powiedział. I w związku z tym to, co on mówi o szefie ministra Żurka, czy też zapewne powie o nim samym, ani nie zwiększają tych szans, ani ich nie zmniejszają, bo one są i tak minimalne. Natomiast cóż, oznacza to jedno. Na pewno pan były minister Ziobro nie zamierza obecnie wrócić do kraju.
1: A myśli pan, bo moi koledzy i koleżanki tu się wyśmiewają ze mnie, ale że jest taka możliwość, że po prostu opadnie pewna fala emocji, wzniesie się inna fala emocji, tak. Dzisiaj nie do przewidzenia, wróci Zbigniew Ziobro i będzie takim rodzajem pomnikowej postaci, która cierpiała. O ile emigracja jest cierpieniem, moim zdaniem można założyć, że w wielu przypadkach tak, przymusowa emigracja jest. Wróci i będzie mówił: no tak, ja właśnie jestem tym prześladowanym i teraz wam powiem, gdzie leży sprawiedliwość. O, tam leży. Pójdę, schylę się, podniosę, idźcie za mną.
2: Trudno mi powiedzieć. Trudno, bo to zależy bardzo wiele od, przede wszystkim od tego, jaki będzie efekt następnych wyborów, jak się ukształtuje ta nowa władza w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jaka będzie narracja mediów wokół tego. Ona będzie pewnie rozmaita, tak jak media są rozmaite, ale komu ludzie uwierzą? No i wreszcie, po stronie ministra Ziobry, który jest tutaj ścigany za podejrzane jakieś tam...
1: 26 przestępstw. No, znaczy, nawet przeciwnicy Ziobry uważają, że
2: tak,
1: tutaj
2: liczba jest bardzo duża, tylko
1: inflacji.
2: Pytanie co się za tym rzeczywiście kryje. Natomiast on...
1: Długotrwałość postępowania za tym się powiem panu prawdę, nie? Piotrek, będziemy mieli bardzo dużo, dość niejasne...
2: Gonimy króliczka, króliczek uciekł, więc jest idealna
1: 11
2: sytuacja.
1: 11 lat, wie pan, procesu, mamy zęba.
2: I idealna sytuacja. Natomiast minister Ziobro mówi o pewnych konkretnych osobach. No, zegarek pana ministra Nowaka jest pewnym symbolem tego wszystkiego, prawda? Te banknoty wyciągane z jakiegoś nogi od taboretu czy jakiegoś innego biurka są pewnym symbolem medialnym tego wszystkiego. I to działa bardzo przekonująco. Dlatego też ja nie wiem, czy pan nie będzie miał racji. Trudno mi powiedzieć. Natomiast być może będzie również tak, że ludzie będą mieli dosyć zarówno tej strony, jak i tamtej strony. Będą zmęczeni tym całym sporem. Będą chcieli wreszcie, żeby to jakoś przeciąć. I dlatego jakieś pomysły resetowe, które się też pojawiają, też ma mają jakąś szansę bytu. Trudno mi powiedzieć. Naprawdę, ja często dostaję takie pytanie, co będzie, jak z tego klinczu wyjść. No niestety, ja nie mam w kieszeni kamienia filozoficznego.
1: Może, wie pan, rozwiązaniem byłoby, ale to jest rozwiązanie z gatunku Marsjanie przylatują, żeby zmienić polską konstytucję, przy okazji utworzyć inny system tworzenia Krajowej Rady Sądownictwa, a może w ogóle tego pionu wymiaru sprawiedliwości. A zatem te, co do których mamy kontrowersje, musiałyby i tak pójść do historii, a przyszłość byłaby zupełnie inna.
2: To jest taka ucieczka właśnie do przodu. Tak. Tylko, że po pierwsze bardzo trudno do przeprowadzenia, jeśli chodzi o zmiany konstytucji, po drugie jest drugi problem. Otóż cała rzecz polega na tym, że ta nowa konstytucja i nowe prawo też byłoby jakimś prawem. A my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy część uczestników sporu politycznego prawa istniejącego nie uznaje. Mówi, to jest prawo tamtych, w związku z tym my go nie uznajemy. I na tej podstawie nie da się niczego zbudować. Musimy mieć wspólny mianownik. Jeśli dwóch graczy gra w tenisa, Polka i Rosjanka na przykład, w Wimbledonie, tak? To jedna wygra, druga przegra, ale obie uznają reguły gry. Żadna z nich nie przeskoczyła przez siatkę i nie zdzieliła swojej partnerki rakietą w głowę. Na szczęście.
1: Lepiej się dlatego nie rozpędzajmy, ludzie, bo świat
2: dlatego
1: zna.
2: Ludzie chcą to oglądać i wiedzą, że wygrywa lepszy. A u nas niestety często wygląda to tak, jeżeli reguły gry powodują, że wygrywa jeden, to drugi mówi, a ja tego nie uznaję.
1: No miejmy nadzieję, że ta puenta się nie przyjmie, że naprawdę będzie teraz wielka zmiana na lepsze. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego i wykładowca uniwersytecki, był naszym gościem.
2: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.